0: Pracownik. Tak jak pan Miś powiedział, zresztą my o tym już rozmawialiśmy, panie, które były, państwo, przepraszam, którzy byli w piątek na komisji, o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele zgodnie z prawem zgłaszali, no tak jak państwo tutaj wcześniej pan Turmisz powiedział, na Kwisnowie jest jeszcze jedno zgłoszenie do biogazowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić i oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wiem, wystarczył jakiś telefon, że macie państwo w Gliznowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, czy podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały. My podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy Lubinki.
1: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą dziesiątki działek, na których teoretycznie biogazownię można zlokalizować. A może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może się muszę dzielić, ale może i nie, one, czy jest istotna, czy nie. Za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje z tą miejscowością i tam też teoretycznie można. Więc no powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest no nadmiernie, tak bym powiedział, no rozdmuchany, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego można to sprowadzić. Ale okej, państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni. Podkreślę, dla tej nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czy nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
2: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
3: Jako protestujący, jednocześnie członkowie KGW Gliznowianki, mamy obowiązek zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi. A oczywistym jest to, że biogazownia w Gliznowie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my zrobiliśmy państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię, budowane przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
4: Budowa biogazownia została 9 światło od was, 27. Drodzy państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za poprawne formalnie. My nie decydujemy. W związku z tym zacznę od odniesienia się do najpierw wypowiedzi pani szanownej przewodniczącej rady. Droga pani, jeżeli pani nie widziała, tak jak pani przyznała, kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy. Nie rozumiem tego. Szanowna pani, pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy panią albo pan burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja Kujawy w naszej miejscowości, były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład pani radna Agata Fowler-Muleska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan radny z powiatu zewnątrz wieżowiec nie potrzebował specjalnego zaproszenia.

0: a bardzo się tego domaga ciągnąc. Jeżeli chodzi, panie burmistrzu, o inne działki. Nie widzieliśmy o innych działkach do dzisiaj, ale myślę, że to dobrze się stało, że ten proces jest taki właśnie głośny, dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznością, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie, zgodnie z konstytucją, bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali, za co dziękuję, będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
1: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła m.in. informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
2: Nie przypominam sobie, proszę panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, proszę państwa, na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili czy mnie zapraszali. A to, że coś państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę panią. A tak już zupełnie na marginesie, to wie pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
0: Coś tam było?
2: Nie, ja nie mówię, proszę panią, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi, że ja oczekuję od państwa, zaproszenia. Pani to powiedziała, że...
0: Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała pani zaproszenie pana burmistrza na spotkanie z mieszkańcami. Pani to powiedziała.
3: Tak, było to powiedziane.
0: Na tej sesji
3: było to powiedziane.
2: Ale proszę państwa,
3: ale my słyszeliśmy, co państwo mówili. Państwo oczekiwali zaproszenia.
2: Proszę pani, powiadomienia, tak? Proszę panią, ja pracuję, nie wiem, jaki to był dzień tygodnia, już nie chcę powiedzieć.
3: Ale wszyscy z nas pracujemy, tak?
2: I państwo oczekują, bo nie wy za...
3: Nie, to państwo oczekujecie, my nie oczekujemy, my was nie oczekiwaliśmy. To wy oczekujecie.
2: No ale ja coś innego wywnioskowałam, żeby
0: pomyśleć. No to pani była łaskawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zimcie to nagranie. Powiedzieć, że nie była pani zaproszona, czy tam nie poinformowana.
2: Ale proszę pani, to jest różnica. No teraz zaproszenie, a poinformowanie. No, pani instruuje, że my powinniśmy śledzić media społecznościowe.
0: Pani zrozumiała zupełnie moją.
1: Ostatecznie radni przychylili się do postulatów mieszkańców. Zapis dotyczący możliwości lokalizacji biogazowni w Gliznowie ma zostać usunięty z planu ogólnego. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej w styczniu 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
4: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
1: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
5: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale

0: Równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie można było się na rowerze poruszać po całym mieście.
1: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
0: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem na ulicy, przy ulicy Szewskiej, a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego etapu, więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
1: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.
0: W trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Cellulozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Velostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No, taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z naszą włocławską strefą rozwoju gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości dojazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest no, blisko 1000 miejsc pracy, natomiast no, nie ma jak, dlatego że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
1: Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W Ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 tysięcy zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.
2: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich, żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne, i żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Włocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od dwóch lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd, sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także przygotowanie i wsparcie

0: dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
0: Sale sensoryczne to są takie przestrzenie, w których dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i

0: standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają do zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
1: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka.
2: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
3: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
2: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
3: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które fotografują obiekty o charakterze wojskowym, oczywiście obiekty odpowiednio oznakowane. No i jeszcze też jedna ze zmian, która została nam przywrócona. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości sami prowadzić czynności związanych z również nakładaniem mandatów karnych na właścicieli psów, które nie zostały zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie.
2: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.
1: Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte m.in. podczas inwestycji infrastrukturalnych.
4: Chciałam Państwa bardzo serdecznie poprosić, zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej

0: imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, będzie kilka niespodzianek.
1: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. W wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
2: Witajcie, obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Wrocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie Graffiti Jam, gdzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może was zabraknąć.
1: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłoń Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni wrocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warzonchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Japczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
3: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas w Arkadii koło Łowicza. Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
1: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatyczne, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
0: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
2: Drodzy rolnicy, podziękowania dla was za wasz trud, za waszą pracę, za wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
0: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonu w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
0: Szersza relacja w magazynie Pulsometr.
4: Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
5: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatela.

0: obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas, głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy. Tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze swoim rodzinnym miastem, Izbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, mają cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i, krótko mówiąc, sławi nasze miasto.
1: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
2: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę, jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych i oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie. No i taka niespodzianka, nieprawdopodobna, największe chyba przeżycie w życiu. No, być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię za tą Izbicą, gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie. Ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić, bo mama mnie przywiozła w brzuchu i 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle tego jednego dnia. No ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na grób dziadków, ale to nie tylko dlatego, że grób dziadków, tylko dlatego, że ta Izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, z którego się nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów, jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczasową działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.

0: Wybory poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
1: 24-25 sierpnia to 2 dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
0: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
1: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w Włocławskiej były takie osoby, które przystępowały do tego egzaminu. W dwa licea to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
0: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Włocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
2: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Włocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez drastyczne podniesienie cen paliw, ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy, za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. Nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23% do 8% VAT-u na paliwa oczywiście. Kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
0: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
3: Dzisiaj ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku. A ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora. A więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67-6,75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
0: Zdaniem polityków PiS wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
4: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o opamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tu

0: tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego.
1: Możemy oddać im premiera, niech go zabiorą.
0: Premiera możemy oddać, tak jest, w złotej klatce, niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. 16. Gminny Rajd Rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad malowniczym jeziorem lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
3: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób wspomogą leczenie koleżanki naszej. Już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej, niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji wspomóc całą rodzinę i tą akurat, która wymaga leczenia.
2: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
4: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod Urzędu Gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy, i z Dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubichowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. I wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
5: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
4: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu, ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało. I my właśnie takimi inicjatywami jak dziś staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu, wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
2: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubichowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
4: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był Bank Spółdzielczy w Kowalu, drugi rower to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy, ten 16 rajd rowerowy, każdego roku jakby się rozrasta w ilość darczyńców, w ilość osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu włocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci, będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki, do których można się udać z dziećmi i wspaniale spędzić czas. W godzinach między 18 a 19 festiwal kolorów, a jeśli chodzi o koncerty, to będzie Liza z zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy, także wspaniałe atrakcje, i będzie oczywiście Maxel, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
2: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
6: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji znakujemy w postaci takiej

0: takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
1: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
2: No i jak widać, to fajnie się udaje, wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak? Jak przebiegał sam rajd? Bo uczestniczył pan też w rajdzie. Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno. No oczywiście, uczestniczyłem w rajdzie, tu jest rajd mój z kolei, chętnie tutaj wracam. No i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super, no po prostu pogoda była wyjątkowa, nie ma upału.

0: Ogólnie super wrażenie.
1: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu mi się bardzo podobało. Żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść i cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą, widzę jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
0: Jesteśmy już na pikniku na zakończenie lata. Pogoda idealna, sprzyjająca. Powiedz, które atrakcje Ci się najbardziej podobają? Czy może próbowałeś już jakichś przysmaków?
1: Oczywiście, grochówka jak najbardziej. Nie ma opcji, żeby nie zjeść grochówki na takim wydarzeniu. Oprócz tego, no myślę, że tak to ja bardzo myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
2: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
3: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12 zjazd absolwentów i wychowanków. Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
4: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie. Będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć, przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
3: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły, ale przede wszystkim do spotkania ludzi, których łączy wspólna przeszłość i wspomnienia związane ze Starym Brześciem. Organizatorzy liczą, że 26 września na jubileusz przyjadą absolwenci z różnych pokoleń, by wspólnie wrócić do miejsc i ludzi, którzy zapisali się w historii tej szkoły.
2: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
5: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
2: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane do

0: dotyczące liczby przepracowanych godzin.
1: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
0: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
1: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
0: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
0: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej,

0: zapotrzebowaniu na inwestycje, to ten zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takich inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
2: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
3: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach Włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
4: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, o godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
3: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
4: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
3: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bez

0: bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
1: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 – mini park praw kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
2: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no, w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
1: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
2: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
1: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Wrocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
3: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
1: Wrocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
3: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
3: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.

0: Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek Beach Soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
4: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
0: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
4: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
0: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
5: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
3: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
5: Styczność z piłką plażową była.

0: była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego i no i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
0: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6 Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
3: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców. Po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
2: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia. Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
3: Od piątku od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić.
2: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
3: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
2: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
4: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
1: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
4: Było na pewno ciężko, ponieważ...

0: Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
0: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to 2-krotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
2: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały. Więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
0: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak. Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
2: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

i reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy.

0: Szliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00. Wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna. Aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie

0: uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
0: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w sklepiku, tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
2: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca, a z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu.
0: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
1: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
3: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
4: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
5: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
2: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
3: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
2: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
4: Też gulasz.
5: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
2: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
3: Zdarza się.
4: Mi też się zdarza.
5: No zdarza się.
2: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
3: No jest pozytywnie moim zdaniem.
4: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i
5: zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
1: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.
6: Paweł Sawicki od ponad 2 lat walczy z nowotworem szyi. Kolejne metody leczenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Teraz jego szansą ma być kosztowna operacja usunięcia guza i rekonstrukcja tkanek. Zabieg zaplanowano na 6 października. Rodzina prosi o pomoc w zebraniu pieniędzy na leczenie.
7: Chciałam się zwrócić do Państwa z prośbą o udostępnianie tej naszej zbiórki i o pomoc w zebraniu jak największej ilości pieniędzy na operację mojego męża, która ma się odbyć już 6 października. Pieniądze musimy wpłacić do 5 do kliniki. Zbiórka została założona ze względu na pogarszający się stan zdrowia Pawła. 2-letnie leczenie systemowe niestety nie przyniosło zamierzonych efektów, wręcz przeciwnie. Choroba postępuje, rozwija się i rak jest na tyle agresywny, że cały czas rośnie pomimo podawanej chemii. Tak naprawdę od 2024 roku 33 radioterapie i nie wiem, około 20 paru chemii podawanych co miesiąc. nowotwór w dalszym ciągu atakuje narządy wewnętrzne i po prostu dopóki nie naciśnie tętnicy i nie uciśnie jej i nie nacieknie, jest szansa na przeprowadzenie operacji ratującej po prostu życie, tak? I dającej szansę na normalne funkcjonowanie.

0: Mąż choruje na nowotwór płaskonabłonkowy, G2, taka jest postawiona diagnoza, o nieznanym źródle pochodzenia. Jak gdyby to jest przerzut w okolicy podżuchwowej, na węźle chłonnym, w okolicy podżuchwowej na szyi z prawej strony. Źródło pierwotne tego nowotworu nie zostało wykryte podczas żadnych badań obrazowych, żadnych badań diagnostycznych. Po prostu lekarze mówią, że ileś procent jest takich przypadków, no i po prostu mój mąż znalazł się w tych procentach, tak? Zbiórkę naszą możecie Państwo wyszukać na siepomaga.pl, zbiórka dla Pawła Sawickiego. Zaliczka została dzisiaj wpłacona, 5000 zł, więc termin jest już pewny i nieodwracalny. No i późniejsze oczywiście dalsze rehabilitacje, kosztowne wyjazdy, kosztowne leki na pewno po całym zabiegu. No nie wiem, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc.
1: Rodzina uruchomiła zbiórkę na pokrycie kosztów operacji, rekonstrukcji, rehabilitacji oraz dalszego leczenia. Pomóc można przez wpłatę na zbiórkę lub udostępnienie jej w mediach społecznościowych. Każda wpłata i każde udostępnienie może pomóc rodzinie zebrać potrzebne środki przed planowanym terminem operacji.
2: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas ósmych, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki kształcenia.
3: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunków budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo że jest to już szósty Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
2: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
3: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
2: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
4: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Włocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Włocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
2: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
5: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
6: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
5: Znaczy jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

0: że zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
1: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
2: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
3: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
3: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
5: Wybór to głównie przez no, zarobki i chęć no, rozwijania się.
4: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
5: Oczywiście. Plany na przyszłość są. Głównie związane z dachami.
4: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
5: Raczej miasto i powiat.
6: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
4: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
6: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
1: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
7: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
8: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam. I chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
7: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
8: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych.

0: no i siłownie.
1: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
2: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak... Przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
3: I jeszcze zapytam się o frekwencję. Więcej jest panów, więcej jest pani. Jak to wygląda na pani ćwiczenie?
2: Zdecydowanie więcej pani. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pani jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
1: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
2: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
4: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
5: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
4: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
6: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki. Pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze.

Matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci. Dzieci, które dorastały bez swoich ojców. A wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katy.

0: jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir, przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
1: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
2: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
2: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
3: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
2: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Wrocławku do rozpoznania.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
4: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
1: W ramach dwóch projektów we Wrocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna minitężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
3: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował

0: rekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności.
1: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
0: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
2: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja? Jak to będzie wyglądało?
0: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ no, w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast no, niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu mini-tężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Wrocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
3: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
2: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
3: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Wrocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
3: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
2: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej...
3: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
2: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
3: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
2: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
3: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
1: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą wrocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze. Mieszkańcy Gliznowa dopięli swego. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni zdecydowali o usunięciu z planu ogólnego zapisu, który dopuszczał możliwość lokalizacji biogazowni w tej miejscowości. To właśnie ten zapis w ostatnich tygodniach wywołał sprzeciw lokalnej społeczności.
4: No, mieszkańcy tutaj podkreślają, myślę, że w pewnym sensie bardzo zaniepokojeni w ogóle samą możliwością w tym planie ogólnym lokalizacji biogazowni. Podkreślają, że nie wyrażają na to zgodę. Oczywiście mają do tego prawo i tutaj Rada się przychyliła do wniosku mieszkańców i będziemy dokonywać zmiany planu, żeby tej biogazowni tam nawet nie dopuścić.
1: Sam zapis w planie ogólnym nie oznaczał jeszcze rozpoczęcia inwestycji. Jak wyjaśniano podczas sesji, do urzędu nie wpłynął wniosek inwestora o budowę biogazowni. Nie złożono również dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podkreślały na obradach też, że podobne możliwości lokalizacji tego typu obiektów mogą dotyczyć większej liczby działek.
5: My nie mieliśmy wiedzy na temat, że ja przynajmniej nie miałam wiedzy, że na wcześniej, że na jakiejś tam działce w miejscowości Glisnowo jest właściciel ma zamiar wybudowania biogazowni. Tak jak pan mówisz powiedział, Zresztą my o tym już rozmawialiśmy, panie, które były państwo, przepraszam, którzy byli w piątek na...

0: komisji o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele zgodnie z prawem zgłaszali, no tak jak Państwu tutaj już wcześniej Pan Turbiś powiedział, na Kliznowie jest jeszcze jedno zgłoszenie gruntowe do gazowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić i oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wiem, wystarczy był jakiś telefon, że macie Państwo w Gliznowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, czy podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały. My podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy Lubinki.
1: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą dziesiątki działek, na których teoretycznie biogazownię można zlokalizować. A może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może jej się muszę dzielić, ale może i nie, one, czy jest istotna, czy nie. Za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje z tą miejscowością i tam też teoretycznie można. Więc no powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest no nadmiernie, tak bym powiedział, no rozdmuchane, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego by można to sprowadzić. Ale okej, okay. Państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni. Podkreślę, dla tej nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czyli nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
2: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
3: Jako protestujący jednocześnie członkowie KGW Kliznowianki mamy obowiązek zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi. A oczywistym jest to, że biogazownia w Gliznowie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z Państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni Państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my zrobiliśmy Państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię, budowane przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
4: Budowa biogazowni została 9 światło od was, 27. Drodzy Państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za poprawne formalnie. My nie decydujemy. A w związku z tym zacznę od odniesienia się do najpierw wypowiedzi Pani Szanownej Przewodniczącej Rady. Droga Pani, jeżeli Pani nie widziała, tak jak Pani przyznała, kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy. Nie rozumiem tego. Szanowna Pani, Pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy Panią albo Panu Burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja Kujawy, w naszej miejscowości były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład pani radna Agata Paweł-Muleska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan radny z powiatu, zewnątrz Wierzowiecki nie potrzebował specjalnego zaproszenia, a państwo się tego domagacie od nas. Jeżeli chodzi, panie burmistrzu, o inne działki. Nie widzieliśmy o innych działkach do dzisiaj, ale myślę, że to dobrze się stało, że ten protest jest taki właśnie głośny.

0: dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznościom, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie, zgodnie z konstytucją, bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali, za co dziękuję, będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
1: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła m.in. informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
2: Nie przypominam sobie, proszę panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, proszę państwa, na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili czy mnie zapraszali. A to, że coś państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę panią. A tak już zupełnie na marginesie, to wie pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
3: Coś tam było?
2: Nie, ja nie mówię, proszę panią, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi, że ja oczekuję od państwa, oczekiwałam jakiegoś zaproszenia. Pani to powiedziała, że...
3: Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała pani zaproszenie pana burmistrza na spotkanie z mieszkańcami. Pani to powiedziała.
4: Tak, było to powiedziane.
3: Na tej sesji
4: było to powiedziane.
2: Ale proszę państwa,
4: Ale my słyszeliśmy, co państwo mówili. Państwo oczekiwali zaproszenia.
2: Proszę panią, powiadomienia, tak? Proszę panią, ja pracuję, nie wiem, jaki to był dzień tygodnia, już nie chcę powiedzieć.
4: Ale wszyscy z nas pracujemy, tak?
2: I państwo oczekują, bo nie wy za
4: dzień. To państwo oczekujecie, my nie oczekujemy, my was nie oczekiwaliśmy. To wy oczekujecie.
2: No, ale ja coś innego wywnioskowałam, żeby
3: powiedzieć. No to pani była łaskawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zniknie to nagranie. Powiedzieć, że nie była pani zaproszona, czy tam nie poinformowana.
2: Ale proszę panią, to jest różnica. No teraz zaproszenie, a poinformowanie. Pani insynuuje, że my powinniśmy śledzić media społecznościowe.
1: Ostatecznie radni przychylili się do postulatów mieszkańców. Zapis dotyczący możliwości lokalizacji biogazowni w Gliznowie ma zostać usunięty z planu ogólnego. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej, w styczniu, 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
5: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań jest podejrzany o to, że spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
1: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
6: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną

0: czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie można było się na rowerze poruszać po całym mieście.
1: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
0: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem na ulicy, przy ulicy Szewskiej, a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego etapu, więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
1: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.
0: W trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Celulozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe, oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Velostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No, taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z naszą włocławską strefą rozwoju gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości dojazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest no, blisko 1000 miejsc pracy. Natomiast no, nie ma jak, dlatego że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
1: Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W Ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 tysięcy zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.
2: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Włocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od dwóch lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także także przygotowanie i wsparcie dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia.

0: Oferują bezpieczną przestrzeń, wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
1: Sale sensoryczne to są takie przestrzenie, w których dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i emocje, i umiejętności ruchowe idą w parze, powinny iść w parze i dzięki temu dziecko się rozwija. Wtedy można również diagnozować różnego rodzaju odstępstwa, powiedzmy, od pewnych standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają do zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
0: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka.
2: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
3: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywny w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
2: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
3: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które fotografują obiekty o charakterze wojskowym, oczywiście obiekty odpowiednio oznakowane. No i jeszcze też jedna ze zmian, która została nam przywrócona. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości sami prowadzić czynności związanych z również nakładaniem mandatów karnych na właścicieli psów, które nie zostały zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie.
2: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.
0: Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce.

0: turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte między innymi podczas inwestycji infrastrukturalnych.
1: Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam. Będzie kilka niespodzianek.
0: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
2: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Włocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie Graffiti Jam, gdzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może Was zabraknąć.
0: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłoń Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni włocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warząchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Jabczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
3: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas w Arkadii koło Łowicza. Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
0: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: Jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa. Szanowni Państwo, ja też mam umowę zlecenie z powiatowym lekarzem weterynarii i to właśnie ten pan, co przechodził, ma też kury. Następny problem, a więc interpretacja przepisów, wielkie zagrożenie. Proszę sobie wyobrazić, że cena żywca w Niemojewie to jest gmina Choceń, gdy jeszcze rzeźnia funkcjonowała, to było 6,50, w tamtym miesiącu cena żywca była 3,50, a więc przy tych wzrostach kosztów produkcji będzie bardzo trudno rolnikowi utrzymać się, rolnikowi takiemu, który ma 20-30 hektarów, który już zaprzestał hodowli, mówiąc prosto wraca przed nówek i wtedy nie będzie nawet za co zapłacić podatku, ponieważ nie sprzeda się, bo nie ma co. A więc nie mamy już trzody chlewnej, nie mamy już krów, a więc nie ma cieląt, nie ma bydła. Oczywiście ja wszystko bardzo dobrze rozumiem, że Europa chce być wspaniała, żebyśmy żyli zdrowo. Szkoda, że choćby obie Ameryki tego nie rozumieją, czy Chiny, bo przecież sam przeżuwacz, tak jak w Polsce, produkuje metan, ale w Polsce czy w Europie jest to niekorzystne, no to sobie sprowadzajmy z Brazylii, z Argentyny, żyjmy wspaniale, odżywiajmy się mięsem z wielkich hodowli Danii, Hiszpanii, gdzie

0: to mięso, ta trzoda chlewna tak szybko rośnie, że to jest 4 miesiące i sam proces dojrzewania mięsa jest zachwiany. Szkoda, że ten czas, co dostaliśmy od Unii, żeby się nauczyć, nie został wykorzystany. Bardziej mi to przypomina import papieru z Chin, a więc bardzo tanio Chiny sprzedawały ten papier. Doszło do tego, że w Polsce popadały wszystkie zakłady produkujące go, no to wtedy można cenę podnieść. A więc moja troska bierze się stąd, że ja przez 41 lat żyłem najpierw sam, a później z rodziną właśnie z pracy rolnika, bardziej może hodowcy, jako lekarz weterynarii. I jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ jeszcze raz powtarzam, jesteśmy gminą wiejską.
1: Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
2: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom za ich trud, za trud ich pracy, za to, że na naszych stołach gości polska zdrowa żywność. To jest nieocenione. Ale także życzę wszelkiego dobra, tego, by kolejny rok był rokiem lepszym niż ten, który dla rolników, dla ogrodników, dla sadowników praktycznie już mija. Życzę przede wszystkim ogromnej wdzięczności ludzi, wdzięczności za to, że mamy co jeść dzięki pracy rolników, ale także chcę podziękować za kultywowanie tradycji, za przepiękne wieńce dożynkowe, za kosze pełne wspaniałych owoców i warzyw, za to całe dobrodziejstwo, które gości na naszych stołach. Wszystkiego co najlepsze.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
4: Bardzo długo się czeka na te dożynki w mojej rodzinnej gminie, jak pan to nazwał, czyli w Lubrańcu, bo odbywają się na samym końcu okresu dożynkowego. W tym roku dożynki zaczęliśmy wcześniej, jak wszyscy pamiętamy, bo już od 15 sierpnia i liczyłem, że Lubraniec także przyspieszy w związku z przyspieszonymi żniwami. Jednak terminy pozostały te wcześniejsze, ale dzisiaj jest pogoda w miarę dobra, jest chłodniej, ale nie pada, dlatego będziemy świętować zbiór plonów w naszej gminie lubranieckiej. Przecież to jest jedna z lepszych gmin pod względem rolnictwa. Mamy dobrych rolników, dobrych producentów. W związku z tym jest okazja dziękować. Jest okazja dziękować wszystkim, którzy zebrali te plony. Były one w tym roku niższe, gorsze niż były w latach poprzednich, ale jednak szybko przeszły żniwa i dzisiaj możemy już mówić o kolejnym okresie w rolnictwie, czyli o zbiorze roślin okopowych, czyli buraków cukrowych, marchwi, pietruszki i wszystkiego to, co się zakończy kukurydzą na polach uprawnych. Wszyscy wyrażamy słowa wdzięczności dla rolników za ich ciężką pracę, za ich trud, ale dożynki są także okazją do świętowania przez wszystkich mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to czas, w którym zadowolenie ze zbiorów i zapewnienia żywności jest u każdego z nas. Dlatego dziękując, wyrażam przekonanie, że nowy

0: przyszły rok będzie lepszy pod tym względem.
1: Moja rodzinna gmina to jest raz. To jest szkoła, w której ja kiedyś pracowałem. To była szkoła podstawowa w Siemnówku. Także bardzo dobrze te czasy wspominam. No i się okazuje, że ostatnie dożynki chyba w naszym powiecie włocławskim. Na pewno ostatnie dożynki w naszym powiecie włocławskim. Wracając do tej mojego miejsca pracy właśnie w szkole podstawowej w Siemnówku. Wspominaliśmy tak bardzo sympatycznie czas z księdzem proboszczem Mętlewiczem, bo razem żeśmy pracowali w tej szkole, kiedy dyrektorem jeszcze była pani dyrektor Elżbieta Zaparucha. To był piękny czas. Teraz już tej szkoły nie ma, jest przeznaczona pod zupełnie inne funkcje. No ale przede wszystkim dzisiaj dożynki, więc dzień radości dla wszystkich rolników i podziękowania. No przede wszystkim w bardzo trudnym czasie, bo dzisiaj od rana otrzymujemy wiadomości o zbliżającej się wojnie, oczywiście do naszej granic, bo wybuchły drony, więc to jest taki bardzo trudny czas, dlatego też wszystkim rolnikom no, życzę przede wszystkim spokoju, bo można bardzo długo mówić o kłopotach gospodarstw rolnych. To jest rzeczywiście taka praca nieprzewidywalna, którą trudno zaplanować, bardzo często uwarunkowana przede wszystkim tymi aspektami ekonomicznymi, ale przede wszystkim też pogodą, dlatego też wiem, że to jest praca niewdzięczna, trudna, ale też bardzo odpowiedzialna, dlatego też w tym dniu składam wszystkim rolnikom, nie tylko gminy Lubraniec, serdeczne życzenia i życzę przede wszystkim spokoju.
2: Niestety nie był to łatwy rok. My jako też samorządowcy, można powiedzieć, miejscy, którzy korzystają z rąk i pracy właśnie rolników, dziękujemy za to, że mimo tych trudnych warunków pracujecie, dzięki temu dbacie również o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, tak żebyśmy my mogli być samowystarczalni jako państwo i to jest, myślę, istotne i ważne. No i przede wszystkim wszyscy, myślę, powinni skupić się nad tym, żeby dbać o to, żeby rolnictwo było opłacalne, żeby rolnicy mogli w spokoju zasiać, potem pracować i zbierać te płody rolne po to, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuli się bezpiecznie, ale i również ta nasza polska żywność jest świetna jakościowo, więc żebyśmy mogli też ją eksportować i na to powinni przede wszystkim ci politycy warszawscy, którzy mają na to wpływ, zwracać uwagę, żeby dbać, a ja tutaj dzisiaj chciałem podziękować za tą ciężką pracę i powiedzieć właśnie, że rolnikom, że są ważni i doceniamy ich trud i zaangażowanie w to, że dbają o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe.
3: Moje gospodarstwo składa się z 20 hektarów. Produkcja roślinna, zwierzęca, no ziemi nie ma za dużo. Jakoś do tej pory daję radę. No, głównie uprawiam burak, zboża i bydło na grze. No, tak poza tym, no, jakoś z żoną prowadzimy.
4: Ja również z mężem prowadzimy 45-hektarowe gospodarstwo rolne, które jest nastawione na produkcję bydła opasowego i uprawiamy przede wszystkim buraki, pszenicę, kukurydzę, rzepak. Rozwijamy to nasze gospodarstwo, pchamy ten wózek do przodu, no chcemy, żeby było jak najlepiej. Mamy dwoje dzieci, przygotowujemy syna do tej roli w gospodarstwie, jest w klasie maturalnej. No myślimy, że obejmie polskie gospodarstwo.
5: Dzisiaj dożynki gminy Lubraniec. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście na dzisiejsze wydarzenia?
6: Czarnina, bo wszystkie koła musiały czarninę, a dodatkowo mamy uta pieczone w słoju, podawane z gruszką do dziędziania i pieczonym jabłkiem.
5: Jak długo się przygotowywałyście i skąd takie menu?
6: Jak długo? Od początku tygodnia już tam sobie ustalałyśmy, co będziemy robić, jakie danie. Podzieliłyśmy zadania i tak najbardziej efektywnie pracowałyśmy wczoraj, w sobotę, żeby wszystko tam ugotować tą zupę, zrobić utka. Pomysł na danie to nasza wiceprzewodnicząca znalazła w zeszycie u swojej babci. Właśnie takie uda, bo kiedyś tak robili, że piekli właśnie w tych wekach, nie jak teraz, że my sobie wszystko tam na blaszkach czy w naczyniach.
7: Oczywiście pierwsze podstawowe danie, czarninka. Drugie danie konkursowe nasze, dziady kujawskie, w środku z farszem, z piersią z kaczki i z grzybkami. No i oczywiście mamy ciasta, serniczek, mamy chlebki ziołowe, bigos.
8: Z kiełbaską.
7: Tak.
8: No to tak. I dużo słodkości. Ciast.
5: Jak długo przygotowywałyście się do dzisiejszego święta, do dzisiejszego dnia?
7: No tak zakupowo to trochę dłużej.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 021.

Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Kowal, poseł Lewicy. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Panie Pośle, wrzesień, pierwsze posiedzenia sejmowe, ale również początek roku szkolnego. Sam jest Pan rodzicem. Trochę zmian w polskiej szkole. Chociażby taki przedmiot jak edukacja zdrowotna, przedmiot obowiązkowy.
1: Tak, w końcu zmieniło się podejście Ministerstwa Edukacji do tego tematu. Ja w ogóle uważam, że edukacja zdrowotna, szczególnie we współczesnym świecie, który tak pędzi, tak bardzo się zmienia i przy natłoku różnego rodzaju informacji jest bardzo potrzebny. I dobrze, że po tym roku nieobowiązkowości, bo przecież przypominam, że edukacja zdrowotna była już przedmiotem wprowadzonym do szkół, ale w sposób nieobligatoryjny, dla uczniów teraz będzie obowiązkowa. Ja wiem, że to oczywiście może nie do końca cieszyć uczniów, którzy po prostu rezygnowali z tego przedmiotu, nie dlatego, że uznawali go za niepotrzebny, za bezsensowny.
0: Ale dlatego, że mieli wolne.
1: Tylko dlatego, że była wolna godzina. Często to było skonstruowane w taki sposób, że te przedmioty były albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie. I z tej perspektywy wygodności ucznia, ja to rozumiem, bo tutaj nie ma co się obrażać, natomiast fakt jest taki, że szerokość tych zagadnień, które są poruszone i ważność sprawiały, że ja byłem od początku zwolennikiem tego, że ten przedmiot w pełnym wymiarze powinien być obowiązkowy, bo żebyście Państwo wiedzieli, na czym ma skupiać się edukacja zdrowotna. To jest rozmowa na temat bezpiecznego i zdrowego żywienia, na temat bezpieczeństwa w internecie. To jest szalenie ważne, bo dzisiaj różnego rodzaju osoby o złych zamiarach, przestępcy o charakterze i finansowym, i nawet
0: trochę
1: seksualnym.
0: Trochę późno ten przedmiot został wprowadzony.
1: No dobrze, ale to, że poprzednicy tego nie zrobili, my to wdrożyliśmy, to te dzieci są po prostu narażone na te wszystkie zagrożenia w sieci, więc my powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć się tej higieny cyfrowej. Też walka z fake newsami, bo wychowywanie świadomego społeczeństwa, no z całym szacunkiem wiedza o społeczeństwie nie daje tego praktycznego podejścia, albo daje go zbyt mało, bo może źle powiedziałem, ale daje go na pewno zbyt mało, więc trzeba wzmocnić również umiejętność tym dodatkowym przedmiotem. To jest

0: również kwestia promowania postaw aktywności fizycznej w ramach tego przedmiotu. No, niestety mamy tą żywność dzisiaj taką, jaką mamy, często wysoce przetworzoną i polskie społeczeństwo, no tutaj oczywiście dorośli podejmują decyzje sami za siebie, ale szczególnie wśród dzieci plaga otyłości jest też zbyt duża, więc tutaj w taki sposób promowania pewnych postaw, uświadamiania, jak to wpływa na zdrowie, też jest to niezbędnie potrzebne. No i mamy też o kwestiach dbania o higienę, o swoje ciało, bo tutaj wbrew pozorom nam się wydaje, że wszystko wyniesiemy z domu, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu dzieci no, nie mają tych
1: dobrych wzorców.
0: Dobrych wzorców, tak. Ja nie ukrywam, że jako wiceprzewodniczący do spraw Komisji Dzieci i Młodzieży mi bardzo zależało i mówiłem już w zeszłym roku, pisałem interpelację do pani minister Nowackiej w tej sprawie, żeby uczynić ten przedmiot obowiązkowym. Dzieci muszą mieć to zagwarantowany taki dostęp do takiej wiedzy, niezależnie od tego, komuś się podobają ten przedmiot, czy nie, to po prostu dobrze wpłynie, tak samo jak potrzebny jest język polski, jak matematyka, jak inne przedmioty, to kwestia dbania o swoje zdrowie, kwestia dbania o wypracowanie właściwych nawyków, jeżeli chodzi o zdrowie, kwestia uzębienia, to też będzie tam poruszane. To jest coś, z czym młody człowiek powinien wyjść ze szkoły. No ale ta
1: Panie
0: edukacja
1: pośle,
0: nie jest
1: to jeszcze na
0: kompletna.
1: Chwilę zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej, bo tak jak Pan wspomniał, że uczniowie uczą się języka polskiego, matematyki i tak dalej, no i jest nauczyciel od języka polskiego, polonista zazwyczaj.
0: Tak,
1: jak
0: no, ale
1: nie w 100% matematyk, zazwyczaj jak nie w 100% edukacja zdrowotna, jakie kompetencje muszą mieć nauczyciele i kto może ten przedmiot wykładać dla dzieciaków, kto może mieć zajęcia.
0: To znaczy tutaj oczywiście w dietetycy w chociażby, czy osoby wykształcone w tym kierunku jak najbardziej mogą, wystarczy kurs pedagogiczny, ale mogą to robić nauczyciele, którzy podniosą swoje kwalifikacje w tym zakresie. To również jest kwestia pedagogów, którzy jeżeli uzbrojeni właściwe kompetencje również mogą prowadzić ten przedmiot. My mówimy, żebyście Państwo mieli świadomość o klasach w podstawówce od 4 do 8, jedna godzina tygodniowo i mówimy o szkole średniej, czyli w zależności, jeżeli to liceum, to klasy 1-3, natomiast jeżeli no, technika, no to tam wiadomo, że to jest rok dłużej, bo w tym roku maturalnym no, już tego przedmiotu nie ma, tak żeby się skupić na tym już przygotowaniu właściwym do matury. Więc nie mówimy o rewolucji, raczej o pewnej ewolucji w programie, bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się 2 godziny kosztem innych przedmiotów, ale chodzi właśnie o promowanie tych postaw, żeby dać sygnał. Oczywiście będzie to przedmiot w związku z tym, że obowiązkowy, to będzie wliczający się do średniej, więc prośba jest taka, żeby potraktować to poważnie ze względów edukacyjnych, ale przede wszystkim no, dla siebie. Naprawdę skorzystajmy z tej wiedzy, bo to będzie wiedza praktyczna. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo z tego obowiązkowego komponentu jest wyłączony ten filar dotyczący zdrowia seksualnego. On był pierwotnie zawarty w tej edukacji zdrowotnej w zeszłym roku i dlatego to było fakultatywne. Ja uważam, że akurat jedno i drugie powinno być złączone razem i powinno być to obowiązkowe, bo to też jest istotna część naszego życia. Nie ma się co do tego odżegnywać. I zasłanianie się tutaj jakimiś kwestiami, nie wiem, religijnymi czy innymi, no, z całym szacunkiem ten obszar też
1: jest
0: musi być.
1: Jest hipokryzją, prawda?
0: Jest hipokryzją, to jest hipokryzja. O tym też młodzi ludzie muszą się nauczyć lepiej, jeżeli zrobią to w szkole od osoby świadomej, niż od kolegów czy z różnej jakości filmów.
1: Internetu chociażby.
0: Internetu, dokładnie.
1: Jasne.
0: I ja uważam, że to jest hipokryzja i nadal uważam, że to powinno być obowiązkowe, włączone w ten przedmiot. Ze względu na pewien kompromis, bo siły w parlamencie są takie, że jest duża część konserwatywnych, domagały się tego, żeby to nie było obowiązkowe, więc żeby już w ogóle ten przedmiot mógł zostać wdrożony jako obowiązkowy, żeby nie było tego konfliktu, to jest to po prostu podzielone w taki sposób, że te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku, są obowiązkowe, a ten jeden jest fakultatywny. Mam nadzieję, że w ministerstwie albo inaczej w społeczeństwie na skutek wyborów ta świadomość dojrzeje, że to też powinno być obowiązkowe i że tak się właśnie stanie. Chciałbym, żeby też rodzice wiedzieli, bo to też taki mój gorący apel. Szkoła oczywiście sama niczego nie zrobi, natomiast na pewno pomoże Państwu w tym obszarze, żeby to dziecko w tą podstawową wiedzę uzbrać, ale dobrze byłoby, żeby po prostu w domu tą wiedzę

0: poszerzać. Myślę, że świadomi rodzice robili to dotąd, ale tutaj to wsparcie ze strony szkoły też jest potrzebne i dlatego ta decyzja o tym, żeby ten przedmiot był w tym roku obowiązkowy.
1: I to duża i nieduża zmiana, a wprowadzając obowiązkowość tego przedmiotu w tym roku szkolnym, na pewno sprawdzaliście Państwo, jak to wyglądało
0: w
1: w
0: roku.
1: roku, tak, te fakultatywne. No już mówiliśmy o tych uczniach, którzy tą ostatnią godzinę

0: innych przedmiotów, to tych wyłączeń byłoby zdecydowanie dużo. Nie dlatego, że te przedmioty są niepotrzebne, tylko dlatego, że no, część szczególnie tych uczniów pełnoletnich samodzielnie by się po prostu z nich mogła, chciała wypisać.
1: No i nie ma się co dziwić, też kiedyś byliśmy uczniami, każda zyskana godzina dla siebie to było dużo.
0: Ja tutaj źle nie oceniam uczniów. Mhm. Ja rozumiem, że po prostu no, jest czasami przeciążenie tych zajęć, są inne, pozalekcyjne zajęcia. Tu była dodatkowa godzina. Tu jest po prostu już kosztem jakichś tam innych rzeczy, ale ta jedna godzina to też nie jest taka rewolucja, żeby wywróciła to, co dzieje się w szkole. Chciałem powiedzieć właśnie o tej jeszcze edukacji seksualnej. Tu będzie w ten sposób, że to rodzice będą podejmować decyzje w przypadku uczniów niepełnoletnich. W przypadku uczniów pełnoletnich będzie to ich decyzja. Na takiej samej zasadzie, jak chociażby jest to kwestia decyzji o udziale na lekcjach religii. Więc ten sam modus operandi.
1: Panie pośle, i teraz zmieniając zupełnie temat, nie lubi pan jednośladów, nie lubi pan tych, którzy korzystają z hulajnóg, rowerów.
0: Ja wiem, że pani rektor przewrotnie zapytała o to.
1: Przeszkadzają panu jako uczestnikowi ruchu i jako pieszemu?
0: Nie przeszkadzają mi, jeżeli hulajnogi elektryczne nie przekraczają tej właściwej prędkości. Bo żebyście państwo mieli świadomość stanu prawnego. Dzisiaj jest tak, że te hulajnogi mają ograniczenie do 20 km na godzinę. Żebyście mieli państwo znowu kolejno byli uzbrojeni w wiedzę, w dużej mierze łączy się to z tym pierwszym tematem, to znaczy z kwestią bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo często właśnie to młodzież korzysta z tych hulajnóg. I jeżeli te ograniczenia są tak naprawdę fikcyjne, te 20 km na godzinę jest fikcyjne, to chcę państwu powiedzieć, że jeżeli to młodzież potrafi obejść i zdjąć tą fikcyjną blokadę, to znaczy, że narażamy nasze dzieci, naszą młodzież, ale i nas samych, bo przecież powodując kolizję albo biorąc udział w kolizji z jednośladem o napędzie elektrycznym rozpędzonym do 40, nawet 50 km na godzinę, to po prostu szansa na przeżycie tego użytkownika hulajnogi jest niewielka. Więc napisałem interpelację do ministra infrastruktury z prośbą o rozważenie takiego fabrycznego ograniczenia prędkości, który byłby nie do zdjęcia za pomocą różnego rodzaju oprogramowań elektronicznych.
1: Nie ma takiego chyba fabrycznego ogranicznika, którego nie można zdjąć.
0: To jest taka możliwość, a na pewno, żeby to nie było w sposób taki bardzo łatwy i żeby to było weryfikowane przez właściwe organy. Do tego, żeby po prostu móc, można było to sprawdzić. I dzisiaj sytuacje są takie, że rozpędzone w jednoślad o napędzie elektrycznym po prostu wjeżdżają na przejścia dla pieszych z prędkością 40-50 km, ale to również zagrożenie dla pieszych, bo no, często niestety jest też tak, że te hulajnogi korzystają z chodników. No i pieszy, który
1: idzie. I ścieżek rowerowych.
0: I z tym napędem elektrycznym no, nikt nie ma szans w starciu. Więc moja interpelacja jest taka, żeby wprowadzić obowiązek zakładania przy zakupie takiego licznika, którego po prostu nie da się obejść, bo te fabryczne często są po prostu skonstruowane tak, że w bardzo prosty sposób jedną aplikacją można to zrobić. Oczywiście. Dzisiaj, jeżeli policja złapie takiego użytkownika, który łamie przepisy w tym zakresie, dostanie oczywiście mandat, będzie ukarany, natomiast uważam, że powodowanie takiego zagrożenia powinno być karane dużo bardziej i w sytuacji, kiedy przez przepisy w sposób właściwy byłyby te ograniczenia nakazane, to te kary byłyby na pewno zdecydowanie wyższe. Więc jestem za użytkownikami jednośladów i tych o napędzie klasycznym, i tym napędzie elektrycznym, ale przy tym, żebyśmy sobie nie powodowali niebezpieczeństwa. A uważam, że dzisiaj właśnie te jednoślady o napędzie elektrycznym powodują naprawdę największe niebezpieczeństwo, bo są w rękach użytkowników często. Mówię szczególnie o tych młodocianych, którzy no, nie mają jeszcze tego zaznajomienia.
1: Edukacja się kłania,
0: dokładnie,
1: prawda? Również.
0: Zaznajomienia z właściwego z przepisami ruchu drogowego, ale i z takim poczuciem odpowiedzialności. No, młodość ma czasami to do siebie, że gdzieś tam ta
1: ułańska fantazja tak ponosi. Dokładnie.
0: Dorosłych niestety też, wiemy doskonale, patrząc na statystyki nadal użytkowników samochodów. No ale jednak od dorosłego wymaga się więcej, od młodego mniej, natomiast jeżeli tym młodym chcemy zapewnić bezpieczeństwo, to po prostu trzeba czasami właściwych

0: działań takich odgórnych, które mają to bezpieczeństwo nam wszystkim zapewnić.
1: Chodzi tylko o hulajnogi, czy na przykład również o rowery o
0: O
1: napędzie
0: rowery
1: elektrycznym?
0: elektryczne też, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to po prostu w hulajnogach łatwiej obejść te fabryczne, przewidziane przez producenta ograniczenia. W związku z tym na ten moment zaproponowałem tutaj, żeby skupić się na hulajnogach, bo ich jest po prostu w tym obszarze więcej i powodują więcej kolizji według tych statystyk, które mam. Jeżeli wykonam ten pierwszy krok, to myślę, że też powinniśmy później ten drugi krok wykonać, tak żeby poruszanie się na tym jednośladzie napędzie elektrycznym, czy tych różnych urządzeń, bo są też inne urządzenia, żeby nie powodowało dla nikogo takiego nadmiernego zagrożenia.
1: No właśnie, a skoro już o urządzeniach elektrycznych mówimy, którymi poruszają się ludzie, to nie sposób nie wspomnieć o tych, no nie wiem, czy to nazwać samochodami, motorowerkami, tych pojazdów, które mogą rozpędzać się do
0: Do 45
1: 5
0: km.
1: km na godzinę, to i na nie wystarczy mieć tylko, że tak powiem, jako dokument uprawniający do poruszania się kartę rowerową.
0: No tutaj ten temat też jest do poruszenia, natomiast no, nie ma tych samochodów dużo, prawda? I najczęściej
1: jeszcze?
0: Ja myślę, że
1: nie będzie.
0: Mam nadzieję, że nie będzie, ale ten temat też będę monitorować. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, więc widzę, ile nowych przepisów się zmienia. I faktycznie idziemy w dobrą stronę, to znaczy zwiększenia bezpieczeństwa w poruszaniu się na drodze. Ja przypomnę, że chociażby z tematem hulajnóg i rowerów łączy się obowiązek noszenia kasków przez użytkowników ruchu drogowego do ukończenia 16 roku życia. W związku z tym, no tutaj to przyzna pani, że to też było bardzo potrzebne, bo właśnie, no często ci młodzi szybciej jeżdżą, chcą się trochę popisać, więc zapewniamy im bezpieczeństwo. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie to respektowane. Więc dużo
1: Ale ja
0: przepisów
1: zauważyłam
0: się w tym
1: coś
0: obszarze
1: jeszcze,
0: zmienia.
1: panie pośle, taki zdrowy i bezpieczny nawyk, że ci, którzy nie muszą obowiązkowo, czyli
0: Tak.
1: po 16 roku życia, jakoś nie uciekają przed tymi kaskami. Coraz więcej widzę osób dorosłych.
0: Jest większa świadomość.
1: Tak. Tak,
0: tak, ale ja też to obserwuję, szczególnie tych, którzy, no, bo to już można odróżnić, tych, którzy jeżdżą, nazwijmy to już tak bardziej, z większą częstotliwością, bardziej gdzieś tam na dalekie dystanse, ta świadomość jest wtedy dużo większa i zawsze gdzieś tam ten kask jest na głowie. Natomiast też apeluję do wszystkich tych, którzy, jeżeli widzicie, drodzy Państwo, że jest ścieżka rowerowa, to żeby z tej ścieżki rowerowej korzystać, bo to też widzę też takich cyklistów, którzy mając ścieżkę rowerową nadal wybierają drogę, a to jest
1: albo
0: niezgodne
1: mają
0: z
1: i
0: przepisami.
1: drogę, i ścieżkę rowerową.
0: Ale
1: Bo...
0: dokładnie, ale jeżeli to jest ścieżka rowerowa, nie powodujmy sobie wzajemnie kolizji, korzystajmy z tej ścieżki rowerowej, rozumiem, gdy ich nie ma, ale na szczęście tutaj samorząd Włocławka, tutaj wielkie szaboba dla pana prezydenta Kukuckiego, który budując infrastrukturę zawsze myśli tutaj o też ścieżce rowerowej, ale i w powiecie włocławskim widzę, że tych ścieżek rowerowych przybywa, to naprawdę możemy tak tą trasę zaplanować, żeby jak najwięcej z tych ścieżek rowerowych korzystać, szczególnie w miejscach newralgicznych, gdy ten ruch jest większy, bo to jest kwestia i państwa bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa w tych, którzy kierują samochodami. Jeżeli możemy, nie utrudniajmy sobie życia i nie utrudniajmy sobie bezpieczeństwa na naszych drogach.
1: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie pośle.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim Państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie tricolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny, wielkość średniej, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedyna.

Polaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekuna. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 46 89/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
2: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
3: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
3: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
2: Dokładnie tak. Drużyna powiedzmy jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
4: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
3: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik?

0: Czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
1: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Choczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
0: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
1: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport, ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się jakby zakochałem. O.
0: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Choczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
1: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
1: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
0: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
0: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
0: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym?
3: To mogę powiedzieć jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
0: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
3: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki, ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Choczu i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
4: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy, straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności, jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeżeli powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lublaniec bardzo, bardzo dużo.

0: i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20, Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na Mistrzostwach Świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach proklubu, dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
2: Myślę, takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą Mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym pierwsze takie sukcesy zdobyłam. Poza tym także są to medale Mikołaja Deseckiego, który jest dwukrotnym mistrzem Polski. W tym roku również będziemy walczyć o kolejny medal. Niedługo będą startować na Mistrzostwach Europy, gdzie również są jakieś szanse medalowe, więc na pewno będziemy walczyć. U zawodników, którzy reprezentują Polskę, mamy już do czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku, i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
3: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
4: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
3: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
4: I od jak dawna pani trenuje?
3: Od 2 lat.
4: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
3: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6, 4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
4: A co poza sportem, czym się pani zajmuje, co pani robi w wolnym czasie?
3: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, pierwsze miejsce 2 lata temu, a rok temu trzecie miejsce.
5: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się, w sensie zajmuję się, bardziej mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga. Jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie. Więc zawdzięczam dużo mamie. No i
4: Czyli jakie są Pana największe sukcesy?
5: moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie piąte. Mam wicemistrzostwo świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu. Do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na Mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem drugie miejsce.

0: i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
1: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
0: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
1: A jakie są pana marzenia?
0: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
2: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
3: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm, pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników, czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. Nie mają problemu z bólem, nie mają problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
4: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
4: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
4: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
4: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
5: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
5: Bardzo. Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
5: Moja, trenuję jakoś tak 4 miesiące.
6: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
6: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
6: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
6: Na prawie każdych jestem.
2: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon.

Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od podstaw. Czym jest zespół metaboliczny i dlaczego warto zainteresować się tym tematem, pomimo że powiedzmy na co dzień czujemy się dobrze?
1: Tak, zgadza się. I to chyba jest tutaj kluczowe, bo zazwyczaj idziemy, badania wykonujemy do laboratorium, czy idziemy do lekarza wtedy, kiedy nas coś boli. I zespół metaboliczny właśnie jest takim zespołem zaburzeń, który zazwyczaj nie daje objawów. Mówimy tutaj o takich zaburzeniach, które rzeczywiście zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu drugiego. Powiedziałem o tym, że rzeczywiście zazwyczaj nie dają tych sygnałów, natomiast jedne, czy powiedzmy dwa zaburzenia z tych właśnie, z tych pięciu, taki objaw mogą dać, ale na początek sobie przejdźmy właśnie, wymienimy
0: przejdziemy
1: może sobie
0: jeszcze
1: te,
0: do tego,
1: tak, wymienimy
0: tak.
1: sobie, które rzeczywiście to są. Mówimy tutaj o podwyższonym obwodzie talii, mówimy o podwyższonym poziomie triglicerydów, obniżonym poziomie frakcji HDL, cholesterolu.
0: Dobrego.
1: Tak jest, tak zwanego, tak. Tego dobrego, tego protekcyjnego. Mówimy o podwyższonym ciśnieniu tętniczym i mówimy tak samo o podwyższonym poziomie glukozy. Natomiast, żeby ten zespół metaboliczny mógł być spełniony, to potrzebujemy, żeby te zaburzenia były trzy zrealizowane, tak żeby one były trzy potwierdzone z tych pięciu i wtedy rzeczywiście ten zespół metaboliczny
0: jest diagnozowany.
1: Tak? Oczywiście diagnozuje go też lekarz na podstawie tego, co rzeczywiście tam w tych badaniach wyszło i co wyszło na podstawie tego obwodu, tak, chociażby czy tego pomiaru ciśnienia. Natomiast to też trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to jakby trwa latami. To nie jest też tak, że rzeczywiście my zdiagnozujemy, powiedzmy sobie, ten zespół metaboliczny i powiedzmy już za parę dni czy za miesiąc, powiedzmy już ta nasza choroba wystąpi, tak? Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym, że
0: to jest proces
1: to jest pewien proces. To jest pewien proces zaniedbań w naszym tutaj stylu życia, ale nie tylko, tak? Bo to też są oczywiście pewne predyspozycje genetyczne.
0: Niewątpliwie.
1: Oczywiście to jest też wiek, to jest też płeć, więc tutaj jest też wiele czynników.
0: Więc przejdźmy do szczegółów. Jakie objawy, jakie wyniki badań, jaka płeć, jaki wiek? No, trudno nie zgadnąć, że na pewno seniorzy są bardziej narażeni, tak?
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast mówiąc dokładnie o tych zaburzeniach, tak, to podwyższony poziom glikemii, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ten poziom glikemii rano nadczo jest powyżej 100 mg na decylitr, jeśli ciśnienie tętnicze jest podwyższone, to mówimy o tym ciśnieniu skurczowym, jeśli one jest większe powyżej, jeśli jest większe niż 130 i te rozkurczowe większe niż 85, mówimy o podwyższonym poziomie triglicerydów, tutaj mówimy dokładnie o tych 150 mg na decylitr,
0: HDL.
1: Obniżony poziom frakcji HDL, jeśli chodzi o

0: mężczyzn, jeśli on jest poniżej 40, a u kobiet poniżej 50. I jeszcze mówimy o kwestii obwodu talii. U mężczyzn, jeśli on jest równy lub większy 94, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to jeśli on jest równy lub większy 80, tak? Więc jak ja powiedziałem, no muszą być zrealizowane te trzy z tych pięciu, żeby ten zespół metaboliczny zdiagnozować. Natomiast mówiłem o tym braku sygnału, ale jednak o tych dwóch z tych zaburzeń, z tych pięciu, mogą dawać pewne objawy, tak? Bo chociażby, jeśli jest poziom, zawyżony poziom glikemii, no to oczywiście, czy chociażby częstomocz, tak? Czy chociażby wahania nastroju, senność posiłkowa, tak? Takie zmęczenie, to jest powiedzmy jeden, powiedzmy czy kilka objawów z tym związanych. Ale tak samo też jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, to chociażby czy bóle, czy zawroty głowy, tak, to też są takie objawy, które rzeczywiście nas do tego predysponują, tak? Więc jest to bardzo ważne. Bardzo często zespół metaboliczny, powiedzmy, czy pewne zaburzenia metaboliczne są skorelowane z wyższą masą ciała, czy z nadmierną masą ciała. Po części nie bez powodu, tak? Bo rzeczywiście, jeśli ta waga jest wyższa, to rzeczywiście ta szansa chociażby, czy ten obwód talii będzie wyższy, tak? Czy chociażby ten poziom glikemii będzie wyższy, czy chociażby ten poziom trójglicerydów, dlatego że ta tkanka tłuszczowa trzewna, ona jest aktywna metabolicznie, tak? Dlatego ona ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała ta kwestia, powiedzmy, tych parametrów.
1: No właśnie, ten obwód, tak? U kobiet do 80 centymetrów, u panów do 94.
0: Tak. I tutaj jest bardzo też ważne, bo to jest taki, powiedzmy, przykład z życia wzięty z mojego gabinetu. Niejednokrotnie tutaj na przestrzeni lat się z tym spotykam, kiedy pacjentki tutaj, powiedzmy, współpracując ze mną, korzystając, powiedzmy, z moich usług, fajnie, powiedzmy, sobie radzą, redukują tą masę ciała i czasami, że tak powiem, troszkę ubolewają, troszkę narzekają, że ja rzeczywiście latami dbam o to, żeby tą masę ciała zredukować, walczę z tą swoją wagą, a mój mąż jest bardzo szczupły, mój mąż je wszystko to, co chce, je niezdrowo, fast foody, jest bardzo szczupły, ale ma duży brzuszek. I teraz jest to, co powiedziałem, czyli my możemy wejść na tą wadę w domu, tą łazienkową, sprawdzić tą swoją masę ciała i powiedzieć, ok, wszystko jest ok.
1: Ale brzuszek jest, więc
0: wskaźnik BMI mamy na poziomie, ale już mierzymy sobie obwód talii i ten obwód talii rzeczywiście jest wyższy. My mężczyźni mamy głównie typ powiedzmy tej otyłości brzusznej, tak? Więc my najbardziej jesteśmy, powiedzmy, tutaj narażeni i w momencie, kiedy rzeczywiście, powiedzmy, mamy ten, nawet jesteśmy, powiedzmy, w optymalnej masie ciała, mamy wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej trzewnej, wyższy ten obwód, no to już mamy jeden z tych pięciu czynników zrealizowanych. No, tak. Jeśli mamy jeden z tych pięciu, ten, powiedzmy, kluczowy obwód, prawdopodobnie mamy też już wyższy poziom trójglicerydów. Jeśli mamy wyższy poziom trójglicerydów, prawdopodobnie mamy niższy poziom HDL. I jeśli mamy wyższy poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, prawdopodobnie glikemia też nie będzie optymalna.
1: Idealna, tak.
0: Więc może być tak, że wszystko jest ok, a okazuje się, że mamy nawet cztery z tych pięciu, powiedzmy, zaburzeń. Tak? Więc my patrzmy na całość, tak? Patrzmy na te pojedyncze, powiedzmy tutaj, powiedzmy na te pojedyncze parametry, na te pojedyncze zaburzenia.
1: I co wtedy, jeśli stwierdzimy, że mamy zespół metaboliczny?
0: Oczywiście, jak mamy zbiór, powiedzmy, tych naszych badań, powiedzmy, i tych naszych, że tak powiem, notatek i tak dalej, no to wybieramy się oczywiście do lekarza i lekarz na podstawie tego dobiera leczenie lub, powiedzmy, uznaje, że to nie jest jeszcze etap na leczenie, ale na zmianę stylu życia, tak?
1: Czyli no tak, od tego trzeba zacząć, tak, zapewne.
0: Tak, czyli jeśli, powiedzmy, taka osoba nie do końca zdrowo się odżywia, na podstawie wywiadu właśnie u lekarza, nie do końca zdrowo się odżywia, czy nie ma żadnej aktywności sportowej, to zacznijmy od tego i dopiero potem wchodzimy w etap leków, tak?
1: Dieta ma tutaj bardzo duże znaczenie w takim razie, co jeść, a czego unikać, aby no, nie narażać się na wystąpienie zespołu metabolicznego.
0: Tak. Oczywiście, no nie będąc oryginalnym, przetworzona żywność, tak? Żywność tak zwana wysoko ultra przetworzona, też żywność, która jest żywnością o wysokiej gęstości.

0: energetycznej, tak, czyli tak naprawdę w małej objętości duża pula kalorii, czyli jakieś batoniki, ciastka, powiedzmy lody i tak dalej. Nadmiar cukrów prostych, tak, czy to jest właśnie w postaci to, co powiedziałem, tak, czy tam słodyczy, czy napojów słodzonych. Na pewno też nadmiar tłuszczów nasyconych, tak, to też jest bardzo ważny element diety, czyli powiedzmy, jeśli w naszej diecie występuje smalec, występuje powiedzmy jakiś tam boczek, tak, występują wysokotłuszczowe produkty mleczne, powiedzmy gdzieś tam się zajadamy golonką i tak dalej, no to rzeczywiście, no tutaj trzeba też zamienić ten tłuszcz nasycony na te tłuszcze wielonienasycone w postaci orzechów, oliwy, nasion, pestek, dyni i tak dalej, oczywiście ryb. Musimy też oczywiście zadbać o kwestię błonnika, żeby w tej diecie była duża ilość błonnika, bo chociażby ten nasz lipidogram jest bardzo jakby zależny od tego, ile tego błonnika w diecie występuje, tak? Oczywiście ta minimalna ilość, no to jest 25 gram, która powinna być, ale już tak nie wchodząc w kwestie gramowe powiedzmy samego błonnika, no to powinno być 400-500 gram warzyw i owoców każdego dnia, tak? Ale to też trzeba stopniowo to wszystko wprowadzać, tak? Wprowadzajmy na początku do dwóch, trzech posiłków w ciągu dnia, stopniowo, tak? Też powiedziałem o tej kwestii tej żywności przetworzonej, tak? I tu mamy też dokładne wytyczne odnośnie chociażby cukrów prostych, tych dodanych, tak, do żywności, że powinno być maksymalnie 10% powiedzmy naszej dziennej podaży, a nawet niektóre, powiedzmy takie najświeższe badania nawet mówią do tych 5%, tak? Więc my często bardzo, bardzo mocno to przekraczamy, tak? Bo nie dość, że dodajemy ten cukier, powiedzmy, w postaci takiej, powiedzmy, chociażby dodatku do kawy, do herbaty, on to ten cukier jeszcze występuje w różnego rodzaju tam jogurtach, właśnie chociażby
1: No,
0: słodyczach
1: na
0: i tak
1: pewno.
0: dalej. Więc na pewno też trzeba na
1: Nawet
0: to
1: w
0: uwagę
1: chlebie.
0: zwrócić. Dokładnie, nawet tutaj by także też ma to uwagę zwrócić.
1: Więc generalnie, aby nie narażać się na ten zespół metaboliczny, nie musimy wprowadzać jakiejś bardzo restrykcyjnej diety, prawda?
0: Zgadza się. Nawet możemy spokojnie pójść w kierunku takiego modelu, którego ja jestem też bardzo mocnym zwolennikiem,
1: Jakiego?
0: czyli dieta 80 na 20, tak? Czyli 80% diety nieprzetworzonej, diety zdrowej i te 20% powiedzmy to są te powiedzmy produkty czy posiłki, czyli że możemy pozwolić sobie na jakieś tam ciastko, możemy pozwolić sobie na tą powiedzmy jakąś tam pizzę, powiedzmy na jakiegoś tam loda, tak? Bo ta dieta, ona musi być zindywidualizowana. To nie jest też tak, że my oczywiście wchodzimy w etap diety restrykcyjnej, uznajemy, że ok, od poniedziałku wszystko rzucamy, tak?
1: To się nie uda, to się
0: Wyrzucamy
1: nie
0: całą
1: uda.
0: lodówkę, tak? Wyrzucamy całą lodówkę i zmieniamy dietę o 180 stopni. To się nie uda. Ona musi być zindywidualizowana, tak? Czyli my musimy sobie znaleźć te nasze błędy w tej diecie i stopniowo, powiedzmy, wprowadzać pewne nawyki, tak? Czyli jak widzimy, że chociażby w ciągu całego dnia nie mieliśmy żadnego warzywa do posiłku. Bo też takie sytuacje się zdarzają, tak? Mam jakby moje też bardzo długoletnie też tutaj doświadczenie pracy z pacjentami pokazuje, że są takie osoby, które rzeczywiście nawet nie spożywają jednego warzywa czy owoców w skali całego dnia. Więc wprowadźmy na przykład sobie do dwóch posiłków w ciągu, tak? W ciągu dnia te warzywa, tak? Wprowadźmy sobie na przykład zrezygnujmy z tych powiedzmy, nie wiem, jak na przykład mamy pięć posiłków z mięsem, tak? Obiadowych, tak? No to wyrzućmy powiedzmy te dwa, dajmy na przykład coś innego zamiast z tych pięciu, tak? Bardzo małe zmiany, tak? Ale stopniowe zmiany i potem, żeby to się powiedzmy przerodziło w taki właśnie gdzieś tam całościowo taki zdrowy model
1: No właśnie,
0: żywienia.
1: powiedzmy tak krótko trzy rzeczy, które nasi widzowie mogliby zastosować już od dziś, od jutra.
0: No, na pewno uważam, że oczywiście kwestia żywienia, tak, no to jest jakby najistotniejszy aspekt tego wszystkiego, czyli oczywiście no, unikanie tej przetworzonej żywności, tak. Spróbujmy zrobić takie posiłki sobie w ciągu dnia, nawet jeśli nie do końca, powiedzmy, mogą się wydawać idealne pod kątem zbilansowania, ale spróbujmy sobie zrobić posiłki z naturalnych produktów. Tak, czyli powiedzmy, Nawet jeśli mamy obiad kupiony, powiedzmy, w takim supermarkecie, gotowiec, powiedzmy, który rzucamy sobie gdzieś tam do mikrofali i sobie go odgrzewamy, to zróbmy sobie, ugotujmy sobie ziemniaki, zróbmy sobie dwa jajka sadzone, wrzućmy sobie na przykład do tego, powiedzmy, 3-4 ogórki kiszone, chociażby.
1: No
0: I
1: właśnie.
0: to już jest nieprzetworzona.

0: żywność, tak?
1: A ile jajek tygodniowo pan poleca?
0: Tutaj jest kwestia, mamy zalecenia, że tych jajek powinno być maksymalnie 7 w tygodniu, tak? Takie mamy rekomendacje.
1: Jedno jajko na jeden dzień tygodniowy.
0: Dokładnie, dokładnie, tak? I to też mówimy o jajku, który na przykład jest też w postaci dodanej, tak? Bo ja pamiętam takie spotkanie kiedyś w postaci właśnie takiego wystąpienia mojego i powiedziałem o tych 7 jajkach w tygodniu, to jedna z pani zapytała, ale to te jajka takie w postaci, jak po prostu my widzimy te jajko, tak? Mm-hmm. Czyli czy ugotowane, czy jajecznica, czy jajko sadzone, ale już nie liczymy tego jajka, które na przykład jest czy do naleśników, czy po makaronie i tak dalej, to tego nie liczymy. Ja mówię, nie, nie, nie. Mówię, te jajka też się liczą, tak? To pani zrobiła wielkie oczy, że tak rzeczywiście jest, tak? Tak, powinno być maksymalnie 7 jajek, ale też co jest na przykład najciekawsze, to w badaniach, najświeższych badaniach naukowych obserwujemy, że osoby, które mają zaburzenia glikemii, cukrzyca typu drugiego, czy powiedzmy już nawet jakieś tam powiedzmy zaburzenia, jak chociażby insulinooporność, one powinny jeszcze bardziej limitować te jajka, tak? Czyli nawet czasami w sytuacjach skrajnych do 2-3 jajek w tygodniu, tak? Bo to rzeczywiście wpływa na to, jakby to, co widzimy w badaniach, że u tych osób ten poziom lipidogramu może być wyższy, tak? Drugi element, powiedzmy krok, aktywność fizyczna. Tak, czyli zadbajmy o to, żeby takie powiedzmy te podstawy były, czyli te 150 minut aktywności, umiarkowanej aktywności w skali tygodnia, tak, ale to też nie rzucajmy się na głęboką wodę, czyli nie przygotowujmy się do maratonu od razu, tak, tylko powiedzmy sobie, ustalmy, że ok, będę na przykład sobie 5 razy w tygodniu po 30 minut powiedzmy spacerować, tak, czyli jak na co dzień mamy bardzo mało aktywny tryb życia, małą ilość kroków realizujemy, to uznajemy, że ok, codziennie powiedzmy, nawet nie codziennie, 5 dni w tygodniu, tak? Zrealizujemy powiedzmy ten pułap 150 minut, tak? 30 minut spacer. I trzeci aspekt do wdrożenia, badajmy się, tak? Wykonujemy badania.
1: Profilaktyka.
0: Tak. Tak. Mierzmy sobie obwód talii, mierzmy sobie ciśnienie w domku i pójdźmy sobie raz w roku, co najmniej, minimum raz w roku, wykonajmy sobie badania laboratoryjne, właśnie wykonajmy sobie badanie z krwi na czczo, glukozy na czczo, wykonajmy sobie cały lipidogram, czyli nie tylko trójglicerydy i HDL, ale też ta frakcja LDL, która jest najbardziej skorelowana z wyższym tym właśnie ryzykiem sercowo-naczyniowym. I oczywiście też jeszcze inne przy okazji parametry i wtedy możemy sobie tutaj no, diagnozować powiedzmy ewentualnie ten zespół metaboliczny.
1: I na koniec powiedzmy króciutko wprowadzonej od 1 września w szkołach, w przedszkolach diecie planetarnej o ograniczaniu mięsa. Co pan myśli o tym?
0: Ja uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tak,
1: w naszym, zdrowe dla dzieci?
0: Tak, oczywiście. Jeśli mamy taki model żywienia, powiedzmy, czy powiedzmy mamy pewne zasady żywieniowe, które tyczą się naszego społeczeństwa, to dlaczego po prostu tego tutaj nie egzekwować, tak? Czyli jeśli w piramidzie zdrowego żywienia są chociażby warzywa strączkowe, to dlaczego mamy z tych teraz strączków nie korzystać, tak? Czy chociażby kwestia tego, że rzeczywiście ja nieraz podczas pracy z moimi pacjentami, pacjenci dziwią się, że jak to jest, że obiad jest bezmięsny, tak? Oczywiście ten obiad nie może być każdego dnia z mięsem, tak? Ten obiad właśnie powinien być też w postaci chociażby czy wegańskiej, czy wegetariańskiej, tak? Mm-hmm. Czy nawet zamienić powiedzmy ten obiad, tak jak powiedziałem też wcześniej, na ziemniaki, jajko sadzone i powiedzmy i gdzieś tam, nie wiem, fasolka szparagowa, tak? Czy powiedzmy ten ogórek, tak? To już mamy jeden posiłek, tak? Z tych powiedzmy 7 obiadowy. Do tego dorzućmy sobie powiedzmy raz w tygodniu rybę powiedzmy, tak? Do tego obiadu. Dajmy na przykład sobie naleśniki z twarogiem, tak? Powiedzmy też na obiad, tak? Więc my możemy takie zmiany zrobić. To nie jest tak, że te posiłki muszą powiedzmy być zawsze w formie mięsnej. Dodatkowo też w naszym społeczeństwie, naszej powiedzmy gdzieś tam kulturze są też posiłki takie tradycyjne, wegańskie, wegetariańskie, nie do końca o tym też mamy świadomość, tak? No bo jak powiedziałem, czy właśnie chociażby naleśniki z twarogiem, pierogi z twarogiem, czy z owocami,
1: pyszne
0: czy chociażby,
1: danie, tak.
0: Tak, pyszne danie, ale chociażby, czy możemy przygotować oczywiście, ktoś może się zdziwi, ale czy fasolkę po bretońsku, czy powiedzmy zupę fasolową, grochową,
1: bez
0: możemy bez mięsa.

0: gotować, tak? No to też się da, tak
1: To nie
0: oczywiście.
1: wszystko.
0: To jest zadanie
1: Da się,
0: oczywiście.
1: ale jak będzie smakowało?
0: No, to kwestia po prostu teraz jakby odpowiedniego dobrania przypraw, powiedzmy, przyrządzenia, tak? Ale da się też tutaj to zrobić. I niejednokrotnie my jakby już wiedząc o tym, że to jest posiłek składający

0: Jest
1: I
0: pan
1: myślę,
0: zwolennikiem tej
1: jestem
0: diety.
1: zwolennikiem, tak dodatkowo też trzeba pamiętać o tym, że te zmiany jakby są związane też z tym, że mamy mieć większą ilość naturalnych produktów, tak? Mamy mieć świeże warzywa, owoce, mamy też oczywiście mieć ograniczoną ilość cukru, chociażby w tych przygotowywanych napojach, tak? Mamy mieć ograniczoną ilość soli, mamy też oczywiście teraz mieć ograniczenie smażenia do maksymalnie 2 razy w tygodniu i jeśli te smażenie jest, no to nie jest to smalec, nie jest to masło, a jest to oliwa i olej rzepakowy, czyli te najbardziej zdrowe i powiedzmy nadające się do smażenia powiedzmy tutaj te tłuszcze, tak? Więc ja jestem dobrej myśli i myślę, że to wyjdzie na dobre. Potrzebujemy czasu.
0: Życzymy Państwu smacznego. Dziękuję
1: również.
0: Panu pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był pan Michał Rutkowski, dietetyk kliniczny i sportowy. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny

0: keramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no, nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy Państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła Fajansowy Blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na Państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. Trzy dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz szósty w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę Państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w muzeum przy Słowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę Państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansowych wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje i w ubiegłym tygodniu, w sobotę, odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka. Także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie dwa dni, a trzy dni w tym roku, proszę Państwa, piątek, sobota i niedziela, i w kilku miejscach. To też jest, panie prezydencie, pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne, że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na Starym Rynku, skarbiec fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek, tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Fajans Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19:20-21:00, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już

0: nas będzie oglądać. W Skarbcu Fajansu natomiast w piątek o 17 będzie otwarcie wystawy Fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy Skarbca Fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w skarbcu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła, będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo-niebieską herbatą. Będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych. Nie tylko tego rodzaju warsztaty. Będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampa Loft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekcje na Starym Rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej. Artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę. Będzie połączony nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do festiwalu fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej między innymi i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona i finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach pierwszego ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę Państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem jest miast.
1: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić oficjalnie, już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać i my będziemy zarówno inspiracją dla innych miast

0: ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu, po to, żeby atrakcyjność festiwalu fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowo niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że od to nam wszystkim chodzi, które ściągać będzie turystów do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze miejskie inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
1: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festival, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom, żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, panie prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festival obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
0: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy we Włocławku manufaktury, dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, które to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze reprezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten włocławski fajans, no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna. Próbowałem, wiem, o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepików, skarbców fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiączce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
0: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
2: Drodzy rolnicy, podziękowania dla was za wasz trud, za waszą pracę, za wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach.

0: uwag i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na które mamy wpływ.
1: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonu w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.
2: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr.
3: Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
4: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas, głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy. Tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze swoim rodzinnym miastem, Izbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, mają cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i, krótko mówiąc, sławi nasze miasto.
5: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
6: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę, jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych a oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie.

0: No i taka niespodzianka, nieprawdopodobna, największe chyba przeżycie w życiu. No być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię za tą Izbicą, gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie, ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić, bo mama mnie przywiozła w brzuchu i 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle tego jednego dnia. No ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na grób dziadków, ale to nie tylko dlatego, że grób dziadków, tylko dlatego, że ta Izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, z którego się nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów, jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczas działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.
2: Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
3: 24-25 sierpnia to 2 dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
2: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
3: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w Włocławskiej były takie osoby, które przystępowały do tego egzaminu. Dwa licea to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje, były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
2: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Włocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
4: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Włocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez podniesienie, drastyczne podniesienie cen paliw, ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy. Za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą

0: polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. Nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23 do 8% VAT-u na paliwa oczywiście. Kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
1: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
2: Dzisiaj ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku. A ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora. A więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67, 6,75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
1: Zdaniem polityków PiS, wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
3: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o opamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego.
2: Możemy oddać im premiera, niech go zabiera.
3: Premiera możemy oddać, tak jest, w złotej klatce, niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. 16. Gminny Rajd Rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad Malowniczym Jeziorem Lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
4: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób jak gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej, niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji wspomóc całą rodzinę i tą akurat, która wymaga leczenia.
1: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
5: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod Urzędu Gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy, i z Dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubichowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. i wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
6: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
5: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu, ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało.

0: My właśnie takimi inicjatywami, jak dziś, staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu, wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
1: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad jeziorem Lubiechowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
0: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był bank spółdzielczy w Kowalu, drugi rower to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy. Ten 16 rajd rowerowy każdego roku jakby się rozrasta w ilości darczyńców, w ilości osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, no to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu włocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci, będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki, do których można się udać z dziećmi i wspaniale spędzić czas. W godzinach między 18 a 19 festiwal kolorów, a jeśli chodzi o koncerty, to będzie Liza zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy, także wspaniałe, wspaniałe atrakcje, no i będzie oczywiście Maxel, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
1: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
2: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji, znakujemy w postaci takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
1: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
3: No i jak widać, to fajnie się udaje. Wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
4: Jak przebiegał sam rajd? Uczestniczył pan też w rajdzie? Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
3: No oczywiście uczestniczyłem w rajdzie, to już jest rajd mój z kolei, chętnie tutaj wracam, no i tak jak właśnie widzimy dzisiaj było super, no po prostu pogoda była wyjątkowa, nie ma upału, ale też nie jest zimno, rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana, trochę przełaju, trochę szosy, więc myślę, że każdy był tutaj zadowolony, no ogólnie super wrażenie.
5: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu mi się bardzo podobało. Żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść i cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą, widzę jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
4: Jesteśmy już na pikniku na zakończenie lata. Pogoda idealna, sprzyjająca. Powiedz, które atrakcje ci się najbardziej podobają? Czy może próbowałeś już jakichś przysmaków?
5: Oczywiście, grochówka jak najbardziej, nie ma opcji, żeby nie zjeść grochówki na takim wydarzeniu. Oprócz tego, no myślę, że tak to ja bardzo myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
1: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
6: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12. zjazd absolwentów i wychowanków. Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
7: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczyna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców szkoły rolniczej w Starym Brześciu, którzy już

0: odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie. Będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć, przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
1: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły, ale przede wszystkim do spotkania ludzi, których łączy wspólna przeszłość i wspomnienia związane ze Starym Brześciem. Organizatorzy liczą, że 26 września na jubileusz przyjadą absolwenci z różnych pokoleń, by wspólnie wrócić do miejsc i ludzi, którzy zapisali się w historii tej szkoły.
2: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebny są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
3: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
2: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
3: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest u nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
2: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
3: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim,

0: wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu, z wyprzedzeniem, rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie suwnice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 metra sześciennego jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
5: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc Od razu informacja tutaj do inwestorów, tak? Jesteśmy gotowi.

0: żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
2: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach wrocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
3: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Wrocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
2: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
3: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławku. Serdecznie zapraszamy.
2: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
1: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 – Minipark Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
4: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny, ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
1: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
4: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy zł i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
1: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom.

0: Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
1: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w

0: 5 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
1: Włocławski ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
0: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
0: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero, kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient, podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
2: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek Beach Soccera na tym najwyższym poziomie.
1: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
3: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
3: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku, jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
4: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast no, na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7 miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski, a tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę.

0: niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
2: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
2: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki stadiony świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
4: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
4: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Od 25 do 27 września Włocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6. Fajans Festiwal Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
5: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
1: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
5: Od piątku od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w Skarbcu Fajansu. Oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w

0: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić.
1: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
0: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
1: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to 2-krotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
4: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła powtórzyła ten czas

0: właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już trzeci rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak... Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie Ma Mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

0: Reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18:00 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie.

0: W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję. Jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
1: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
0: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
1: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
2: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
3: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna. Aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
2: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
3: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
4: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca. Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
3: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie no, butle z wodą, w których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
2: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
5: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
6: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
7: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
4: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
5: Najbardziej smakuje mi

0: gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
1: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
0: Też gulasz.
2: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
1: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
0: Zdarza się. Mi też się zdarza.
2: No, zdarza się.
1: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
0: No, jest pozytywnie moim zdaniem.
3: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i.
2: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
4: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.
5: Paweł Sawicki od ponad 2 lat walczy z nowotworem szyi. Kolejne metody leczenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Teraz jego szansą ma być kosztowna operacja usunięcia guza i rekonstrukcja tkanek. Zabieg zaplanowano na 6 października. Rodzina prosi o pomoc w zebraniu pieniędzy na leczenie.
6: Chciałam się zwrócić do Państwa z prośbą o udostępnianie tej naszej zbiórki i o pomoc w zebraniu jak największej ilości pieniędzy na operację mojego męża, która ma się odbyć już 6 października. Pieniądze musimy wpłacić do 5 do kliniki. Zbiórka została założona ze względu na pogarszający się stan zdrowia Pawła. 2-letnie leczenie systemowe niestety nie przyniosło zamierzonych efektów, wręcz przeciwnie. Choroba postępuje, rozwija się i rak jest na tyle agresywny, że cały czas rośnie pomimo podawanej chemii. Tak naprawdę od 2024 roku 33 radioterapie i nie wiem, około 20 paru chemii podawanych co miesiąc. Nowotwór w dalszym ciągu atakuje narządy wewnętrzne i po prostu dopóki nie naciśnie tętnicy i nie uciśnie jej i nie nacieknie, jest szansa na przeprowadzenie operacji ratującej po prostu życie, tak? I dającej szansę na normalne funkcjonowanie. Mąż choruje na nowotwór płaskonabłonkowy G2, taka jest postawiona diagnoza, o nieznanym źródle pochodzenia. Jak gdyby to jest przerzut w okolicy podżuchwowej na węźle chłonnym w okolicy podżuchowej na szyi z prawej strony. Źródło pierwotne tego nowotworu nie zostało wykryte podczas żadnych badań obrazowych, żadnych badań diagnostycznych. Po prostu lekarze mówią, że ileś procent jest takich przypadków, no i po prostu mój mąż znalazł się w tych procentach. Tak? Zbiórkę naszą możecie Państwo wyszukać na siepomaga.pl, zbiórka dla Pawła Sawickiego. Zaliczka została dzisiaj wpłacona, 5000 zł, więc termin jest już pewny i nieodwracalny. No i późniejsze oczywiście dalsze rehabilitacje, kosztowne wyjazdy, kosztowne leki na pewno po całym zabiegu. No nie wiem, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc.
5: Rodzina uruchomiła zbiórkę na pokrycie kosztów operacji, rekonstrukcji, rehabilitacji oraz dalszego leczenia. Pomóc można przez wpłatę na zbiórkę lub udostępnienie jej w mediach społecznościowych. Każda wpłata i każde udostępnienie może pomóc rodzinie zebrać potrzebne środki przed planowanym terminem operacji.
4: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
7: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunków budowlanych. My jako szkoła budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6 Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
4: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po

0: W poczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Wrocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Wrocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami zespołu szkół budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Wrocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
0: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze zespołu szkół budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
6: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
4: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
6: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
7: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
4: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
7: Oczywiście. Plany na przyszłość są. Głównie związane z dachami.
4: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
7: Raczej miasto i powiat.
8: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzi.

0: ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
1: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
0: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie, już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
2: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
3: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
4: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rehabilitacyjno-rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
3: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
4: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
3: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności tak, aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
5: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
3: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pań, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
5: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
3: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
5: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić, trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
3: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
2: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te

0: Te wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
1: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
0: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Kadyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
2: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki. Pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima. Rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców, a wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir. Przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
0: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
3: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 220. 26 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
0: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
3: W toku postępowania nie udało się

0: się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy, w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
1: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
0: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Włocławku do rozpoznania.
2: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Włocławku nie powstaną planowane minitężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla
1: Tak
2: zdrowia.
1: zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
2: W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna minitężnia w parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
3: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które choć żeby mają obniżony system odporności.
2: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
3: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego.
4: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja, jak to będzie wyglądało?
3: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
2: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
5: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
4: Powiedzmy, ile tych miejskich bulwerów jest? Mamy

0: też w rowery cargo.
1: Tak. Są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych, miejskich, które znajdziemy na stacjach.
2: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
1: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
0: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach włowerów? Jak to w tej...
1: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
0: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
1: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
0: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
1: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
2: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze. Mieszkańcy Gliznowa dopięli swego. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni zdecydowali o usunięciu z planu ogólnego zapisu, który dopuszczał możliwość lokalizacji biogazowni w tej miejscowości. To właśnie ten zapis w ostatnich tygodniach wywołał sprzeciw lokalnej społeczności.
3: No, mieszkańcy tutaj podkreślają, myślę, że w pewnym sensie bardzo zaniepokojeni w ogóle samą możliwością w tym planie ogólnym lokalizacji biogazowni. Podkreślają, że nie wyrażają na to zgodę. Oczywiście mają do tego prawo i tutaj Rada się przychyliła do wniosku mieszkańców i będziemy dokonywać zmiany planu, żeby tej biogazowni tam nawet nie dopuścić.
2: Sam zapis w planie ogólnym nie oznaczał jeszcze rozpoczęcia inwestycji. Jak wyjaśniano podczas sesji, do urzędu nie wpłynął wniosek inwestora o budowę biogazowni. Nie złożono również dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podkreślały na obradach też, że podobne możliwości lokalizacji tego typu obiektów mogą dotyczyć większej liczby działek.
4: My nie mieliśmy wiedzy na temat, że ja przynajmniej nie miałam wiedzy, że na wcześniej, że na jakiejś tam działce w miejscowości Glisnowo jest właściciel ma zamiar wybudowania biogazowni. Tak jak pan burmistrz powiedział, zresztą my o tym już rozmawialiśmy, którzy byli w piątek na komisji, o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele zgodnie z prawem zgłaszali, tak jak państwo tutaj już wcześniej pan burmistrz powiedział, na Gliznowie jest jeszcze jedno zgłoszenie budowy biogazowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić. I oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wiem, wystarczy był jakiś telefon, że macie państwo w Gliznowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, czy podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały. My podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy Lubinki.
5: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą dziesiątki działek, na których teoretycznie biogazownię można zlokalizować, a może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może i się muszę dzielić, ale może i nie, one, czy jest istotna, czy nie. Za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje z tą miejscowością i tam też teoretycznie można. Więc powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest nadmiernie, tak bym powiedział, rozdmuchane, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego by można to sprowadzić. Ale okej, państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni.

0: Podkreślę, daty nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czy nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
1: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
2: Jako protestujący jednocześnie członkowie KGW Pliznowianki mamy obowiązek zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi. A oczywistym jest to, że biogazownia w Pliznownie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe, spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z Państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni Państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my zrobiliśmy Państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię, budowane przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
3: Budowa biogazowni została zielone światło od was 27. Drodzy Państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za poprawne formalnie. My nie decydujemy. W związku z tym zacznę od odniesienia się do najpierw wypowiedzi pani szanownej przewodniczącej rady. Droga pani, jeżeli pani nie widziała, tak jak pani przyznała kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy? Nie rozumiem tego. Szanowna pani, pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy panią albo panu burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja pojawi w naszej miejscowości, były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład pani radna Agata Fawer-Muleska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan radny z powiatu Zygmunt Wierzowiecki nie potrzebował specjalnego zaproszenia, a państwo się tego domagacie od nas. Jeżeli chodzi, panie burmistrzu, o inne działki. Nie widzieliśmy o innych działkach do dzisiaj, ale myślę, że to dobrze się stało, że ten protest jest taki właśnie głośny, dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznościom, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie, zgodnie z konstytucją, bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze, w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali, co dziękuję, będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
1: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła między innymi informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
4: Nie przypominam sobie, proszę panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, że państwa na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili, czy mnie zapraszali. A to, że coś państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę panią. A tak już zupełnie na marginesie, to wie pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
5: Coś tam było?
4: Nie, ja nie mówię, proszę pani, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi, że ja oczekuję od państwa, oczekiwałam, jak wiecie, zaproszenia. Pani to powiedziała, że...
3: Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała pani zaproszenie pana burmistrza na spotkanie z mieszkańcami. Pani to powiedziała.
6: Tak, było to powiedziane.
3: Na tej sesji.
6: Na tej sesji, sesji było to powiedziane.
4: Ale proszę państwa,
6: Ale my słyszeliśmy, co państwo mówili. Państwo oczekiwali zaproszenia.
4: Proszę pani, nie powiadomienia. Powiadomienia, tak? Proszę panią, ja pracuję, tak? Ja pracuję, nie wiem.

0: dzień tygodnia, już nie chcę poprosić.
1: Ale wszyscy z nas pracujemy, tak?
0: I państwo oczekują, bo nie wy, za
1: nie. To państwo oczekujecie, my nie oczekujemy, my was nie oczekiwaliśmy. To wy oczekujecie.
0: No, ale ja coś innego wywnioskowałam, żeby pomyśleć.
2: No, pani Mołowa Skrawa, przepraszam, pani Mołowa Skrawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zimcie to nagranie, powiedzieć, że nie była pani zaproszona, czy tam nie poinformowana,
0: ale proszę pani, jest...

0: Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej, w styczniu, 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań jest podejrzany o to, że spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
0: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
2: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie można było się na rowerze poruszać po całym mieście.
0: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
2: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem przy ulicy Szewskiej, a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego etapu, więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
0: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.
2: W trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Cellozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Velostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No, taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z naszą włocławską strefą rozwoju gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości dojazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest no, blisko 1000 miejsc pracy. Natomiast no, nie ma jak, dlatego że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
0: Ścieżki rowerowe.

0: pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek – Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 000 zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.
1: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Włocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od 2 lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd, sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także przygotowanie i wsparcie dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
0: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
1: Sale sensoryczne to są takie przestrzenie, w których dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i emocje, i umiejętności ruchowe idą w parze, powinny iść w parze i dzięki temu dziecko się rozwija. Wtedy można również diagnozować różnego rodzaju odstępstwa, powiedzmy, od pewnych standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają do zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
0: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka.
2: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
3: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka

0: zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywny w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
1: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
0: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które fotografują obiekty o charakterze wojskowym, oczywiście obiekty odpowiednio oznakowane. No i jeszcze też jedna ze zmian, która została nam przywrócona. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości sami prowadzić czynności związanych z również nakładaniem mandatów karnych na właścicieli psów, które nie zostały zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie.
1: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.
2: Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane wrocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte między innymi podczas inwestycji infrastrukturalnych.
3: Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tę wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, będzie kilka niespodzianek.
2: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day. W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
4: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Wrocławku, gdzie dokładnie już 19 września odbędzie się Crazy Kids Day. Startujemy o godzinie 12. W Teatrze Impresaryjnym przez cały dzień odbywać się będą bitwy taneczne w kategoriach od najmłodszych do najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie Graffiti Jam, gdzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może Was zabraknąć.
2: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłonie Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni wrocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Warząchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy

0: Kaczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas, w Arkadii koło Łowicza. Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
0: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dziś kontynuować będziemy temat służby zdrowia, bo ostatnio w przestrzeni publicznej poświęca się temu mnóstwo czasu, kiedy obserwujemy różne zachowania, że tak powiem, internautów, różne wpisy też po materiałach dotyczących choćby naszego włocławskiego szpitala, widać też w nich takie pretensje do Rady Społecznej, gdzie są jej członkowie, co robią, dlaczego nie zwracają uwagi na pewne kwestie, które drażnią innych. No właśnie, gdzie są członkowie Rady Społecznej szpitala i co robią? I dlaczego nie zwracają uwagi?
1: Bardzo dobry temat pani redaktor poruszyła. Ponieważ ja jako członek Rady Społecznej właśnie we włocławskim szpitalu specjalistycznym również się z tym nie mogę pogodzić, jakie są uprawnienia członków Rady Społecznej. Dlatego też, żeby mieć no, jasną odpowiedź w tej sprawie, złożyłem swoją interpelację do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie uprawnień, kompetencji, zadań rad społecznych. Odpowiedź, którą mam w ręku przed sobą, żebym właśnie nie pomylił tego, co mam tutaj zapisane, świadczy o tym, że Rada Społeczna to jest taki kwiatek do kożucha.

0: nie ma żadnych kompetencji prawnych względem pracy dyrektora i pracy szpitala. Rada Społeczna jest organem działającym wyłącznie w podmiocie leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, a jej rola specyficzna to jest organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego, a jednocześnie doradczym kierownika podmiotu tworzącego, czyli dyrektora
1: czyli to
0: szpitala.
1: Sugerować to tyle, tak?
0: W praktyce, jak ja już mam wieloletnią praktykę, to się sprowadza do tego, że tak, opiniuje się projekt budżetu danego szpitala na rok. Jeżeli w ciągu roku trzeba zastosować zmiany wynikające z dodatkowych środków finansowych, to się opiniuje te zmiany. Na koniec roku opiniuje się wykonanie planu budżetowego i dochodzi jeszcze rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów. I to są wszystkie możliwości, czyli oddziaływanie na pracę dyrektora, na tworzenie dla niego pewnych uwag oraz wykorzystywania
1: jest czysto teoretyczne,
0: opinii
1: tak?
0: właśnie pacjentów, które do nas trafiają. Wszystko zależy od dobrej współpracy. Jeżeli jest dyrektora, ja przeżyłem już wielu dyrektorów i mam porównania, chce współpracować z Radą Społeczną i zależy mu na tym, żeby jakość pracy szpitala była coraz wyższa, to wysłuchuje członków Rady Społecznej. Natomiast jeżeli dyrektor uważa, że jest najmądrzejszy, że wszystko wie, że to jest jego szpital, że nie należy jemu się wtrącać, to nie wysłuchuje takich uwag i dlatego te posiedzenia są nieraz burzliwe. Mówię teraz o obecnej kadencji z panem dyrektorem Szczepańskim.
1: Są takie burzliwe?
0: Są burzliwe, dlatego że do pana dyrektora nie docierają nasze uwagi, albo traktuje je ironicznie, albo z uśmiechem, albo też na zasadzie, że ktoś kłamie. Na przykład takie sformułowania użył pan dyrektor wobec wicemarszałka województwa, pani Anety Jędrzejewskiej i mnie, że mówimy nieprawdę. To jest niemożliwe do zaakceptowania. Dlatego to moje wystąpienie do ministra zdrowia i zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje Rady Społecznej. Minister mi odpisuje, że nadzór nad pracą dyrektora sprawuje organ założycielski, czyli w tym przypadku marszałek województwa. W szpitalach powiatowych
1: starosta.
0: Starosta. W szpitalach klinicznych
1: kierownik,
0: akademia
1: tak. Kierownik kliniki,
0: tak? Czyli ten, kto ten podmiot utworzył. Natomiast na końcu mam stwierdzenie, że nie poszerzy się uprawnień rad społecznych, tylko dlatego, że w tych radach musieliby wtedy zasiadać osoby uprawnione, to znaczy na wzór spółek prawa handlowego, żeby być członkiem rady nadzorczej, wtedy się nazywa rada nadzorcza.
1: Trzeba było
0: spółka
1: mieć
0: prawa handlowego, trzeba mieć zdany egzamin przed ministrem gospodarki albo odpowiednim ministrem, bo nazwy się zmieniają. I stąd jestem trochę zaniepokojony tą sytuacją, bo jeżeli rady społeczne nie mają żadnego wpływu na pracę szpitala, tak na dobrą sprawę, po co ustawodawca wcześniej w ustawie o lecznictwie taki organ zawarł. Jak sama nazwa mówi, rady społeczne, czyli też tutaj powiem publicznie, pracują społecznie. Nikt nie bierze żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. W związku z tym prawdopodobnie to było utworzone tylko po to, żeby nie obciążać dodatkowo budżetu szpitala, gdyby to były rady nadzorcze. Tak jak jest w spółkach prawa handlowego. Na
1: Ale
0: przykład
1: wówczas
0: Lipno,
1: członkowie pobierają wynagrodzenie
0: Lipno szpital
1: za
0: jest spółką
1: swoją pracę
0: z ograniczoną odpowiedzialnością i tam jest rada nadzorcza. W tym przypadku u nas we Włocławku jest rada społeczna. I dlatego obciążanie jak gdyby członków rad społecznych tym, co się dzieje w szpitalach, nie ma prawnego uzasadnienia, chociaż ja się zgadzam z interesantami, którzy przychodzą, z pacjentami, którzy dzwonią, z kadrą, która jest zatrudniona, żeby w szpitalach, że Rada Społeczna powinna mieć uprawnienia, przynajmniej wpływające na pracę, na bieżącą pracę dyrektora, na możliwość zadawania pytań. No, te pytania często, jak zadajemy, kończą się odpowiedzią, że jest to tajemnica, albo nie muszę udzielać odpowiedzi na tak sformułowane pytania. Wyłączanie na przykład pewnych oddziałów albo zawieszanie w

0: które się stało modne za czasów pani Karoliny Welka, poprzedniczki, że zawieszała pracę danego oddziału, bo nie było lekarzy na dyżur albo z innego powodu. Również Rada Społeczna powinna w tym zakresie wyrazić opinię przynajmniej, czy my się z tym zgadzamy. Bo jeżeli postawiliśmy kiedyś takie weto dyrektorowi szpitala we Wrocławku, to jednak jednego z oddziałów nie wyłączył z pracy, tylko znalazł lekarzy, którzy mogli prowadzić dyżury. Stąd jeżeli jest dobra dbałość dyrektora o szpital, to to funkcjonuje. Natomiast jeżeli dyrektor lekceważy swoje obowiązki albo nie chce poprawiać stanu istniejącego, no to Rada Społeczna jest w niekomfortowej sytuacji. Czujemy się bardzo źle, ponieważ uważam, że mieszkańcy, wyborcy, pacjenci wymagają, a dyrektor nie musi realizować tych naszych postulatów czy też propozycji, które by zmieniały pracę szpitala na plus. Dlatego też w końcowej części odpowiedzi mam zawarty taki zapis, że to organ prowadzący powinien prowadzić kontrolę w szerszym zakresie. Dlatego w naszym szpitalu jest kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych kontroli, ale moje doświadczenie, bo tych kontroli było tu na przestrzeni, wiele tych kontroli było w kilku ostatnich latach, nic nowego te kontrole nie wnoszą. Czego? Nawet dalej idąc, to kontrole NIK-u dzisiaj też niektórzy podważają. Dla mnie, jako osoby, która przepracowała ponad 45 lat w różnych firmach na kierowniczych stanowiskach, jak był wynik kontroli NIK-u, to wszyscy starali się ten wynik kontroli realizować w postaci realizacji wniosków pokontrolnych. Dzisiaj pierwsza odpowiedź to jest, że my się nie zgadzamy z protokołem kontroli. No do czegoś doszliśmy, co nigdy nie miało miejsca i dlatego tak jest źle, jak jest obecnie, bo każdy chce być panem u siebie, nikt nikogo nie chce posłuchać, nikt nikogo nie chce jak gdyby uwzględnić swojej pracy, bo dlaczego on ma być mądrzejszy ode mnie? To nie jest dobry kierunek i musimy to zmieniać.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do takiej ekscytującej, że tak powiem, też opinię społeczną kwestii związanej z godzinami pracy, tym samym też wynagrodzeniami lekarzy. Gdzieś tam zawsze funkcjonowała chyba taka retoryka w przestrzeni publicznej, że mamy mało nakładów na służbę zdrowia. Te ostatnie miesiące jakby uświadomiły chyba społeczeństwu, że nie do końca tak jest, że te pieniądze są, że jakby ta skarbonka jest pełna, tylko że grosz, tak powiem, tego wszystkiego, co w tej skarbonce się znajduje, zajmuje no, określona grupa społeczna, czyli po prostu personel szpitali. Jeżeli to są wydatki w całej Polsce rzędu 80% na wynagrodzenia, na leczenie, na wszystkie te procedury medyczne, utrzymanie tych przecież budynków, wszystkie koszty jest 20%, to chyba pora zrozumieć, że nie w ilości pieniędzy problem, ale w ich dystrybucji. I ja myślę, że lekarze powinni zarabiać nawet miliardy, tylko nie wtedy, kiedy finansujemy to my ze swoich pieniędzy, podatnicy. Jeżeli to byłyby prywatne praktyki, no to przecież no któż im by zabronił zarabiać nawet jakieś gigantyczne, astronomiczne kwoty, tylko w sytuacji, kiedy są to daniny czasami po prostu bardzo biednych ludzi, emerytów, rencistów, tak? Ludzi, którzy zarabiają najniższe krajowe, jest to po prostu czasami nie w porządku, jeżeli widzimy, że ktoś ma takie kontrakty, które zezwalają na pracę w tym samym czasie w kilku miejscach chociażby, prawda? No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś pracuje 22 godziny na dobę? No doba ma 24, no niemożliwością jest spać tylko 2 godziny przez cały miesiąc. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Nawet lekarze, którzy mają dostęp do różnych pewnie substancji, które mogą ich wzmocnić, nie są w stanie tego ciągnąć przez dłuższy czas. No raz można się nie przespać, no ale no bez przesady, nie da się tak żyć.
0: Ma pani rację i prawdę pani powiedziała w swoim wstępie do tego zagadnienia, które chciałem dodatkowo wyjaśnić, ponieważ zgadzając się w całości, złożyłem też interpelację w tej sprawie do głównego inspektora pracy, jeżeli chodzi o czas pracy lekarzy, bo dowiadywaliśmy się wcześniej, ale to ostatnio, co sprawy zostały ujawniane zarówno w Warszawie,

0: jak i w Mogilnie w naszym województwie, we Włocławku także, świadczą o tym, że lekarze mają wyjątkowe zdrowie, bo pracują wiele godzin, jak pani już wymieniła. Jak ja tu mam przed sobą zestawienie, które otrzymałem ze Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, to średnia praca lekarzy w miesiącu to jest około 500 godzin. Od 450, 440 do 516 godzin w miesiącu. No, wystarczy sobie przeliczyć, jeżeli to podzieliłem na 30 dni w miesiącu, to wyszło mi ponad 17 godzin na dobę.
1: Na
0: Ale
1: dobę.
0: Jeżeli odniosłem do tygodnia, do 4 tygodni pracy, czyli 23 dni, jak się powinno czas pracy rozliczać, to mi wyszło 22 godziny na dobę. Proszę Państwa, 22 godziny lekarz pracuje na dobę. To kiedy on wypoczywa? Czy też naprawdę pracuje przez te 22 godziny?
1: Czy jest tylko na...
0: I mówienie o tym, że są za niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne, że brakuje pieniędzy w systemie, uważam, że jest nie do końca uprawnione. A ten wniosek swój opieram na wysokość wynagrodzeń, które już pani wywołała, ponad czy około 80% to wydatki sztywne, płacowe w szpitalach, ale to dotyczy wszystkich. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko o tych, którzy nadużywają tego czasu pracy, a w ślad za tym i wynagrodzenia. W naszym włocławskim szpitalu, jak mam tu na piśmie od pana dyrektora, w 2024 roku miesięcznie zarabiał jeden lekarz 167 tysięcy, inny 152, inny 151. Jeżeli to pomnożymy przez 12 pi razy oko, to wyjdzie blisko 2 miliony złotych.
1: Warszawa się chowa.
0: Czy właśnie przy takim zapotrzebowaniu na pieniądze, na badania, dlatego są te kolejki, że nie ma badań prowadzonych, bo Narodowy Fundusz nie zwraca, ale gdyby część tych pieniędzy przeznaczyć właśnie na
1: dla
0: badania,
1: pacjenta,
0: to by się skróciły od razu kolejki. Ja nie wiem, czy trzeba zarabiać 400 zł na godzinę, bo też takie przypadki istnieją, czy tak jak Mogilno było jeszcze więcej. Proszę Państwa, i dlatego też kierując się pierwszą odpowiedzią co do możliwości władczych rad społecznych szpitala, a uprawnień dyrektora, to ja obciążam za taki stan rzeczy dyrektorów. Bo przecież to dyrektor zawiera umowę.
1: No tak,
0: umowę.
1: Ale dyrektorzy mogą tłumaczyć w ten sposób, że oni są zmuszeni do tego, ponieważ brakuje lekarzy na rynku pracy,
0: dlatego...
1: że jeżeli nie zrobią, to znowu taka rada społeczna zarzuci, że zamykacie oddziały, tak?
0: No,
1: no
0: prawda.
1: A jeśli...
0: Z tym, że uważam, że trzeba to skoordynować w kraju także. Przecież wystarczy to, co już myśmy zrobili w ostatnich miesiącu, uchwalić ustawę o maksymalnym czasie pracy lekarzy oraz o maksymalnym wynagrodzeniu i dodatkowe zatrudnienie za zgodą dyrektora. To już ustawa została wprowadzona. Pytanie tylko, dlaczego tak późno?
1: Ale jest, myślę, że to wierzchołek góry lodowej, prawda?
0: To jest początek zmian, bo ja się opowiadam szerzej za
1: Będzie
0: reformą.
1: Miał ten rząd odwagę no, na reformę
0: służby zdrowia?
1: Przed
0: wyborami
1: zdrowia?
0: Pewnie
1: nie.
0: To się zgadzamy tutaj. Ale proszę Państwa, wszelkie reformy, które są dość takie trudne do wdrożenia, wprowadza się na początku kadencji. Przywołam tylko, gdy ja byłem posłem od 1997 roku w drugiej kadencji, Jerzy Buzek przejął władzę i 4 reformy zostały wprowadzone? Zostały. I od 1 stycznia 1999, czyli po roku i paru miesiącach funkcjonowania tamtego rządu, 4 reformy weszły w życie, które do tej pory są.
1: Jak sobie przypominam, to tak, na 2 się mocno narzeka, trzecia została już zmieniona
0: dwukrotnie.
1: No najlepsza
0: jest chyba administracyjna, czyli wprowadzenie samorządu powiatowego i wojewódzkiego i nowy podział administracyjny. O zdrowiu to mówimy, że nie jest dobrze. Oświata
1: już
0: była
1: było zmian
0: kilka razy, bo były gimnazja, nie ma gimnazji.
1: Nie ma gimnazjów, teraz znowu
0: zostały
1: nie ma.
0: Wprowadzone, ale trzeba to robić. Trzeba lepiej, gorzej, ale robić, nie zaniechać. Tu w służbie zdrowia z jednej strony poszły wysokie podwyżki, bo jednak tak to było, a z drugiej strony nie zreformowano sieci placówek. Ja uważam, że powinny szpitale powiatowe być specjalistycznymi szpitalami, ale nie prowadzącymi w całej obsługi medycznej, tylko wyspecjalizowane.
1: Czyli co, w Lipno mamy
0: na przykład
1: ginekologię,
0: podział.
1: W Radzie

0: Mamy ortopedię, tak, w
1: Oczywiście.
0: Aleksandrowie na
1: I
0: przykład,
1: wtedy mamy lepsze wypełnienie łóżek.
0: chirurgię.
1: Lekarzy zaczyna nam starczać, bo nie musi być tyle dyżurów na poszczególnych oddziałach. To trzeba zrobić. Tylko pytanie, kto to zrobi? Według mnie musi to ktoś, kto, tak jak teraz wspominamy, czy mówimy o ministrze Żurku, który poświęci swoją pracę, żeby jednak coś, cokolwiek zmienić. Takiej odważnej zarówno partii, jak i osoby w służbie zdrowia chyba nie ma, bo kto przychodzi, to akceptuje stan istniejący i tak z roku na rok.
0: Coś tam lokruje, coś tam posypie.
1: Ale to są drobne, drobne. Chociażby ta ustawa, o której przywołałem, o czasie pracy do 74 tysięcy możliwości zarobku i tak dalej. To jest takie tylko... I tak to już sprzeciw jest niektórych lekarzy. Ja jeszcze bym także zreformował podstawową opiekę zdrowotną, czyli lekarzy rodzinnych, którzy moim zdaniem powinni także pełnić dyżury w szpitalach, bo tam mają swoich pacjentów, tam kierują pacjentów ze swojego obszaru. W związku z tym przynajmniej raz w tygodniu, gdyby taki dyżur był, przybyłoby nam lekarzy dyżurujących? Przybyło. Nie byłoby to żadnym obciążeniem dodatkowym dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli inaczej mówiąc, Państwowa Inspekcja Pracy wymienia mi formy zatrudnienia, kontrakty, umowy o pracę, zlecenia i
0: zajmować
1: dalej,
0: się może tylko umowami o pracę, bo tylko
1: dalej
0: to jest w zakresie
1: mi pisze
0: ich
1: tak,
0: kompetencji.
1: Że nie ma wpływu inspekcja, jaką umowę kto zawiera i to prawda, ale kontroli może tylko poddać pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.
0: A takich jest mniejszość.
1: A takich jest
0: bo
1: mniejszość.
0: Większość lekarzy
1: kontrakty.
0: Kontraktu.
1: A kontrakty można mieć w kilku placówkach. I jest wyraźnie także napisane w tej odpowiedzi, że jest to zgodne z prawem. Opisana przez pana senatora, czyli mnie, ta informacja jest jednak zgodna z prawem obowiązującym i w pełni legalnie lekarze mogą podejmować swoją aktywność zawodową 24 godziny na dobę. Nie zgadzam się z tą odpowiedzią, bo ona jest prawdziwa. Ale czy tak powinno być, żeby ktoś pracował 24 godziny na dobę, a w innym przypadku, jeżeli przekroczy się o 20 czy 30 godzin w miesiącu, to inspekcja pracy wymierza karę z tego tytułu dla pracodawcy. No coś tutaj nie gra. To prawo jest nie... dopasowane. Ja będę dalej występował o zmiany w kodeksie pracy. Oczywiście ja ich sam nie przeprowadzę, to jest prawda, ale stwierdzenie, że ktoś może pracować legalnie 24 godziny na dobę, uważam, że jest to szkodliwe dla społeczeństwa. A w przypadku lekarzy jest to szkodliwe dla pacjentów. Jeżeli taki lekarz zmienia miejsce pracy w ciągu dnia, w różnych miejscach, i razem mu wychodzi 24, albo jakbym tutaj jeszcze przemnożył, podzielił, to więcej niż
0: lub
1: 24.
0: Pełni dyżur telefoniczny, bo przecież z takim
1: no,
0: też
1: pod telefonem
0: mieliśmy,
1: jeszcze dodatkowo, no to kiedy załatwia swoje sprawy? No przecież każdy z nas ma do załatwienia swoje sprawy. Musi iść do innego urzędu, musi coś kupić sobie, musi coś sprzedać, więc to kiedy to wszystko się dzieje? I dlatego to jest chore. W ochronie zdrowia mamy chorą sytuację i te dwie odpowiedzi, z którymi chciałem się podzielić właśnie widzami.
0: Są kolejnym dowodem na to, że właśnie tak jest.
1: O tym, że nie jest dobrze. To wszystko wymaga zdecydowanych zmian. Kto się podejmie tych zmian? Nie wiem, ale zarówno w nadzorze nad placówkami zdrowia, jak i również w pracy, w czasie pracy personelu medycznego muszą być wprowadzone konieczne zmiany.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Kujawy. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem będzie pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka na rzecz fajansu wocławskiego. Witamy Pani Tereso.
1: Witam, witam Państwa, witam.
0: Chciałabym, aby Pani nam opowiedziała dziś o swojej historii z fajansem. Jak to się rozpoczęło, że zaczęła Pani się interesować i tak aktywnie działać na rzecz naszego fajansu wocławskiego?
1: Z przyjemnością. Czuję się wyróżniona, że dane mi było po wielu latach doświadczenia zawodowego, pobytu we Wrocławku, mieć kontakt z fajansem. Pierwszy kontakt to był 2005 rok, gdzie miałam ogromną przyjemność z panią Ewą Szanowską, która prowadziła tą piękną działalność w fabryce na Falbance. To zlecałam swoje prywatne potrzeby, bo córka tutaj otwierała działalność gospodarczą i na tą okoliczność, za to, że przyjechała z Poznania do Wrocławka, koniecznie było mi, postawiłam sobie taki cel, żeby tym fajansem uraczyć wszystkich gości, którzy odwiedzają ten punkt działalności. I tak się zaczęło. Poznałam panią Ewę Szanowską, która była osobą o dużej wiedzy, o doświadczeniu i działała. Urzekła mnie swoją postawą, rozwijając tą właśnie piękną dziedzinę sztuki, jakim jest malowanie na fajansie. I stąd ten Wrocławek jest mi tak bliski, jeśli chodzi o fajans, bo już to jakiś czas upłynęło. Ponieważ prowadzę sklep od 30 kilku lat, ponad 33 lata pasmanterię, to nie zmieniłam logo, ale przyjemnością jest moją, że właściciele fabryki fajansu, pan Tyberiusz Rajs, dał mi takie wyróżnienie i prowadzę ten sklep firmowy, co dla klientów

0: klientów jest duża przyjemność, bo spełniamy już każde niemalże wymarzone plany. Czy to będą z racji jubileuszy, czy imienin, czy urodzin. Pisemna forma na tych artykułach fajansowych bardzo zbliża klientów, daje im taką radość zupełnie odmienną. W związku z tym ja się czuję odpowiedzialna za to, za termin, za jakość opakowania, przekazania tych artykułów. Powiem, że nie tylko na Polskę, Europę, ale na świat. Już malarki pisały w języku chińskim, japońskim. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że mamy wyjątkowo utalentowane malarki i nie musimy się absolutnie tutaj ani krępować, ani nie mieć jakiejś, prawda, niedowartościowania. Kultura włocławskiego fajansu ma wszelkie predyspozycje rozwijać się na cały świat.
1: Tak, to niesamowite. Mam wrażenie, że teraz nasz właśnie fajans wocławski przeżywa taki renesans ponowny. To niesamowite, że na taką skalę ponownie wróciło to i tak fantastycznie funkcjonuje, prawda?
0: Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w tym okresie już niekoniecznie najmłodszym, dane mi jest aż tyle emocji przenosić na tą dziedzinę właśnie kultury włocławskiego fajansu. Jest to ogromne wyróżnienie, dlatego że powiem pani i widzom, że niespotykane to jest dla mnie. Otóż przygotowujemy się teraz do szóstego już festiwalu fajansu. I ci klienci, których cały rok obsługujemy, planują urlopy, planują pobyt dłuższy, rezerwują sobie hotele. Niezmiernie przyjemnie jest, i tu ukłony w kierunku i pana prezydenta, i pani dyrektor Browaru B, pani Piechockiej-Witczak, że tak zostaliśmy zrozumiani, że w tym browarze B odbywa się ten szósty już festiwal fajansu, bo browar B zapewni komfort wszystkim gościom. Ja nie mówię o wystawcach, bo wystawca się może z wieloma trudnościami zgodzić. Natomiast o kulturze przekazywania tej formy, to świadczy włocławski klimat. Wyjeżdżają ci klienci z Włocławka, mając świadomości, jak zostali przyjęci, w jakich warunkach socjalnych, w jakich w sensie po prostu sanitarnych, i zapewnienie komfortu klientom z całego świata jest dla nas kapitalnym wyzwaniem.
1: Tak, to prawda. Jednak tutaj nasze miasto reprezentuje ten fajans, prawda? Więc no to niezmiernie ważne, żeby w takich punktach, takich perełkach naszych to wydarzenie się odbywało. A gdyby mogła nam Pani opowiedzieć, bo wiem tutaj z naszych rozmów, że Pani też aktywnie działa w fajansie jako osoba, która się udziela od strony nie tylko tutaj takiej reprezentacyjnej, ale również włącza się bezpośrednio w działanie, w aranżowanie nowych malarek, takie
0: No to
1: kwestie.
0: za mocno powiedziane. Mam po prostu ogromną przyjemność kontaktować się bezpośrednio z osobami mnie odwiedzającymi. No i właśnie stąd w rozmowie, którą zazwyczaj prowadzę w temacie i fajansu, i malunku, po prostu wyłania się kandydatka, przepraszam, na osobę z emocjami, z emocjami ogromnymi i talentem, albo talentem i emocjami do malowania naszego fajansu. Ja również uczestniczę w Wrocławskim Stowarzyszeniu to Stowarzyszenia Miłośników Fajansu. Zostałam wynagrodzona również przez

0: pana Leszczyńskiego, za co mogę tutaj na forum pochwalić się i podziękować. I myślę, że pan Tyberiusz Rajs bardzo rzeczowo i bardzo roztropnie i bardzo mądrze postępuje, doceniając talent malarek. To są perełki, to są osoby, które... Malowanie odbywa się między innymi pędzelkami z wiewiórki lub bobra. I bobry żyją, wiewiórki żyją, a pędzle są i nietanie, i kruche, i wymagają bardzo dużego talentu. Osoba, która pisze, malarka, to jest po prostu nasza perełka. Kochamy ją wszyscy i bardzo się cieszę, że atmosfera załogi i szefów jest tak pozytywna, że muszą się czuć one komfortowo. Zasłużyły to z całą po prostu pewnością nas, i że doceniamy ich talent. Tylko osoby o takim bardzo wysublimowanym talencie są w stanie zabezpieczyć tą jakość. Muszę powiedzieć, że z pracownicą byłyśmy w Bolesławcu, teraz Ćmielów jest w planie, żeby tą wiedzę poszerzać, bo nie możemy skupić się tylko na naszym Włocławku, bo wtedy czujemy pewność siebie, swoją wartość. Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to dziedzictwo kultury. Tym bardziej ja sobie zdaję z tego sprawę, że każda forma obsługi klienta, wiedza przekazana w momencie rozmowy sprzedażowej ma niesamowity wpływ na to, jak my ten Włocławek musimy pochwalić, nie tylko, ale poznawać, zaznajamiać całe szeregi klientów z tak pięknym dziełem, jaki jest fajans włocławski.
1: A chciałam jeszcze zapytać, gdybym mogła nam pani opowiedzieć właśnie o tym stowarzyszeniu, o tym działaniu stowarzyszenia.
0: Pan Krzysztof Leszczyński jest właśnie organizatorem, pomysłodawcą skupiania właśnie w swoich pomieszczeniach. To jest galeria Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Tam spotykamy się raz w miesiącu minimum, ale bardzo często na różne okazje. Tam jest po prostu dłoń, wszelkie akcje, które podejmuje, to jest niespożyta energia, pomysłodawca tak wielu form szerzenia tej kultury, dziedzictwa fajansu, że tutaj nie starczyłoby nam czasu na ten wywiad. Spotykamy się, członkinie są tam, rozmawiają ze sobą, przypominają stare lata, uśmiechają się do siebie, poczęstunek przyjemny, w kawiarni kot, fajansowy kot, kotek, wszystkie formy. Pan Leszczyński, no jest niesamowita osoba, o potencjale niespożytym i tylko wziąć wzór, jak można wymyślać formy szerzenia wiedzy o fajansie.
1: Czyli to takie miejsce, gdzie zbierają się po prostu osoby z zamiłowania do tego fajansu i tak spędzają ten wspólny czas, rozwijają jeszcze tą swoją wiedzę, ale tak przyjemnie po prostu w swoim otoczeniu spędzacie czas. Chciałabym się spytać jeszcze właśnie o tym, co pani wspomniała, że jeździ pani na te szkolenia.
0: To szkolenia pani.
1: Spotkania. Jeździ pani na te spotkania i co, jakie wnioski pani wyciąga?
0: Właśnie z tego stowarzyszenia organizowane są te wyjazdy, stąd pracownica i ja byłyśmy, między innymi oczywiście, cały autokar był uczestniczek na warsztatach w Bolesławcu i czynnie nanosiłyśmy wzór na te artykuły, na ten fajans. Tam jest inny fajans, tam jest kamionkowy, tam jest inny, cięższy, zmiana koloru, bo to wypływa z

0: z technologii, ze składu surowca, więc same wykonywałyśmy, stemplując Bolesławcu, wzory. Mamy te wzory, bo myśmy tam namalowały, fabryka wyszkliwiła, oszkliwiła i przysłała tutaj do stowarzyszenia i zostałyśmy obdarowane tymi rzeczami. Oczywiście stemplowanie też jest ręczne, żeby nie było, ale nasze malarki, powiem tak, że moje to jest zdanie, oczywiście mogę się mylić, że malarka, kopistka średnio utalentowana dałaby radę. Dlatego jeden z zakładów na moje pytanie, jak nabywają malarki, powiedziała, nie ma problemu, mamy 100 malarek na 300 osób. Ale chwileczkę, to jest połowa talentu. Nasze malarki muszą umieć rozmieścić, prawda, musi to grać.
1: Rozplanować, tak.
0: Tak, oczywiście, z całością. To są duże lampy, to są duże formy, wcale niełatwe w obsłudze. One to muszą nanosić, muszą zmieścić się z ilością kwiatów, z ilością czy ptaszek, czy kwiat. Po prostu powiem Państwu i Pani tutaj, że jest to niesamowite, jest to ogromna przyjemność i radość mam z tego, że te malarki zostały tak przybliżone dla osób, na warsztatach biorą udział w pokazie nanoszenia tychże pięknych malunków i właśnie zapraszam na festiwal piątek, sobota i niedziela. Piątek od godziny 16, a sobota i niedziela całe dni. Więc zapraszam, bo jest tak dużo urozmaicenia i tak służby browaru dbają o kulturę, o czystość, o po prostu spełnienie wszystkich wymagań wystawców, że zapraszam społeczeństwo Włocławka na pobyt niekoniecznie jednorazowy.
1: A tutaj jeszcze nawiązując do tego wydarzenia, takiego naszego święta corocznego fajansu, będzie tam możliwość właśnie spotkania się między innymi z paniami, które malują.
0: Naturalnie. Będą stoiska, gdzie nanoszą te malunki na ciało, na talerze takie, siakie, papierowe i wynoszą te dzieci do swoich domów przez siebie, przy pomocy malarek, te właśnie elementy. I w ten sposób uczymy młode pokolenie. Mamy obowiązek, święty obowiązek, dopóki jesteśmy żywotni, jesteśmy energiczni, żeby społeczeństwo włocławskie w wszystkich przedziałach wiekowych uczestniczyło w takim wydarzeniu.
1: A czy myśli Pani, że fajans Włocławek jest teraz nie tylko takim elementem dziedzictwa, ale i taką wizytówką naszego miasta?
0: Jestem o tym przekonana. Ja bardzo staram się inwestować w formy opakowania, formy drobne reklamy, na ile mnie stać. I jesteśmy odpowiedzialne, obydwie, tak ja, jak i moja pracownica, za kulturę obsługi tego pięknego asortymentu, jakim jest fajans włocławski.
1: A jeżeli miałaby Pani możliwość tutaj naszych widzów zachęcić do odwiedzenia właśnie tego cudownego wydarzenia, co mogłaby Pani powiedzieć, zachęcając osoby?
0: Powiem tak, że kto raz już był na tym wydarzeniu, to są 3 dni, było w ubiegłym roku 2 dni, sobota i niedziela. Teraz od piątkowego popołudnia już jesteśmy gotowi ze stoiskami. Przynajmniej no, część wystawców, ale nie jestem odpowiedzialna, nie mogę powiedzieć, ilu tych wystawców, ale myślę, że bardzo dużo. Będzie i na zewnątrz Włocławka pokaz świateł. Pan prezydent zaimponował tutaj tą formą. To na pewno jest piękne, bo na, prawda, elewacjach będzie ten fajny

Jans się przewijał, pokazywał wszystkie formy w godzinach oczywiście wieczorowych, bo to da efekt świetlny i wizualny. Ja myślę, że zachęcać to nie bardzo siłowo. Myślę, że zdrowy rozsądek przemówi za tym, że jednak będzie chwila wygospodarowana na odwiedzenie nas.

0: Anią miał wpływ na same pozytywne chwile spędzone w studiu telewizji Kujawy. Ten anioł jest namalowany w takim bardzo czytelnym malunku w kobalcie, czyli w takim malowaniu. Jest on rozpoznawalny nie tylko w tym kraju. W związku z tym chciałabym, żeby redakcja miała samych wspaniałych rozmówców, którzy wspaniałych, którzy po prostu mają emocje i wręczam to pani.
1: Dziękuję serdecznie, moi państwo. No, jesteśmy niesamowicie poruszeni tak pięknym upominkiem dla naszego studia. Dziękujemy ślicznie. Było nam bardzo miło. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Festiwal Fajansu. I zapraszamy na Festiwal Fajansu, który już wkrótce odbędzie się w naszym mieście.
0: Zapraszamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie po wakacyjnej przerwie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Witam Ciebie, Ewo,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. No i dziś o miesiącu wrześniu porozmawiajmy, bo to jest taki trudny miesiąc dla rodzin, szczególnie tych rodzin, które mają dzieci i to dzieci w takim wieku szkolnym, nawet do szkoły średniej by powiedziała, bo niby nic wielkiego, po wakacjach wszystko wraca do normy, a jednak to jest taki bardzo trudny miesiąc, gdzie na nowo budujemy wiele naszych planów, zmienia się harmonogram dnia, czasami całych tygodni i miesięcy. No właśnie, jak go przetrwać ten wrzesień i co tak naprawdę przysparza nam najwięcej kłopotów?
1: Tak,
0: To jest doświadczenia mama dwójki małych
1: tak.
0: dzieci, proszę bardzo.
1: Zdecydowanie, jeśli chodzi o wrzesień, to on jest bardzo, bardzo dla nas stresujący. Mimo, że teoretycznie wiemy, że co roku nas to czeka.
0: Oczywiście.
1: Ale jednak, kiedy to już przychodzi, to zupełnie inna sprawa. Tym bardziej, że tego czasu przede wszystkim wolnego dla dzieci jest bardzo dużo. I człowiek, czy wie, czy nie, zdąży się rozleniwić z tym wożeniem dzieci do
0: Nawet
1: szkoły,
0: jak
1: pilnowaniem.
0: Chodzi do pracy, prawda?
1: Tak.
0: To i tak ma wakacje.
1: Dokładnie. Także tutaj rzeczywiście jest to na pewno duży trud i warto przede wszystkim pamiętać o tym, aby nie narzucać sobie wszystkiego naraz. Raczej na początek róbmy to niezbędne minimum. Dziecko do szkoły musi iść, rzeczywiście. Śniadanie rano przygotować musimy, ale nie musi dziecko od pierwszego tygodnia czy

0: nawet od połowy września uczestniczyć już we wszystkich możliwych korepetycjach, zajęciach dodatkowych, które też będą nam dokładały po prostu ogromu obowiązków jeżdżenia i kosztów, które też we wrześniu są niemałe.
1: Zwłaszcza, że plan lekcji we wrześniu w szkołach, on się dopiero kształtuje i czasami wywraca do góry nogami, więc zaplanowanie zajęć popołudniowych, no czasami nie ma specjalnie sensu, bo się okazuje, że znów czeka nas stres, bo musimy wszystko przemeblować. Trudno jest szczególnie tym dzieciom, które po raz pierwszy przekraczają progi przedszkola, czy już dorosłe, prawda, idą do szkoły. Niby to wiemy, niby rodzice starają się przygotować do tego samych siebie, ale również swoje pociechy, ale jest to trudny okres, mierzą się z takimi różnymi nastrojami dzieci, prawda?
0: Zdecydowanie i dzieci, i rodzice. I sama chyba nie potrafię ocenić, kto bardziej, bo jednak tutaj tych emocji jest naprawdę wiele, szczególnie kiedy dzieci idą po raz pierwszy do szkoły, albo później, kiedy to jest na przykład klasa czwarta i też zmieniają się reguły, zasady, a czasem i osoby, z którymi idziemy do szkoły. Później znowu, kiedy kończy się szkoła podstawowa, to ponownie pojawiają się te trudności z odnalezieniem się w nowym środowisku. Także tak naprawdę te zmiany są dla nas nieuchronne i na pewno warto zwracać tutaj uwagę na to, aby w tych zmianach nie dokładać sobie jeszcze bardziej, tylko bazować na tym, co naprawdę musimy zrobić i obserwować zarówno siebie, jak i dziecko, jak my to znosimy i co rzeczywiście możemy jeszcze zrobić, aby jednak ten czas...
1: Ewa, co możemy zrobić, jeżeli dziecko po raz pierwszy przekracza próg przedszkola? Powiedzmy, że jest to dziecko, które już chodziło do żłobka, więc wydawać by się mogło, że już ten kontakt z dziećmi miało, że już tak jest troszeczkę uspołecznione i tak dalej. Tymczasem przedszkole to zupełnie inny rozdział jego życia i nagle nasze dziecko zaczyna być markotne, płacze, widzimy, że jest smutne. Jak możemy je wesprzeć w tym?
0: Tak, na pewno to się może zdarzyć, szczególnie dlatego, że w przedszkolach dzieci jest zdecydowanie więcej w grupie, także warto zwrócić przede wszystkim uwagę na takie aspekty i emocjonalne, i sensoryczne, dlatego że dziecku może być trudno po prostu odnaleźć się w grupie i potrzebuje tego czasu, adaptacji, tego, abyśmy pytali o to, co się działo danego dnia, czy w czymś możemy mu pomóc, ale też bardzo ważne jest to, żeby obserwować, jak dziecko sobie radzi z tym, że jednak teraz albo jest dzieci więcej niż w żłobku, albo w ogóle trafiło do grupy, a wcześniej funkcjonowało w domu z rodzicem czy z dziadkami opiekunką. Tak więc może się okazać, że dla dziecka jest zbyt głośno, zbyt wiele się dzieje, będzie trzeba ograniczyć jakieś bodźce po południu, być może nie zawsze będzie można iść na popołudniowe zakupy z dzieckiem, bo po prostu będzie to już dla niego zbyt dużo, a może będzie potrzebować jakichś słuchawek wyciszających, żeby już w przedszkolu sobie troszeczkę ulżyć. Także ważny jest też kontakt przede wszystkim z nauczycielem i wspólnymi siłami szukanie rozwiązań.
1: Co powinno nas szczególnie zaniepokoić, a kiedy nie powinniśmy przedwcześnie panikować, prawda? Bo to są takie dwie skrajności czasami.
0: Mówi się teoretycznie, że okres adaptacyjny to jest mniej więcej około 4 tygodni, wtedy nie powinniśmy panikować. Natomiast tak naprawdę z punktu widzenia psychologicznego i z obserwacji widzimy coraz częściej jako psycholodzy, że tak naprawdę to ta adaptacja może trwać nawet i 2 albo więcej miesięcy. Natomiast jeśli rzeczywiście to się przedłuża i trwa 8-10 tygodni i dalej jest podobnie i nie widzimy żadnej najmniejszej zmiany, dziecko nadal płacze, wyrywa nam się z rąk już przed przedszkolem, że nie chce do niego wejść, że w ogóle nie będzie się rozbierało. To jest dla nas sygnał, że coś rzeczywiście może się dziać i tutaj powinna nam się zapalić taka lampka, że być może dziecko rzeczywiście się w tym miejscu nie odnajduje i trzeba szukać przyczyn.
1: Widzimy, że nasze dziecko, na razie zostańmy przy przedszkolakach, nasze dziecko jest przy tych najmłodszych, że nasze dziecko jest markotne, nieswoje, troszeczkę zachowuje się inaczej niż zwykle i to widać, być może nie rozpacza szczególnie. Powiedz, jakimi pytaniami, jak rozmawiać z tym dzieckiem, żeby wyciągnąć te informacje, które będą właśnie dla nas sygnałem na to, że na przykład to hałas, to duża grupa, no bo z dzieckiem nie jest łatwo takim małym rozmawiać, żeby uzyskać to, co my chcemy, tak?
0: Zdecydowanie. I jeśli my po prostu usiądziemy i zaczniemy rozmawiać, to szanse na to, że dostaniemy odpowiedź, są naprawdę marne.
1: No właśnie.
0: Warto korzystać przede wszystkim z różnego rodzaju bajek terapeutycznych, które będą wprowadzać wprowadzały.

0: w temat, mówiły o innym dziecku, które miało podobne trudności, jakie my podejrzewamy. I wtedy, kiedy przeczytamy taką bajkę, możemy zadać dziecku pytania, czy ty czujesz się podobnie, czy widzisz jakieś podobieństwa, może ty masz inaczej. Czyli przede wszystkim bazując na tym, co jesteśmy w stanie wcześniej wysłuchać, obejrzeć i przedstawić dziecku jakąś realną historię. Dopiero wtedy przechodzimy do pytań.
1: Czyli posadzenie, tak jak mówisz, 3, 4, a nawet 5-latka i odpytanie go, a pani była miła, a dzieci były miłe, a czy smakował ci dzisiaj podwieczorek? Niewiele w ten sposób informacji uzyskamy.
0: Zdecydowanie. Dziecko nam się pospina, nie będzie wiedziało, jaki jest cel tej rozmowy, bo nie będzie wiedziało, czy to jest tak, że my chcemy mu pomóc, czy my chcemy wypytać, żeby wręcz zaszkodzić, tak? I iść opowiedzieć nauczycielowi, podzielić się z nim tym, więc dziecko musi na początku mieć zbudowany taki obszar bezpieczeństwa, zrozumienia. Musimy pokazać mu, że my to robimy po to, żeby rzeczywiście wejść w ten jego świat, zrozumieć i pomóc.
1: Wspomniałaś o tym, że wrzesień to jest taki miesiąc również, w którym planujemy te zajęcia popołudniowe. Powiedziałaś już na pewno, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, nie robić tego za wcześnie, dać sobie też czas. No właśnie, ale czy taka organizacja dla dziecka tutaj codziennie, od poniedziałku do piątku, po południu na różnego rodzaju zajęcia, rodzice się wtedy cieszą, o, ono się rozwija, to jest dobry pomysł?
0: To jest bardzo indywidualna sprawa, bo dla jednego dziecka to będzie ekstra pomysł i rzeczywiście będzie się realizowało i nie będziemy obserwować skutków ubocznych, wręcz przeciwnie, będzie nawiązywać dużo świetnych relacji, będzie się rozwijać, będzie pogodne w domu, kiedy już wieczorem będziemy wspólnie i będzie opowiadać z radością o tych zajęciach, a może się okazać, że wręcz przeciwnie, dziecko jest bardzo mocno przestymulowane tą ilością i jest to dla niego zbyt trudne. Nie wszystkie zajęcia też muszą mu się podobać, a więc to też jest kwestia ważna do zwrócenia uwagi, nie tylko efekty, ale czasami też kwestia tego, czy dziecko po prostu chce uczęszczać na te zajęcia i tutaj taką kwestią, którą ostatnio usłyszałam i chętnie przekazuję rodzicom, to jest tak zwany test listopadowego czwartku. Jeśli odpowiadamy sobie na pytanie, że w listopadowy czwartek, taki z największą pluchą, po ciemku, nie mielibyśmy ochoty iść na te zajęcia, to znaczy, że coś jest nie tak i trzeba poszukać rozwiązań. Tak, szczególnie jeśli to jest kwestia takich typowo dodatkowych zajęć, a nie takich koniecznych, terapeutycznych czy korepetycji, kiedy dziecko rzeczywiście bardzo, bardzo intensywnie sobie nie radzi.
1: My jako dorośli ciągle poszukujemy tego, co jest dla nas dobre, co sprawia nam przyjemność i podobnie dzieci, a propos tej rezygnacji z zajęć, może być tak, i czy wtedy pozwolić dziecku od razu podjąć decyzję, że nie, że na przykład chce tańczyć, śpiewać, chce chodzić na piłkę, no i tak po jakimś tam czasie, powiedzmy po piątych zajęciach, mówi, nie, nie, dzisiaj to ja nie chcę, bo ja w ogóle tego nie lubię. Czy to już jest powód, okej, rezygnujemy, czy może się tak zdarzyć, że po prostu tak zwyczajnie jak każdy z nas, dziecko ma gorszy dzień, jest zmęczone i akurat no nie po drodze mu z tym zajętym popołudniem.
0: Tak, wszystko na pewno zależy od tego, ile już czasu dziecko uczęszcza na zajęcia, bo jeśli to są pierwsze, to ja jestem zwolenniczką tego, żeby ustalić z dzieckiem, że okej, ustalmy sobie taki próbny miesiąc, jeśli po nim rzeczywiście, opowiadając mi o zajęciach, będziesz nadal tego samego zdania, to rozumiem, ale musimy mieć argumenty, żeby rzeczywiście pozwolić na to, żeby zrezygnować, bo rzeczywiście może być też tak, że dziecko po prostu tego dnia akurat czuło się gorzej, albo pani użyła nie tych kolorów w zadaniu, które dziecko chciało, albo zabrakło jakiegoś materiału dla niego. I była to jednorazowa sytuacja, która później się nie powtórzy. Dlatego obserwujemy, dajemy trochę czasu, żeby też nie rezygnować od razu, jak tylko dziecko nam powie, chyba że to są jakieś skrajne sytuacje, że coś naprawdę złego się tam wydarzyło, ale jeśli nie, to raczej dajemy trochę czasu po to, aby też dziecko nauczyło się tej obowiązkowości. Także jeżeli już rozpoczęliśmy jakieś zadanie, no to albo je dokańczamy, albo musimy mieć naprawdę poważne argumenty, żeby je przerwać.
1: Co na koniec zapytam Cię, co każda, albo co rodzice i jak mogą wspierać w tym jednak trudnym okresie, bo nawet powrót po wakacjach do szkoły, gdzie już rozstajemy się tylko na 2 miesiące z znanymi nam koleżankami i kolegami, no jest trudny. Pozwoliliśmy sobie na tą odrobinę luzu, zanim się zbierzemy, to trochę musi to potrwać. jak rodzice mogą wspierać swoje

0: dziecko w tym przejściowym okresie, no tak jak powiedziałaś, tego miesiąca czasu.
1: Być bardzo intensywnie uważnymi na to, co się wydarza. Czy dziecko przychodzi danego dnia bardzo zestresowane, czy przemęczone, czy widać, że prawdopodobnie pokłóciło się z jakąś koleżanką, kolegą. Wtedy poświęcić ten czas rzeczywiście, żeby zgłębić tę sytuację i próbować wspólnie znajdować rozwiązania. Zresztą nie tylko na początku, ale i później. Ale też warto szukać takich rzeczy, które dziecko lubi, które je relaksują i które możemy zrobić popołudniami po to właśnie, żeby ono jednak dobrze kojarzyło ten czas, mimo że wdraża się w coś, czego może niekoniecznie do końca lubić.
0: Tak trochę możemy przedłużyć, taki pomost zrobić między tym obowiązkiem, a tą labą, które
1: dokładnie.
0: Ten wrzesień może być takim miesiącem, kiedy coś tam możemy odpuścić dziecku.
1: Jeszcze ten wrzesień to jest taki moment, kiedy pogoda zazwyczaj w miarę nam sprzyja, także te wypady na place zabaw i w inne miejsca, które były w wakacje, można spokojnie przedłużyć. Pewne rzeczy można, jakieś drobne zadania wykonać, niekoniecznie w domu przy biurku, ale może zabierając właśnie gdzieś tam na jakiś piknik, czy robiąc w jakichś przyjemniejszych warunkach. Korzystajmy z tego, póki jest taka jeszcze możliwość, bo pewnie już niedługo, także póki co, póki można jakkolwiek wydłużyć trochę ten czas i poczucie się trochę jeszcze, jakbyśmy byli w okresie wakacyjnym, to po prostu róbmy.
0: Czyli ta teoria nie do końca się sprawdza, która mówi o tym, ok, początek roku szkolnego, zmieniamy, wstajesz o godzinie 7, kładziesz się o 19, musisz się wyspać, po tym jak w wakacje dziecko miało chociażby ten godziny snu rozregulowane, nie do końca się sprawdza, prawda? Takie
1: plan
0: przejście
1: jest
0: do rygoru.
1: Świetny. Natomiast w teorii zobaczmy sami, czy jak będziemy przez miesiąc chodzić spać o godzinie 1, to jednego dnia natychmiast będzie nam łatwo zmienić to i pójść spać w zupełnie innych warunkach. No nie, potrzebujemy tego, aby to krok po kroku gdzieś tam przesuwać i dopiero za jakiś czas osiągnąć rzeczywiście ten efekt, którego potrzebujemy. Można się przygotować i zacząć już w połowie sierpnia, ale
0: no, ale
1: wiedzmy,
0: co to za
1: że
0: wakacje?
1: To właśnie, nikt raczej tego wprowadzać nie będzie. Także no, musimy pogodzić się w związku z tym, z tą konsekwencją, że zaczynamy we wrześniu, ale nie będzie wszystko pierwszego dnia od razu tak, jakbyśmy tego chcieli.
0: No właśnie, bo tak jest ze snem i z każdą inną czynnością, od którego dziecko
1: dokładnie
0: zdążyło się odzwyczaić na zwyczajniej w świecie i wróci do normy, bo za chwilę wpadnie w ten swój rytm.
1: Dokładnie, ale do tego potrzebujemy odrobiny czasu i nie nakładania zbyt dużej presji i na siebie, i na dziecko,
0: no
1: bo to
0: my
1: do
0: jako
1: niczego
0: rodzice
1: dobrego nie
0: też,
1: prowadzi.
0: tak, my jako rodzice też powinniśmy dać sobie na wstrzymanie
1: Tak,
0: trochę.
1: tak, tak, tak.
0: Dziękuję bardzo, Ewa, za dzisiejsze spotkanie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była gościem Psychopedii. Proszę Państwa, widzimy się już za tydzień w piątek. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel,

0: Całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dobra wiadomość dla mieszkańców Żuław. PKP Polskie Linie Kolejowe przymierzają się do rewitalizacji linii numer 256, łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem.
1: Powiat nowodworski jest ostatnim powiatem na Pomorzu, który nie jest skomunikowany koleją z resztą kraju. Prace, które zamierzamy wykonać w najbliższych miesiącach, sprawią, że mieszkańcy Nowego Dworu Gdańskiego, Nowego Stawu i innych miejscowości leżących na trasie będą mogli znowu usiąść do pociągu, dojechać na przykład do Malborka, do Elbląga, czy też drugą stronę do Trzewa i do Trójmiasta. To przywróci połączenie kolejowe i skomunikuje ten powiat z resztą kraju. Mówimy o kompleksowych działaniach, czyli wykonawca przygotuje, my wiemy już, co chcemy zrobić na tej linii, więc wykonawca wejdzie już na trasę, aby realizować prace remontowe. To 20-parokilometrowy odcinek między Stogami a Nowym Dworem Gdańskim. Nawierzchnia kolejowa zostanie odbudowana praktycznie od podstaw. Z kolei między Szymankowem a Stogami na 4 kilometrach tory zostaną wyremontowane. Oczywiście wyremontujemy stacje i przystanki, perony. Ta infrastruktura pasażerska zostanie dostosowana do tych standardów XXI wieku, po to, aby mieszkańcy wygodnie mogli wsiadać do pociągów. Docelowo chcemy, aby pociągi na tej trasie jechały z prędkością do 120 km na godzinę. Urząd Marszałkowski już zadeklarował, że zorganizuje przewozy, że złoży wniosek do rozkładu jazdy, po to, aby mieszkańcy mogli ponownie wsiąść do pociągów. Chcemy, aby te pociągi wróciły na trasę do końca 2027 roku. Środki będą pochodzić z budżetu państwa, z Ministerstwa Infrastruktury, natomiast kwota, która zostanie przeznaczona na tę inwestycję, poznamy oczywiście po ogłoszeniu, po zakończeniu przetargu.
0: Kolej wróci do omawianych miejscowości po ponad 35 latach.
1: Ostatnie regularne połączenia na linii 256 do Nowego Dworu Gdańskiego były realizowane w 1989 roku. Później w latach 2000 były okazjonalne przejazdy wakacyjne, więc jeśli w przyszłym roku planujemy wznowić te połączenia, planujemy dokończyć remont linii, oznacza to, że mieszkańcy powiatu nowodworskiego ponownie będą mogli skorzystać z kolei po 38 latach.
2: Zabytkowy dworzec kolejowy w Pile o charakterze wyspowym przestanie dzielić miasto, dotąd połączone tylko wiaduktem.
3: Ten dworzec wyspowy był właściwie utrudnieniem dla miasta, które rozwinęło się niemal równomiernie po obu stronach, bo kiedy powstawał, to nie było planów, że szpital będzie ulokowany po drugiej stronie centrum miasta, więc dzisiaj jedyne połączenie to jest wiadukt z ruchem kołowym.
2: Miasto wyłożyło ze swojego budżetu 1 000 000 zł na przygotowanie tego projektu, resztę PKP PLK. Dziś na dworcu w Pile przedstawiciele spółki kolejowej podpisali umowę z wykonawcą dokumentacji. Ich zadaniem będzie zaproponować 2 rozwiązania.
4: To nam się to często nie zdarza, to dodam, że żeby tu szybko zadziałać, to razem ze mną przyjechali koledzy, którzy już po tej stacji dzisiaj w kamizelkach pomarańczowych z logiem firmy chodzą. Spróbujemy zaproponować rozwiązanie na podstawie tych pierwszych wniosków i oczywiście rozpocząć uzgodnienia z

0: służbami konserwatorskimi.
1: Bo dworzec jest zabytkiem. Wykonawca projektu musi też zdobyć pozwolenie na budowę. Ona powinna ruszyć w 2028 roku. Poza tunelem kompletnej przebudowy doczekają się wszystkie perony. Będą wreszcie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Kluczowe jest pozyskanie tego pasażera i żeby ten pasażer miał, że tak powiem, prawidłowe dojście do peronu, żeby mógł korzystać z tych naszych tutaj infrastruktury.
1: PKP robiło badania potoków pasażerskich. Wynika z nich jednoznacznie, że rośnie liczba osób korzystających z przewozów kolejowych.
3: Duża rola będzie wykonawca, aby zaproponował nam rozwiązanie, które zapewnią możliwość połączenia bezpośredniego między wszystkimi peronami, tak naprawdę pomiędzy stacją, tak aby pasażerowie, którzy codziennie korzystają z tego dworca celem dojazdu do pracy, szkoły, mogli szybko się dostać do perony i nie musieli przychodzić do dworca.
1: Sama budowa tunelu oraz przebudowa peronów pochłoną kilkadziesiąt milionów złotych. Realne szacunki poznamy dopiero po wykonaniu projektu. Dodatkowo tunel ma pełnić funkcję schronu na czas zagrożenia, więc finansowanie zewnętrzne powinno się znaleźć.
4: 5 nowych quadów jest już do dyspozycji funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. To efekt współpracy samorządów, ale przede wszystkim wspólne działanie mające wpływ na efektywne wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy, bo czterokołowce na drogowym pasie granicznym to niezbędny sprzęt, by skutecznie go patrolować.
5: Blisko 200-kilometrowy odcinek pasa granicznego z obwodem królewieckim strzeże ponad 1400 funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pełniący swą służbę w 11 placówkach. Na terenie powiatu bartoszyckiego to aż 3 placówki, dlatego zaangażowanie samorządu w ich realne wsparcie ma ogromne znaczenie.
6: No przede wszystkim, tak jak zawsze mówimy, że powiat bartoszycki to jest początek Europy. No i siłą rzeczy granica z Federacją Rosyjską jest taką granicą właśnie typowo europejską, dlatego no przede wszystkim musimy wspierać naszych funkcjonariuszy. Mamy świetnych funkcjonariuszy, którzy pracują w służbie 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a więc te przekazanie tych maszyn to nie tylko jest kwestia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bartoszyckiego, ale przede wszystkim też kwestia podziękowania naszym funkcjonariuszom za ich pracę. To jest docenienie tego, jak bardzo się poświęcają dla służby, dla bezpieczeństwa chociażby powiatu, mieszkańców powiatu bartoszyckiego.
5: A o jakim sprzęcie mowa, który trafił do funkcjonariuszy?
7: Dzisiaj przekazujemy w sposób uroczysty 5 quadów. Z tych 5 sztuk sprzętu 2 jednostki trafią do placówki Straży Granicznej w Bezledach, jedna do placówki Straży Granicznej w Dubeninkach, jedna sztuka do Sępopola i jedna sztuka do Gurowa i Ławeckiego. Jest to efekt naszych wspólnych rozmów i naszej wspólnych działań. Ustawa o Straży Granicznej wprowadza mechanizm Funduszu Wsparcia dla Straży Granicznej i z tego korzystamy. Samorządy mogą przekazywać Straży Granicznej środki finansowe i to jest właśnie ten przykład, kiedy środki finansowe zostały spożytkowane na zakup quadów.
8: Czujemy się odpowiedzialni, czujemy się współodpowiedzialni. Chcemy partycypować również w tych inwestycjach, dlatego decyzja parę ładnych lat temu i która jest kontynuowana do tej pory. Jestem przekonany, że ten proces wspierania naszych służb, tej Straży Granicznej będzie w dalszym ciągu kontynuowany.
5: Tym samym ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej otrzymał dotację celową w kwocie 250 tysięcy złotych.
9: W tym kupiliśmy m.in. 4 kłady za tą kwotę i dodatkowo będzie jeszcze zakupiony karabinek snajperski do celów szkoleniowych dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań. Natomiast z fundusz wsparcia, który udzielony został przez starostwo w Lidzbargu Warmińskim, starostwo bartoszyckie i wójta gminy Bartoszyce, to suma 50 tysięcy złotych, za to został zakupiony jeden kład, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na czyszczenie i na utrzymanie pasa drogi granicznej w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Bezledach.
10: Na dzień dzisiejszy to był największy zakup, jeżeli chodzi o placówkę w Bezledach, gdzie ochoczo tutaj podzieliliśmy porówno te środki, żeby wszystkie te samorządy, które uczestniczą, mogły się tutaj niejako zrzucić na ten zakup. Wiemy, że już tutaj po rozmowach z panem komendantem, że planowany jest też taki dosyć pokaźny zakup w przyszłym roku pojazdu też terenowego.
5: bo każdy nowy sprzęt zdecydowanie wpływa na jakość służby, tak jak

0: tych 5 nowych quadów, które zasilą dotychczasowy tabor.
1: No, pojazdy ATV w naszych realiach służby są już od lat nieodzownym elementem. Pozwalają nam dostać się w trudne warunki terenowe, tam gdzie zwykłym pojazdem służbowym nie możemy dojechać.
0: I to jest bardzo ważne. Poza tym przekłada się na codzienne strzeżenie granicy.
2: W tym roku na szczęście w celach migracyjnych z Rosji do Polski nie mieliśmy przekroczeń granicy, natomiast ubiegły rok pokazał, że to są pojedyncze przypadki. 3 osoby w tamtym roku, 2 obywateli Rosji i Białorusi przekroczyli granicę państwową wbrew przepisom. I co ważne, tutaj właśnie w rejonie rzeki Łyna Rosjanie się pojawili, więc te kłady, które są teraz przeznaczane dla warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, które mamy już w służbie, to bardzo dobry sprzęt, który posłuży, by szybko dotrzeć do takich osób i zatrzymać sprawców wykroczenia. Czy osoby, które przekraczają granicę, czy ciekawscy turyści, którzy pojawiają się w rejonie granicy polsko-rosyjskiej i z bliska chcą zobaczyć tą granicę polsko-rosyjską, bądź zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W tym roku takich osób, które weszły z ciekawości na pas drogi granicznej, mieliśmy 46.
0: W roku minionym było to 98 osób, a więc dzięki skuteczności funkcjonariuszy i szybkim ich dojazdom do sprawców wykroczeń, za które, przypomnijmy, grozi mandat karny w wysokości do 1500 zł, widać tendencję spadkową w zaglądaniu do zabronionego terenu, jakim jest pas drogi granicznej.
3: Brodaty piknik po raz pierwszy został zorganizowany w Końskich. Brodacze z Berded Wilens Polish Chapter w tym roku zaprosili na swoje 9. urodziny podkoneckie Centrum Kultury, gdzie przygotowano rozmaite atrakcje oraz koncerty. Akcja jak zwykle miała charakter charytatywny.
4: Brodaty piknik po raz czwarty, pierwszy raz w Końskich. Zbieramy środki finansowe na Stowarzyszenie Żołnierzy Poszkodowanych w Misjach Zagranicznych. Bearded Villains to zrzeszenie ludzi z brodami. W Polsce działamy od 9 lat. Zajmujemy się, jest to organizacja charytatywna, więc zajmujemy się takimi właśnie imprezami, pomaganiem. Do tej pory były to w czasie brodatych pikników to była pomoc dla instytucji zajmującej się pomocą dla zwierząt.
3: Tegoroczna akcja charytatywna ma na celu wspierać Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych na misjach poza granicami kraju.
5: W 2008 roku, kiedy z misji w Iraku, po Iraku, po Afganistanie zaczęło wracać coraz więcej chłopaków z ranami, nie mogliśmy liczyć na żadną pomoc. Stwierdziliśmy, że tworzymy swoje stowarzyszenie. Żołnierze, którzy wracali z misji, najczęściej z ranami kończyn, kręgosłupa. Było wiadomo, jak ich leczyć. Szli do szpitala, potem rehabilitacja, komisja lekarska i do cywila. Czyli taki żołnierz już nie był potrzebny dla naszego państwa. Ale przyjeżdżali też chłopacy, którzy nie mieli widocznych ran. Po powrocie do kraju z zewnątrz wyglądało wszystko tak, jak powinno, ale wewnątrz oni cały czas byli na wojnie. I tym chłopakom chyba chcieliśmy wtedy najbardziej pomagać. Nie było to na zasadzie weź się w garść, tylko przyjdź do nas, my już to przeżyliśmy, pomożemy tobie. Szanowni Państwo, nasze stowarzyszenie zrzesza na dzień dzisiejszy 307 weteranów poszkodowanych i rannych na misjach. Nas, tych wszystkich rannych, jest prawie 1000 osób. Co robimy? Zbieramy pieniądze po firmach. Przede wszystkim chodzimy od firmy do firmy, prosimy, błagamy. Wyrzucają nas drzwiami, wchodzimy oknem, udaje się.
6: Dziś w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Wejherowie odbyła się prezentacja stacji tankowania wodoru. Wydarzenie wpisało się w jubileusz 45-lecia MZK Wejherowo.
7: To pierwsza w Polsce niekomercyjna stacja do tankowania wodoru. Stacja zlokalizowana jest na terenie zajezdni autobusowej MZK Wejherowo. W dzisiejszej prezentacji udział wzięli m.in. przedstawiciele

0: przedstawiciele zarządów miejskich komunikacji i firm przewozowych z całej Polski.
1: Nasza spółka dysponuje 6 autobusami wodorowymi. Dostaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na poziomie 98%. Na stację do tankowania dostaliśmy 50% dofinansowania. Wartość tego całego projektu to jest na poziomie 28 milionów.
2: Taki dyspenser pozwala nam na zatankowanie 2 autobusów w ciągu godziny. Procedura tankowania wygląda nieco inaczej niż tankowania zwykłego paliwa płynnego. Musimy najpierw podpiąć uziemienie do autobusu, później podłączamy wąż wodorowy i tankujemy paliwo właśnie w postaci wodoru. W tej instalacji następuje zaczerpnięcie wodoru z naczepy, doprężenie go do ciśnienia odpowiedniego do rozpoczęcia tankowania, a później ten wodór jest kierowany tutaj, gdzie następuje właściwe tankowanie.
0: Przedsięwzięcie zwiększa niezależność energetyczną i wpisuje się w strategię zielonej transformacji, a także jest ważnym elementem budowy innowacyjnego systemu transportowego w naszym regionie. Stacja tankowania wodoru powstała jako kompletny, zintegrowany system.
2: Jest to bardzo innowacyjna forma napędu autobusów. Jest to bardzo nowe rozwiązanie, bardzo ekologiczne, zwłaszcza jeżeli ten wodór jest pochodzenia ekologicznego. I to jest najważniejsze, że tak naprawdę ze spalania wodoru, albo w zasadzie złączenia go z tlenem, powstaje nam woda, więc nie mamy żadnych zanieczyszczeń, nie mamy tutaj dodatkowego dwutlenku węgla. Oczywiście warunkiem jest to, żeby wodór został wytworzony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, a nie na przykład z przetwarzania gazu ziemnego.
0: Dzisiejsza prezentacja wpisała się w jubileusz 45-lecia MZK Wejherowo.
1: To jest jedna wielka rodzina. Każdy pracownik, każdy MPK, my ze sobą współpracujemy. Tego nie ma widać na co dzień, ale my się wymieniamy doświadczeniami. Jest taka życzliwość, otwartość. To widać po uczestnikach, że wczoraj na konferencji było ponad 200 osób, 250, gdzie byli żywnie właśnie tym zainteresowani. I co mnie cieszy, że odwiedzili też nasz gród Wejhera. Ja stawiam bardzo nacisk na pracowników. Co sam prezes zrobi, jak nie będziemy odpowiedniego zespołu, odpowiedniego zaplecza? Ja jestem bardzo wdzięczny pracownikom byłym, obecnym, przyszłym.
0: Pierwszy miejski autobus, który wyjechał na ulicę Wejherowa, obsługiwał linię numer 2 na trasie dworzec PKP, osiedle Kaszubskie Szpital.
3: Nagrodzony projekt Xylopolis w sposób przekonujący odpowiada na postawioną w konkursie potrzebę tworzenia architektury kompletnej, zakorzenionej w zdefiniowanym miejscu i wrażliwej na jego przyrodniczy oraz kulturowy kontekst. To słowa z uzasadnienia werdyktu komisji konkursowej.
4: Nagrodzony projekt Xylopolis w sposób przekonujący odpowiada na postawioną w konkursie potrzebę tworzenia architektury kompletnej, zakorzenionej w zdefiniowanym miejscu i wrażliwej na jego przyrodniczy oraz kulturowy kontekst. Nagrodzony projekt buduje harmonijną relację pomiędzy naturą i kulturą, traktując je nie jako odrębne wartości, lecz jako wzajemnie przenikające się elementy jednej rzeczywistości.
5: Bardzo się staraliśmy, żeby właśnie ten projekt był zintegrowany, jakby integrował elementy krajobrazowe, elementy natury z architekturą i żeby tworzył, mam nadzieję, przyjazne, dobre miejsce do doświadczania natury i kultury drewna w tym pięknym krajobrazie.
3: Zwycięzcy są twórcami protoplasty Xylopolis, polskiego pawilonu w Dubaju, zbudowanego także z drewna.
5: Bezwzględnie jest to materiał przyszłości, jest to materiał zrównoważonej, mądrej przyszłości budownictwa. I z jednej strony jest bardzo mocno związany z historią i z tradycją Podlasia, a z drugiej strony jest też przyszłością budownictwa w ogóle.
3: Xylopolis ma powstać na 7 hektarach przy ulicy Adama Dowgirda w Hajnówce. Ma łączyć funkcje wystawiennicze, edukacyjne i naukowe oraz opowiadać o drewnie, lesie i dziedzictwie Puszczy Białowieskiej w nowoczesny sposób.
6: Jak Państwo wszyscy wiecie, Hajnówka się mierzy z wyjątkowo trudnym czasem zmiany. Miasto, które wyrosło z przemysłu drzewnego, w chwili obecnej potrzebuje nowej tożsamości. Ja głęboko wierzę, że zmiana i inwestycja w sztukę, w kulturę, w edukację będzie dla tej społeczności nowym otwarciem.
7: Ten projekt sporządzony przez architektów trafił do mego serca. To tak jak ja bym to sam stworzył. Wybaczcie, że tak mówię, ale jeszcze mi czegoś trochę brakuje. Brakuje takiego życia.
3: Xylopolis, Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, to najmłodsza jednostka kultury samorządu województwa podlaskiego.

0: Podlaskiego.
1: Chcemy połączyć to, co naturalne, z tym, co nowoczesne. Kulturę z nauką. Tradycję z przyszłością. Chcemy stworzyć miejsce, które będzie inspirować mieszkańców województwa, ale także przyciągać gości z całej Polski oraz z naszego regionu.
2: Do tej pory byliśmy tak naprawdę białą mapą pod kątem instytucji kultury wojewódzkich. W tym momencie zyskaliśmy instytucję, którą będzie prowadzić samorząd województwa podlaskiego. To odciąży tak naprawdę budżet miasta, bo wiadomo, że pieniądze będą iść z województwa bezpośrednio do Ksylopolis.
3: Wiemy, jak bardzo ważna dla nie tylko Hajnówki, ale dla mieszkańców całego powiatu jest kwestia drewna i wszystkiego, co z tym związane. Bardzo się cieszymy, że kolejne pokolenia, pomimo tego, że może w innej formie niż dotychczasowo, ale nadal będą pracowały z drewnem.
0: Zwycięska pracownia ma 8 miesięcy na uzyskanie pozwolenia na budowę Ksylopolis. Inwestycja szacowana na około 70 milionów złotych ma powstać do 2029 roku.
4: Słońce, uśmiechy i mnóstwo pysznego jedzenia. Tak gmina Mysłakowice radosnym akcentem pożegnała tegoroczne lato. Klasyczne dożynki zyskały nową, pełną pozytywnej energii formuły, zmieniając się w wielki, barwny festiwal smaków i tradycji.
5: Przez bardzo długi okres czasu, w zasadzie po wojnie, były organizowane na terenie gminy tradycyjne dożynki na koniec lata. No ale niestety zmienia się społeczeństwo, zmienia się struktura, mamy coraz mniej rolników, zmieniliśmy profil i poszliśmy bardziej w tradycję, kulturę całej gminy Mysłakowice.
6: Chcemy spróbować teraz takiej imprezy. Z dożynkami zaczął się robić problem w sołectwach, ponieważ nie miał kto tego organizować za bardzo. Rolników już mamy coraz mniej. Teraz spróbujemy takiej imprezy, zobaczymy, jak się przyjmie.

0: Mimo nowej nazwy, idea dziękowania za plony pozostaje równie silna, co podkreślają samorządowcy.
1: Naprawdę bardzo ważne. To jest takie podsumowanie całego lata, podsumowanie pracy rolników.
0: Sami uczestnicy mają różne zdania na temat zmiany nazwy, ale wszyscy doceniają atmosferę i regionalny charakter święta.
2: Ja uważam, że to powinny być dożynki, bo to jest tradycja polska i dożynki są super i teraz też wraca taka moda na wieś.
3: Uważam, że każda impreza, która propaguje tutaj nasz region i rozwija takich rzemieślników małych, bardzo pozytywne odczucie, naprawdę. Jest super.
4: Wie pan co, że ja mam tyle lat i teraz nie wyobrażam sobie, żeby nie było dożynek. No praktycznie to tak jak dożynki są. No jest, to jest, dobrze jest. Pogoda piękna i można się bawić, nie?
5: Tutaj mam dużo znajomych z pracy i też no fajnie zobaczyć taką imprezę, nie?
6: Moja miła najmilejsza, proszę otwórz mi.
0: Zgodnie z nową nazwą festiwalu, na stołach królowały smaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.
7: Mamy swojski chleb ze smalcem, z pysznym ogórkiem, również pochodzący od nas z Bukowca, oraz leczo, którego składniki znajdują się również w Bukowcu.
8: Przygotowałyśmy nasze tradycyjne pierogi, przygotowałyśmy zupę dyniową na ostro, zapraszamy też na nasze domowe ciasta, no i mamy jak zawsze super atmosferę.
0: Święto gminy to również idealna okazja do spotkań, która przyciągnęła gości z całego regionu.
9: Cały czas jest coś nowego. I rzemiosło się rozwija, i usługi się rozwijają. Tu jest taka okazja, że zobaczysz się kogoś po 5 latach, po 10 latach.
10: Mój partner pochodzi z Mysłakowic, mam tu dużo znajomych i lubię przyjeżdżać tutaj na dożynki, na wszystkie festyny. Bardzo fajny pomysł, fajna inicjatywa, bardzo fajnie ludzie się bawią. Podoba mi się tu.
11: No jak zawsze, my zawsze na te koncerty jeździmy, także no jest energia. No ludzi jest dużo, fajna energia, panie się bawią pod sceną.
0: Festiwal to jednak nie tylko zabawa. Bardzo ważnym punktem programu było oficjalne przekazanie długo wyczekiwanego kłada dla starażaków z OSP Bukowiec.
12: Zajezdnia PKP SKM w Trójmieście była jednym z miejsc tegorocznych manewrów ratowniczych. Każdy z symulowanych składów ważył ponad 120 ton. Ratownicy musieli dotrzeć do poszkodowanych, zabezpieczyć miejsce zdarzenia, przeprowadzić segregację medyczną i ewakuować rannych.
13: Tego typu manewry były organizowane, już planowane dużo, dużo wcześniej, więc to, że w międzyczasie doszło do zdarzenia, czy to w Gdańsku, czy na Mazowszu, to jest przypadek, ale przypadek, który również u siebie chcemy mieć przećwiczony, bo proszę mi wierzyć, lepiej...

0: organizować manewry, ćwiczenia, akcje ćwiczebne, jak zwał, tak zwał, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby przećwiczyć możliwe scenariusze, nawet czasami, jeśli one są zrobione za bardzo, na wyrost.
1: Ćwiczenia miały przede wszystkim sprawdzić współpracę różnych formacji. W działania zaangażowali się m.in. strażacy, ratownicy medyczni, policjanci, funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i Straż Miejska.
0: Mamy symulację zderzenia dwóch pociągów, każdy z nich ważący ponad 120 ton. Siła uderzenia tak olbrzymia, że mamy ofiary śmiertelne, wiele osób poszkodowanych. Scenariusz zakłada, że na miejsce przyjeżdżają służby, jak widać, straż pożarna, ratownicy, pogotowie, ale również policja, funkcjonariusze SOK, WOT-u, straży miejskiej, zarządzania kryzysowego, więc koordynacja wielu, wielu służb.
1: Jednym z pozorantów był Bartosz Radomski, mieszkaniec Wolszewa i prezes fundacji Pomagam. W scenariuszu został poszkodowany w katastrofie kolejowej.
2: W moim przypadku ja mam połamaną rękę, mam obitą twarz, liczne podrapania. Oboje z żoną jesteśmy osobami niewidomymi. Żonie szczęśliwie nic się nie stało. I razem z nami podróżują dzisiaj psiaki przewodniki. Zawsze podróżują z nami psiaki przewodniki. Więc tutaj dodatkowe utrudnienie dla służb, dla ratowników, ponieważ musimy zostać wyewakuowani z tego rozbitego pociągu całym stadem.
1: Do wspólnych działań dołączyli przedstawiciele wielu służb, a także ratownicy z zagranicy. Po raz kolejny obecny był litewski Czerwony Krzyż, natomiast po raz pierwszy uczestniczyli ochotnicy z Włoch.
3: Manewry pomerania to są manewry organizowane przez Polski Czerwony Krzyż, ale to są manewry nie tylko dla ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża, ale również dla służb, z którymi na co dzień współpracujemy, czyli dla policji, dla Wojsk Obrony Terytorialnej, dla Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i wielu innych służb, z którymi na co dzień mamy do czynienia.
1: Znaczenie wspólnych ćwiczeń podkreśla wojewoda pomorska. Jak zaznacza Beata Rutkiewicz, właśnie podczas takich działań można sprawdzić, jak poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa funkcjonują razem.
4: Nic tak dobrze nie robi dla budowania systemu odporności i bezpieczeństwa, jak ćwiczenia w terenie i właśnie budowanie tej współpracy. Ani PCK samo, ani PSP samo, ani policja sama, ani wojewoda sama i starostowie nic nie zrobią. My musimy widzieć się w systemie, a żebyśmy się widzieli, musimy ze sobą współpracować i sprawdzać, gdzie nam nie wychodzi. To jest najważniejsze.
5: Wypadki komunikacyjne to jedno, ale też zgranie tych wszystkich służb, bo zawsze trzeba pamiętać, kogo mamy za wschodniego sąsiada, w naszym przypadku akurat północnego, bo obwód królewiecki. Więc zgranie tych wszystkich służb i to, żeby jak coś ma się nie udać, to właśnie na takich manewrach, na szkoleniach, bo po to one są. Kurczę, nie wyszło nam, to powinniśmy zrobić lepiej, żebyśmy w przyszłości wiedzieli, że to będzie lepiej funkcjonowało.
1: Podczas kilkudniowych manewrów uczestnicy nie tylko przećwiczyli scenariusz odnośnie katastrofy kolejowej, ale też m.in. poszukiwania zaginionych osób w lasach. Organizatorzy podkreślają, że tego typu manewry odbywają się cyklicznie.
6: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku zostało dwukrotnie docenione podczas wojewódzkiej gali muzejonów i medali Hereditas Seculorum. Placówka zdobyła główną nagrodę za publikację poświęconą Aleksandrowi Leszence oraz wyróżnienie za projekt dotyczący haftu kujawskiego. Najważniejsza nagroda trafiła do wrocławskiej placówki w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Jury doceniło publikację Aleksander Leszenko 1883-1944. Nagrodę z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego odebrali autorka publikacji Krystyna Kotula oraz dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski. Tegoroczna edycja konkursu Muzeon odbyła się już po raz siódmy. Do rywalizacji zgłoszono 22 projekty, które oceniano w trzech kategoriach: wystawa, działalność naukowa i wydawnicza oraz edukacja i regionalizm. Wrocławskie Muzeum zakończyło więc tegoroczną galę z dwoma wyróżnieniami, potwierdzając swoją aktywność zarówno w obszarze badań i działalności wydawniczej, jak i edukacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa.
7: Najpierw były tu samoloty. We wrześniu 1939 roku przestrzeń nabrała zupełnie innego charakteru. W jednej z hal fabryki Albatrosa Niemcy zorganizowali obóz jeniecki. W pobliskim budynku kasyna urządzono wartownię, pokoje przesłuchań i biuro komendanta.
8: Komendantem tego obozu był radca policyjny Wilhelm Mellenhof. On był znany z okrucieństwa w stosunku do jeńców. Procedura przyjmowania do obozu była zawsze taka sama. Najpierw przesłuchanie i tam często bito ich do nieprzytomności.
7: Głównie za działalność polonijną trafiali tu bowiem najbardziej

0: Bardziej aktywni działacze z terenów pogranicza.
1: Znaleźli się tam Polacy, którzy byli obywatelami Niemiec, którzy działali w Związku Polaków w Niemczech. Zarówno byli to mieszkańcy Piły, jak i ziemi złotowskiej oraz Polacy z powiatów nadnoteckich, wyżyskiego, czarnkowskiego i chodziewskiego.
0: Dla tej szerokiej grupy utworzono w rejonie pilskim aż 3 obozy. Jeden w Grabównie, drugi w Lipce Krajeńskiej, a trzeci w Pile. Ten ostatni nieprzypadkowo został zlokalizowany właśnie tutaj.
2: Zadecydowało o tym kilka powodów. Po pierwsze, Piła była dużym centrum administracyjnym w tym rejonie, była stolicą rejencji. Po drugie, leżała blisko granicy z Rzeczpospolitą. Po trzecie, z kolei funkcjonowała tutaj samodzielna placówka Gestapo. A jak wiemy, to ona właśnie przejęła kontrolę nad tym obozem.
0: Ten funkcjonował do grudnia 1939 roku, kiedy został zlikwidowany. Dziś o tragicznej historii tego miejsca przypomina pomnik odsłonięty w 1985 roku. To tutaj co roku 15 września w rocznicę utworzenia obozu Pilanie oddają hołd więźniom Albatrosa, tak jak wczoraj.
3: To jest bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Raz z jednej strony, że Polacy w Schneidemilu wczesnym mieszkali i działali tutaj, rozwijali swoją przynależność narodową, ale dodatkowo to był ich początek drogi, a wielu z nich skończyło potem w obozach koncentracyjnych.
0: Głównie w Sachsenhausen, bo to właśnie tam przetransportowano większość więźniów. Pozostali trafili do innych więzień, w tym do zbiorczych obozów żydowskich.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich Państwa.
0: Już niebawem tydzień zrównoważonego transportu to taki czas, kiedy uwagę siłą rzeczy kierujemy do tych takich publicznych albo tych zdrowszych środków transportu. No w każdym razie próbujemy choćby na chwilę nauczyć się żyć bez swoich samochodów i trochę nam w tym Urząd Marszałkowski zamierza w tym roku pomóc.
1: Tak, zgadza się. Między 16 a 22 września obchodzimy Europejski Dzień

0: zrównoważonego transportu, ale takim tym kropką nad i, wisienką na torcie jest 22 września, czyli Dzień bez samochodu. I już od kilku lat jako Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zachęcamy do tego, żeby korzystać z transportu publicznego. Do tej pory, w poprzednich latach robiliśmy to tak, że można było z kolei regionalnych korzystać, tego dnia jeździć za darmo. Natomiast w tym roku rozszerzamy tą ofertę również na autobusy i wszystkimi liniami, zarówno kolejowymi, jak i autobusowymi,
1: po całym województwie, za które
0: odpowiada Urząd Marszałkowski, będzie można jeździć za darmo. Wystarczy tylko mieć przy sobie dowód osobisty i dowód rejestracyjny, że pokazać, udowodnić,
1: że ten samochód jednak mamy i zarejestrowaliśmy w niego w imię.
0: Może to być dowód rejestracyjny samochodu, może być to dowód rejestracyjny motocykla, skutera. Także tego dnia zostawiamy nasze samochody w domach, wsiadamy do publicznego transportu kołowego, szynowego i jeździmy po województwie całkowicie za darmo. Ja zachęcam wszystkich Państwa. Jest to też taki moment, żeby zobaczyć, że ten transport publiczny, on dzisiaj naprawdę jest przystosowany do mieszkańców, że ta oferta jest coraz lepsza i zarówno kolejowa, i autobusowa. To jest taki doskonały moment, żebyśmy się o tym przekonali, więc zachęcam. 22 września jeździmy po województwie kujawsko-pomorskim regionalnymi liniami za darmo.
1: Pamiętajmy tylko właśnie, żeby ten dowód osobisty i dowód od samochodu ze sobą mieć, żeby w razie jakiejś kontroli nie narazić się na nieprzyjemności. Jest to też taki dobry moment może dla tych, którzy sobie nie wyobrażają też życia bez samochodu. Jest wygodniej, jest szybciej, ale wcale może rzeczywiście, no biorąc pod uwagę nawet dzisiejsze ceny paliw, prawda, które gdzieś tam uderzają nas mocno po kieszeni, próbując jeden dzień, może się okaże, że wcale nie taki diabeł zły, jak go malują.
0: Na pewno trzeba spróbować, sprawdzić rozkład jazdy, który nam odpowiada. Ja myślę, że wszystkie te osoby, które mają taką stabilną pracę w stałych godzinach, im jest łatwiej z tego skorzystać. Jest taniej, jest wygodnie. Naprawdę dzisiaj i nasze nowe autobusy zakupione, i nasze pociągi, one są wyposażone naprawdę w różnego rodzaju, nie wiem, internet, stacje ładowania telefonów, gniazda, nowoczesne toalety, więc czujemy się tam swobodnie. Oprócz tego miejsca na wózki, miejsca na walizki, miejsca na rowery, więc fajnie można się przemieszczać. A poza tym to jest taki moment, kiedy możemy się zrelaksować, możemy, nie wiem, przeczytać prasę, co dzieje się
1: właśnie
0: w kraju.
1: A może to też pomysł na jakąś wycieczkę, że zróbmy sobie wolne, zróbmy sobie wagary, weźmy dzieciaki i jedźmy gdzieś w jakieś fajne miejsce naszego województwa.
0: Zapraszamy. Takich miejsc mamy, myślę, że bardzo, bardzo dużo. Chociażby teraz czas wrzesień, grzybobrania w Bory Tucholskie, przepiękny Tleń i wiele innych miejscowości. Więc a może to jest właśnie ten moment.
1: Stalowe Anioły to konkurs, który docenia ludzi, którzy są zaangażowani w pomoc społeczną, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym ludziom. W tym roku jego wyjątkowa, bo jubileuszowa, już 20. edycja.
0: Tak, dokładnie po raz 20 będziemy wręczali stalowe anioły, ale żeby je wręczać, najpierw musi być nabór wniosków, który trwa do 30 września. Ja wszystkich Państwa zachęcam, jeżeli macie gdzieś obok siebie osobę, która angażuje się społecznie, która ma jakieś nowatorskie rozwiązania, która widzi tego drugiego człowieka, to zachęcamy do składania wniosków. Takie wnioski są do pobrania na naszej stronie. Dla mnie jest to jedna chyba z najważniejszych nagród, bo to, że ktoś w tych takich nowoczesnych czasach, z jednej strony bardzo dobrych, bo przecież przemieszczamy się z kontynentu na kontynent w 5 minut. Tak, i często ta wygoda, ona wygrywa, wygrywa nawet z człowiekiem. Więc ci wszyscy, którzy widzą drugiego człowieka, którzy są empatyczni, którzy mają otwarte serca, to ich będziemy nagradzali, ale to też jest taka doskonała okazja, żeby podziękować wszystkim tym, którzy pracują również w opiece społecznej.

0: 500, 800, dodatek węglowy, taki inny. Dzisiaj to są ważne rzeczy. Oczywiście one pomagają żyć, natomiast najważniejszy jest człowiek i dostrzeżenie tego drugiego człowieka. Dzisiaj dużo się zmieniło. Zmienił się model rodziny. Dużo osób starszych jest samotnych, bo dzieci wyjeżdżają gdzieś na drugi koniec czasami świata. Więc dostrzeżenie tego starszego, samotnego człowieka. To jest zadanie centrów usług społecznych i one mają też mnóstwo narzędzi, które mogą do tego wykorzystywać, chociażby pomoc sąsiedzka. Fajna, w mojej ocenie, fajne wsparcie, bo przecież kto lepiej wie o nas samych tyle, jak nie nasz sąsiad. A z drugiej strony ten sąsiad za tą pomoc, że za zrobienie zakupów, za podwiezienie do lekarza, za, no nie wiem, posprzątanie w domu, on może mieć zapłacone. Więc to jest taka, uważam, bardzo fajna forma wsparcia. Oprócz tego w centrach usług społecznych mamy organizowane na przykład mieszkania treningowe, czyli dla tych, którzy są w trudnej sytuacji, którym trzeba pomóc w codziennym życiu, są tworzone takie mieszkania. To też jest niezwykle, niezwykle ważne. To, co jest dzisiaj, o czym musimy mówić i musi być dostrzeżone, to młodzież, to są nasze dzieci, które kiedyś kontakty międzyludzkie, między młodzieżą, one były łatwiejsze. Dzieci chowały się, wychowywały się w grupach. Dzisiaj, wczoraj jadąc do pracy, obrazek młodzieży właśnie stojącej na przystanku, stoją obok siebie nieraz w grupie, tylko jeden od drugiego po metrze i każdy trzyma telefon.
1: No bo oni teraz stęsknieni są, telefon w szkole nie mogą.
0: Telefon w ręku i patrzy w ten telefon. W ogóle tam stała, nie wiem, około 10 do 15 osób. Tam nikt z nikim nie rozmawiał. Więc to też jest dostrzeżenie tych problemów właśnie młodych osób. Mnóstwo mówimy o depresjach, o tym, że młodzi ludzie są dużo słabsi. Więc to tam centra usług społecznych, to też jest ich zadanie. Dostrzeżenie takich osób. Także, a właśnie, a te osoby, które w takich chociażby centrach wprowadzają jeszcze jakieś inne nowatorskie rozwiązania, czy w czymś się wyróżniają, to można ich właśnie przez stalowe anioły wyróżnić, wynagrodzić. Stalowe anioły przyznajemy osobom indywidualnym, ale również zespołom. Także ja zachęcam do składania takich wniosków. Na naszej stronie są te wnioski, jest regulamin do 30 września. Jeżeli ktoś z Państwa widzi takie osoby wyróżniające, to ja zachęcam do składania na nie wniosków, właśnie żeby ta osoba dostała stalowego anioła.
1: Mhm. Zmieniam trochę temat, bo Samorząd Województwa stawia również na rozwój. No i dofinansowuje ten rozwój i to tak dosyć hojnie.
0: Tak, mamy taki nowy program, kierunek rozwój. Jest to dla wszystkich osób środki na szkolenia, na kursy, ale również na studia podyplomowe. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskie dla Kujaw i Pomorza przeznaczyliśmy kwotę blisko 120 milionów złotych. Chcemy przeszkolić blisko 14 tysięcy naszych mieszkańców. Uruchamiamy już w końcówce sierpnia, uruchomiliśmy pierwsze takie okna, gdzie można się zapisywać. Ja chciałabym tutaj wszystkich tych Państwa, którzy słyszeli już o tym programie i gdzieś może wchodząc na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, bo zaznaczę tutaj, że operatorem jest właśnie Wojewódzki Urząd Pracy, wyznaczony przez Zarząd Województwa i się zniechęcili, że to okno jest już zamknięte, to one będą co jakiś czas uruchamiane ponownie. My na naszych
1: Czyli
0: stronach...
1: Czyli warto sprawdzać to po prostu regularnie.
0: Warto sprawdzać.
1: Zaglądać na stronę.
0: Dlaczego takie podejście? Ponieważ każdy z tych prawie 14 tysięcy uczestników kursu, szkolenia, studiów podyplomowych musi przejść ścieżkę z doradcą zawodowym. I nie chcieliśmy tego zrobić w ten sposób, że uruchamiamy całą pulę, którą mamy od razu, bo by się okazało, że ci, którzy niektórzy musieliby czekać bardzo długo już na ten pierwszy kontakt z doradcą, nie wiem, pewnie nawet do pół roku. Więc uruchamiamy po 1000 osób, jeżeli zostaną oni, kolokwialnie mówiąc, obrobieni przez doradców, będziemy otwierali kolejne okna. Preferowane tutaj są osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z terenów wiejskich. To nie są całkowicie za darmo kursy, szkolenia czy studia podyplomowe. Wkład takiej osoby zainteresowanej jest 10-procentowy, więc myślę, że to nie jest dużo, a wszyscy doskonale wiemy, że uczymy się przez całe życie, że ten model

0: na rynku pracy on się bardzo zmienił,
1: Bardzo
0: że
1: to
0: to,
1: AI,
0: to
1: które się
0: chociażby.
1: pojawiło, tak namieszało, że zawody, które nam się wydawały niezagrożone, prawda? Cała ta branża IT, powiedzmy sobie, chociażby,
0: Tak,
1: prawda?
0: tak.
1: Graficy, dekoratorzy wnętrz, prawda? To wydawało się, że to są takie zawody, które no, nigdy nie będą zmagały się z problemem bezrobocia. No, okazuje się, że zupełnie inaczej się stało, prawda?
0: Bardzo zmienił się przez to rynek
1: Jednak jak
0: pracy.
1: nigdy nie można być niczego
0: Tak,
1: pewnym.
0: dokładnie. Więc dzisiaj mamy szansę, żeby zdobyć dodatkowe kwalifikacje ze środki, które są przeznaczone z funduszy europejskich, unijnych, więc ja zachęcam, żeby zaglądać na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Te okna, mówię, co jakiś czas będą ponownie otwierane. My oczywiście na stronach Urzędu Marszałkowskiego również będziemy o tym informowali, kiedy będzie kolejny nabór ruszał, ale to taka informacja dla tych, którzy wiedzieli o tym, próbowali wejść, a na przykład niektóre nabory już się zakończyły.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję Państwu.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiązce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: To był, podejrzewam, jeden z najgorszych lat, odkąd, powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3

0: dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i trzeciego dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatyczne, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa.
1: Dożynki były okazją do podziękowania rolnikom. Ich praca na roli oraz w hodowli zapewnia żywność na stołach mieszkańców naszego kraju.
2: Drodzy rolnicy, podziękowania dla Was za Wasz trud, za Waszą pracę, za Wasze spracowane dłonie, za to, że jesteście wielozadaniowi i wielozawodowi. Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiejszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na tych, na które mamy wpływ.
1: Dożynki gminy Lubraniec były ostatnim tegorocznym świętem plonu w powiecie wosławskim. Wydarzenie przyciągnęło rolników z całego regionu. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, a także Bibi and Jeremy oraz Powerplay. Nie zabrakło również konkursów kulinarnych, w których rywalizowały koła gospodyń wiejskich.
3: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr.
4: Historyczny moment dla Izbicy Kujawskiej. Andrzej Bartkowski otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta jako pierwsza osoba w historii miasta. Uroczystość odbyła się 11 września podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Tytuł przyznano w uznaniu zasług Andrzeja Bartkowskiego, jego zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz wkładu w rozwój i promocję regionu.
5: Wyjątkowe wydarzenie w Izbicy, rzeczywiście wyjątkowa sesja, na której zostanie nadany tytuł obywatelstwa, honorowego obywatelstwa Izbicy Kujawskiej za zasługi dla gminy Izbica Kujawska. Tym pierwszym w historii tego wydarzenia bohaterem jest pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Tutaj się pan Bartkowski urodził, tutaj wychował, tutaj ukończył szkołę podstawową, szkołę średnią i po zdaniu matury wyemigrował do Warszawy. Tam kontynuował swoją edukację, podjął pracę zawodową i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że odniósł sukces życiowy. Przede wszystkim w tej sferze finansowej, ponieważ już jest przedsiębiorcą, ale i też wyjątkowym człowiekiem pod względem swojego stosunku do kultury. Grupa, w której funkcjonuje, grupa Mazurkas, głównie hotel, biuro turystyczne, ale i miejsce, w którym odbywają się wyjątkowe wydarzenia artystyczne. I pan Andrzej Bartkowski również te wydarzenia artystyczne przenosił już przynajmniej dwukrotnie do Izbicy. Tutaj na tej scenie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, wcześniej Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej, odbyły się wyjątkowe wydarzenia. Jedno miało miejsce w tym roku, wyjątkowy koncert 10 tenorów. Ten koncert odbył się w hali sportowej w Izbicy Kujawskiej, ale jest zapowiedź jeszcze kolejnych wydarzeń, które nam tutaj pan Bartkowski zaproponował. Ale co godne podkreślenia, dzisiejszy nasz bohater przede wszystkim eksponuje swoje związki ze

0: swoim rodzinnym miastem Zbicą Kujawską. Jest wyjątkowym ambasadorem naszego miasta, naszej miejscowości. Rozsławia imię, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. I to, co najważniejsze, nigdy nie zapomniał o Izbicy, ma ją cały czas w swoim sercu i eksponuje ją również w swoich wspomnieniach książek, które wydał, ponieważ jest autorem kilku opracowań, kilku tomików wierszy, w których w sposób szczególny podkreśla dla siebie znaczenie Izbicy i, krótko mówiąc, sławi nasze miasto.
1: Jak się pan czuje tutaj jako mieszkaniec, taki wyróżniony, taka ważna osoba dla tego miasta?
2: No, po pierwsze się cały trzęsę, mam taką tremę, jak nigdy nie miałem. Ja mam jakieś takie obycie z mikrofonem, bo jeździłem przez 20 ponad lat jako pilot grup zagranicznych a oprócz tego teraz w hotelu moim przemawiam do 800 czy 1000 osób bez żadnej tremy, a teraz cały się trzęsę. To jest wyjątkowe jakieś wydarzenie dla mnie. No i taka niespodzianka, nieprawdopodobna. Największe chyba przeżycie w życiu. No, być honorowym obywatelem miasta Izbicy, tego najkochańszego mojego miasta, do którego bez przerwy tęsknię za tą Izbicą. Gdzie bym nie był, jeżdżę po świecie. Ale najchętniej przyjeżdżam tutaj, bo każdy kawałek muru to jest mój. Urodziłem się tu w Izbicy, chociaż ja mówię, że się nie tylko urodziłem, ale przyjechałem specjalnie do Izbicy się urodzić, bo mama mnie przywiozła w brzuchu. I 2 maja się urodziłem, ale miałem się urodzić 1, tylko mama poszła na pochód. I tego dnia, jak zawsze mówię, mi brakuje ciągle tego jednego dnia. No ale mówiąc poważnie, to urodziłem się i pozostałem do 17 lat, to znaczy kiedy zrobiłem maturę. Później wyjechałem i przyjeżdżam regularnie do Izbicy, zawsze kilka razy w roku. No, przede wszystkim na grób dziadków, ale to nie tylko dlatego, że grób dziadków, tylko dlatego, że ta Izbica jest we mnie. Po prostu ja ją w sobie mam i bez niej nie potrafię żyć. To jest moje ukochane miasto i każdy kawałek muru, chodnika, kawałek lasu, kamienia, to wszystko jest moje, nie wiem, to jest jakieś schorzenie, z którego się nie mogę wyleczyć. Ale nie jestem sam, dlatego że kolegów, jak krzyknę w Warszawie, jedziemy do Izbicy, to od razu wszyscy na baczność jadą do Izbicy.
1: Wyróżnienie ma szczególny charakter, ponieważ Andrzej Bartkowski jest pierwszą osobą, której Izbica Kujawska nadała tytuł honorowego obywatela. Dla miasta to nie tylko forma podziękowania za dotychczas działalność, ale także uhonorowanie osoby, która, jak podkreślono przy okazji nadania tytułu, wniosła istotny wkład w życie lokalnej społeczności.
3: Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
4: 24-25 sierpnia to 2 dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
3: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
4: Praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej w Włocławskiej były takie osoby, które przystępowały do tego egzaminu. W 2 licea to tylko jedna osoba. Najwięcej osób przystępowało oczywiście, tak jak obserwujemy to z roku na rok od kilku lat, do poprawkowego egzaminu z matematyki. Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje.

0: Były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
1: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Z dnia na dzień tankowanie kosztuje coraz więcej. We Wrocławku benzyna kosztuje już około 8 zł za litr, a olej napędowy zbliża się do 9 zł. Przedstawiciele PiS przekonują, że drogie paliwo uderza nie tylko w kierowców. Ich zdaniem wyższe koszty ponoszą również przedsiębiorcy, rolnicy i gospodarstwa domowe. PiS ponownie apeluje o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.
2: Polacy zobaczyli na dystrybutorach, na stacjach paliw ceny, które do tej pory wydawały się być niewyobrażalne. Miało być paliwo po 5,19, a zbliża się nieuchronnie do 9,15. We Wrocławku ceny kształtują się, tak jak Państwo widzą, prawie 9 zł za litr oleju napędowego i 8 zł za litr benzyny. Rząd chce, żeby Polacy załatali ogromną dziurę budżetową, historyczną dziurę budżetową przez podniesienie, drastyczne podniesienie cen paliw, ale za paliwo płacą nie tylko kierowcy. Za paliwo płacą także polskie rodziny, za paliwo płacą polscy przedsiębiorcy i za paliwo płacą polscy rolnicy. Niestety to wszystko będzie skutkowało kolejnymi ogromnymi podwyżkami. A co robi rząd? No właśnie, rząd nie robi z tym nic. Nie przyjął propozycji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy chcieliśmy obniżkę VAT-u z 23 do 8% VAT-u na paliwa oczywiście. Kiedy chcieliśmy obniżki akcyzy. Nie podjęto naszych rozwiązań, dlatego że tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby rzeczywiście polskie rodziny zrzucały się na nieudolność tej władzy.
1: Do cen paliw odniósł się również radny Jarosław Chmielewski. Porównywał obecną sytuację z okresem kryzysu energetycznego w 2022 roku. Jak mówił, mimo niższej ceny ropy, paliwo na stacjach jest dziś droższe.
3: Dzisiaj ta baryłka ropy w przeliczeniu na złotówki kosztuje $390, więc 27% mniej niż w tym okresie 2022 roku. A ceny paliw są już wyższe niż w 2022 roku. A więc proszę zobaczyć, 27% dzisiaj te ceny tylko na surowcu powinny być niższe, jeżeli chodzi o kwestię dystrybutora. A więc tak, obliczając marżę rafineryjną i obliczając te wszystkie kwestie związane z logistyką, to cena paliwa dzisiaj powinna oscylować w granicach 6,67, 6,75. A proszę zobaczyć, co mamy z tyłu na pylonie.
1: Zdaniem polityków PiS, wysokie ceny paliw mogą przełożyć się na kolejne podwyżki.
4: Wiadomo, że jak są paliwa drogie, to ceny będą rosły. Nie wiadomo, jak będzie na koniec roku. My apelujemy jeszcze raz o pamiętanie i o to, żeby zrobić natychmiast coś z tymi cenami, bo inaczej Polsce grozi bardzo duża inflacja i wręcz bankructwo. No chyba, że chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Polska, tak jak Grecja, zbankrutowała, tylko że my nie mamy wysp, będziemy musieli oddać resztki naszego majątku narodowego.
3: Możemy oddać im premiera, niech go zabiorą.
4: Premiera możemy oddać, tak jest, w złotej klatce, niech stąd wyjeżdża, niech już więcej Polaków nie zamęcza tym swoim kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o podjęcie działań, które mają ograniczyć wzrost cen paliw. Wśród proponowanych rozwiązań wymieniają obniżenie VAT-u i akcyzy. 16. Gminny Rajd Rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad Malowniczym Jeziorem Lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok.
5: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które no, ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą no, dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób jak gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej, niemniej jednak jest to nasza mieszkanka i dobry pomysł, żeby przy takiej okazji wspomóc całą rodzinę i tą akurat, która wymaga leczenia.

0: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień.
1: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod Urzędu Gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod Dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy, i z Dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubiechowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać. I wszyscy, widzę, uśmiechnięci, więc myślę, że zadowoleni.
2: Obserwowałem wjeżdżających rowerzystów, zauważyłem, że część z nich to też po prostu całe rodziny, które wzięły udział w inicjatywie.
1: Tak, to już chyba taka tradycja, że u nas jeżdżą całe rodziny. Dzisiaj każdy biegnie do przodu, ten czas spędzany z rodziną jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy i mamy go mało. I my właśnie takimi inicjatywami jak dziś staramy się te rodziny zbierać wspólnie, żeby mogli spędzić na łonie natury chociaż trochę czasu, wygospodarować dla nich ten moment taki, który jest najważniejszy, bo rodzina jest przecież dla nas wszystkich najważniejsza.
0: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubiechowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem.
1: Ale jeszcze przed piknikiem, jak tutaj widzimy, losowanie dwóch rowerów. Co roku losujemy dwa rowery, które są zawsze pozyskane od naszych sponsorów. W tym roku sponsorem jednego rowera był Bank Spółdzielczy w Kowalu, drugi rower to firma Food Park Kowal, którzy też co roku nas wspierają. No ale mamy mnóstwo darczyńców i osób, które wspierają organizację tego naszego wydarzenia, bo właśnie rajd rowerowy, ten 16 rajd rowerowy, każdego roku jakby się rozrasta w ilość darczyńców, w ilość osób, które wspomagają nam organizować to wydarzenie. I trzeba tu zaznaczyć, że to wydarzenie organizujemy tak naprawdę z środków, które pozyskujemy. Sam piknik, no to już wiadomo, że musimy zaangażować środki z budżetu gminy Kowal, ale mamy też duże wsparcie z powiatu włocławskiego, za co też serdecznie dziękuję. A atrakcji przewidujemy jeszcze mnóstwo, bo mnóstwo animacji dla dzieci, będą dmuchańce, już w tej chwili są animatorki, do których można się udać z dziećmi i wspaniale spędzić czas. W godzinach między 18 a 19 festiwal kolorów, a jeśli chodzi o koncerty, to będzie Liza z zespołem cygańskim, będzie Bibi and Jeremy, także wspaniałe atrakcje, no i będzie oczywiście Maxel, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy tutaj dzisiaj wspaniale spędzi czas.
0: Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady.
3: Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości. Jeżeli posiadamy dowód zakupu roweru, to też warto to przynieść ze sobą. I po sprawdzeniu, po spisaniu dokumentacji znakujemy w postaci takiego graweru, który kolejno zabezpieczamy naklejką. Wiadomo, że jeżeli potencjalny sprawca ma do wyboru rower oznakowany bądź nieoznakowany, to wybierze ten nieoznakowany.
0: Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
4: No i jak widać, to fajnie się udaje, wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
2: Jak przebiegał sam rajd? Bo uczestniczył pan też w rajdzie. Jak to wyglądało? Pogoda dopisała. Dla rowerzysty chyba idealna. Nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
4: No oczywiście uczestniczyłem w rajdzie. To już jest rajd mój z kolei. Chętnie tutaj wracam. No i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super. No po prostu pogoda była wyjątkowa. Nie ma upału, ale też nie jest zimno. Rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana. Trochę przełaju, trochę szosy, więc że każdy był tutaj zadowolony. No ogólnie super wrażenie.
5: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tutaj drugi raz, w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu mi się bardzo podobało. Żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść i cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą, widzę jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
2: Jesteśmy już na pikniku na zakończenie lata. Pogoda idealna, sprzyjająca. Powiedz, które atrakcje ci się najbardziej podobają, czy może próbowałeś już jakichś przysmaków?
5: Oczywiście, grochówka jak najbardziej. Nie ma opcji, żeby nie zjeść grochówki na takim wydarzeniu. Oprócz tego, no myślę, że tak, to ja bardzo...

0: Myślę, że coś tam skorzystam trochę z jeziora, a tak to myślę, że na razie to trochę posiedzę sobie.
1: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki, a wszystko to w ramach świetnej zabawy.
2: To będzie wyjątkowe spotkanie kilku pokoleń. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu świętuje w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się jubileuszowa uroczystość oraz 12 zjazd absolwentów i wychowanków. Organizatorzy zapraszają nie tylko byłych uczniów, ale także ich rodziny, przyjaciół, nauczycieli i sympatyków szkoły.
3: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława, biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brzeździu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas. I ta ciągłość pokoleniowa, myślę, ma tutaj istotne znaczenie. Będzie częścią tych uroczystości. Wieczór to bal absolwenta, na który zapraszam, by się zapisywać i mam nadzieję, że będzie to zwieńczenie tej całej uroczystości. Teren szkoły będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą chcieli powspominać, obejrzeć, przypomnieć sobie odległe czasy, ale zobaczyć i teraźniejszość.
2: Jubileusz będzie więc nie tylko okazją do świętowania 100 lat historii szkoły, ale przede wszystkim do spotkania ludzi, których łączy wspólna przeszłość i wspomnienia związane ze Starym Brześciem. Organizatorzy liczą, że 26 września na jubileusz przyjadą absolwenci z różnych pokoleń, by wspólnie wrócić do miejsc i ludzi, którzy zapisali się w historii tej szkoły.
1: Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebne są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę.
4: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
1: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin.
4: Inspekcja mi odpisała, że zgodnie z prawem, legalnie, lekarz może pracować 24 godziny na dobę. Oczywiście z tym stwierdzeniem się zgadzam co do faktu, natomiast nie zgadzam się co do podstaw prawnych. Nie może być tak, żeby ktokolwiek, czy to będzie lekarz, czy to będzie robotnik, czy to będzie urzędnik, pracował 24 godziny na dobę. A z tych zestawień, które mam, tak to wynika. Jeżeli średni czas zatrudnienia lekarzy to 500 godzin w miesiącu, to jak podzielimy na 30 dni roboczych, to jest około 17 godzin na dobę, ale jak odniesiemy to do tygodni pracy, to wychodzi ponad 22 godziny na dobę. I to jest

0: U nas, tu na miejscu. My to teraz już wiemy, że tak jest. I to jest bardzo źle.
1: Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki.
0: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a nasz szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Będę jeszcze proponował, aby jednak poszerzyć kompetencje rad społecznych, no przynajmniej dodając takie zapisy, że mamy prawo do wglądu zarówno w zatrudnienie, nie chodzi o osoby, ale chodzi o sposób zatrudnienia, o czym w pierwszej części mówiłem, żeby dokonywać oceny pracy dyrektora, a nie mamy takich uprawnień, tylko zarząd województwa może to uczynić. Czyli tak na dobrą sprawę rady społeczne to taki organ, który jest, nie jest finansowany w żaden sposób, czyli dlatego się nazywa społeczny, że nikt nie bierze żadnych środków z tego tytułu. W związku z tym efekty pracy tej rady są znikome i to trzeba się z tym zgodzić.
1: Dłuższa rozmowa na ten temat już jutro w studiu Telewizji Kujawy. PV Prefabet Kluczbork SA jest producentem betonowych i żelbetowych prefabrykatów, produktów specjalistycznych o wadze do 60 ton oraz rur przeciskowych stosowanych w technologiach bezwykopowych. Firma się rozwija, czego dowodem jest otwarcie kolejnej hali produkcyjnej. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy oraz przedstawiciele włocławskiego ratusza.
2: Vor einigen Jahren hatten wir dann schon einmal vorsorglich eine Baugenehmigung, uns um eine Baugenehmigung bemüht, aber mit dem Baubeginn noch etwas gezögert. Erst Anfang 2025 haben wir dann den Beschluss gefasst.
3: Kilka lat temu z wyprzedzeniem rozpoczęliśmy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak z samym rozpoczęciem prac jeszcze trochę się wstrzymaliśmy. Dopiero na początku 2025 roku podjęliśmy ostateczną decyzję o realizacji inwestycji.
2: Und wie bei der ersten Halle? War die Umsetzung vorbildlich, top.
3: I podobnie jak w przypadku pierwszej hali we Włocławku, realizacja przebiegała wzorowo.
1: Nowa hala kosztowała 25 milionów złotych. Jej powierzchnia wynosi 2800 metrów kwadratowych, a konstrukcja jest żelbetowa.
4: Układ pozwala nam naprawdę robić bardzo duże elementy. Jak widzicie, tutaj mamy dwie stownice po 40 ton. Czy to jest jedyne ograniczenie tego, co nam się tu uda wyprodukować? Wydajność węzła to jest 1,5 m³ jednorazowo, także mam nadzieję, że jak osiągniemy pełne moce, no to na dwie zmiany będziemy mogli zaspokoić dużą część Polski naszymi wyrobami. Na chwilę obecną planujemy tutaj zorganizować 30 miejsc pracy. No jak klienci pozwolą, i klienci pośredni i bezpośredni, to mam nadzieję, że pan prezydent wesprze nas jeszcze wyżej w zapotrzebowaniu na inwestycje, to zatrudnienie zostanie zwiększone. Proces budowy myślę, że poszedł w miarę sprawnie. Nie myślałem, że będzie problem, bo takiej inwestycji nie ma. Tutaj, gdzie jesteśmy, była kiedyś łąka, biegały zające, było trochę drzewek. Jesienią chodziliśmy na grzyby. Stoi piękna hala.
1: Prezydent Włocławka podkreślił rolę Prefabetu jako pierwszej firmy, która otwierała strefę rozwoju gospodarczego. A być może w niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana kolejna hala tej firmy.
5: Kiedy obserwuję, jak firmy, które lokują się we Włocławku, dalej się rozwijają i zakorzeniają się tutaj jeszcze mocniej, to widzę, że to jest właśnie efekt ciężkiej

0: ciężkiej pracy tych osób, które są zatrudnione. Blisko 20 lat temu faktycznie Prefabet był inwestorem, który otwierał te tereny inwestycyjne w naszym mieście. Dzisiaj tutaj mamy całą strefę rozwoju gospodarczego. Inne firmy również z kapitałem niemieckim tutaj w okolicy postanowiły zainwestować, ale to właśnie wy byliście tym liderem, który przetarł szlaki, który pokazał, że można, który też udowodnił, że nie tylko to jest ryzyko, ale też po prostu dobry biznes, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy, no co prawda już po 18 latach, ponad 18 latach, bo tyle mniej więcej między jedną a drugą decyzją to ten czas trwał, więc możemy powiedzieć, że we Włocławku już Prefabet jest w pełni pełnoletni, ale dzisiaj jesteśmy na drugiej stacji, tak bym powiedział, i słyszę, że jest szansa na kolejną, więc od razu informacja tutaj do inwestorów, tak, jesteśmy gotowi, żeby za chwilę, może za rok, może za dwa przyjść i spotkać się na kolejnym otwarciu kolejnej hali.
1: Przedstawiciele Prefabetu zaznaczają, że kluczem do sukcesów odnoszonych przez firmę są jej pracownicy. To w oparciu o ich wiedzę, kompetencje i kreatywność realizowana jest strategia rozwoju.
2: O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku.
3: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku, godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 6833. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
2: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla naszych mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie.
3: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl. Grzybobranie rozpocznie się o godzinie 9. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórki zostaną przekazane osobom zapisanym na wydarzenie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału zapraszamy bez względu na wiek rodziny, seniorów, początkujących i doświadczonych grzybiarzy. Szczegóły dotyczące akcji Chodźmy na grzyby dostępne są na stronie oraz Facebooku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Serdecznie zapraszamy.
2: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
1: Rozpoczęła się inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego 2025 Mini Park Praw Kobiet. Chodzi o plac przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kilińskiego. Przebudowie ulegnie cały teren zielony przed budynkiem sądu.
4: To zadanie ma polegać na przebudowie tego skweru w taki sposób, że mają powstać ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, mają być nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, ale jednym z najważniejszych punktów tego zadania jest montaż 15 tablic informujących właśnie o prawach kobiet. Tutaj również mamy taki element regionalny,

0: ponieważ mają tam się znaleźć właśnie kobiety z naszego regionu, które no, w jakiś sposób właśnie charakteryzują się tym, że walczyły o te prawa kobiet albo w jakiś inny sposób są właśnie z tymi prawami kobiet związane. Autorka tego pomysłu wymyśliła sobie to tak, że właśnie te nazwiska kobiet z regionu wrocławskiego zostaną wytypowane w formie konkursu. I taki konkurs został przeprowadzony. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji.
1: Padło wiele propozycji. Wśród nich znalazły się m.in. pomysły dotyczące byłej prezydent Wrocławka Urszuli Palińskiej czy Izabeli Zbigniewskiej.
0: Zadanie jest realizowane przez firmę Twój Ogród Paweł Stasiak za kwotę 278 tysięcy złotych i już teraz prace się rozpoczynają. Mają one trwać około 60 dni od rozpoczęcia przebudowy.
1: W założeniu ma powstać niewielka zielona przestrzeń, w której będzie można odpocząć. Ale projekt ma mieć również charakter edukacyjny. Według założeń pomysłodawczyni miejsce ma przypomnieć o historii walki kobiet o swoje prawa, a jednocześnie przekazywać tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Wrocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe.
2: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Zakupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia, tak między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
1: Wrocławski Ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania.
2: Cieszy nas to, że mieszkańcy tak mile przyjęli nowe parkomaty i są zadowoleni i korzystają ze wszelkich dostępnych udogodnień parkomatów, między innymi karty mieszkańca, która pozwala na zakup półgodzinnego parkowania bezpłatnego w strefie i możemy się pochwalić, że od działania karty przez już pół roku mamy około 500 ulg skorzystanych w parkomacie na kartę mieszkańca. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że liczba anulacji zmniejszyła się, ponieważ system, który został wprowadzony, pozwala kontrolerom po przybyciu do pojazdu na zweryfikowanie, czy bilet został wykupiony, czy nie, jeżeli nawet nie ma go za przednią szybą pojazdu.
1: Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju.
2: Mamy teraz bardzo przyjazny system dla nas, jako dla biura, ponieważ widzimy wszystko, co się działo w danej chwili i poprzednio, tak, na parkometrze. Więc tak jak kiedyś klienci dzwonili, że parkomat jest uszkodzony, my nie mogliśmy tego zweryfikować dopiero kiedy podjechał serwis i sprawdził to i zweryfikował. Teraz na bieżąco klient podając numer parkomatu, my sprawdzamy, co się z nim dzieje, wiemy od razu, co jest nie tak, jak pomóc klientowi i przekazać dalsze instrukcje do działania.
1: Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska.
3: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
1: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku.
4: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu.

0: klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
0: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku. Jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
2: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
0: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte podporządkowuje pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
3: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki Stadiony Świata.
1: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
4: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
2: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką, taką plażową, była dla ciebie czymś nowym?
4: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie w mieście zrobili boisko, no i zacząłem grać.
2: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
4: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: Teraz przed Zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. od 25 do 27 września, bo

0: Wrocławek stanie się fajansową stolicą Polski. Przed nami 6. Fajans Festiwal Wrocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że wrocławski fajans to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji.
1: W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już tego, już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców. Po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
0: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Wrocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta.
1: Od piątku od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach, gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu wrocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu chcemy wrócić.
0: Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata wrocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych.
1: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione wrocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6. w naszym mieście się odbywać będzie.
0: Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr. Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
2: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
3: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
2: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
2: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi, trenowałam bardzo ciężko, właśnie też myślę, że dzięki

0: Dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
2: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli

0: zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak... Kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: Helenka sobie troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową, nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie, także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Wrocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet.

Kowalski, reprezentuje zespół Niemamowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wyruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo

0: bo takich zespołów jest sporo, więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8.
2: Na wocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby swoich bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, ale prace będą kontynuowane.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tę inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych w ramach bieżącego roku. Wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu.
3: Natomiast na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie praktycznie oświetlony zostanie w tym roku już cały cmentarz i naszym priorytetem i można powiedzieć również prośbą mieszkańców jest to, żeby był monitoring. W ramach realizowanego obecnie zadania przygotowaliśmy już podstawę pod to, żeby monitoring został zainstalowany. Teraz wystarczy tylko, żebyśmy mieli okamerowanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy będą z tego faktu zadowoleni.
2: Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosować je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
1: Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw.
4: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także no, ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się. Tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna. Aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy no, rozpoczęli korzystanie z obiadków no, od początku roku. Niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością.
4: Sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są no, certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, no, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich powiedzmy tutaj elementów ten produkt się składa. Więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w sklepiku, tylko w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
5: Widzę tutaj sporo wolnego miejsca, a z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu.
4: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody.

0: żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też, takie no, butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także no, może, przerób jest.
1: Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
2: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc no po prostu pasuje.
3: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
4: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
5: Właśnie, co wam najbardziej teraz smakuje z tych nowych posiłków? Ty już wspominałaś o chipsach buraczanych, a koledzy?
2: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny. To jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
5: Coś poza tymi chipsami buraczanymi? Może ten rzeczony gulasz?
3: Też gulasz.
4: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
5: Czy często po szkole, powiedzmy, odwiedzacie fast foody, McDonald's, KFC, ewentualnie jakieś żabki w poszukiwaniu hot dogów?
2: Zdarza się.
3: Mi też się zdarza.
4: No zdarza się.
5: Jak oceniacie tą zmianę w jadłospisie? Czy to jest pozytywna zmiana, czy to jest dobre dla zdrowia? Uważacie, że z taką nową dietą będziecie się lepiej czuli?
2: No jest pozytywnie moim zdaniem.
3: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i
4: zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
1: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą m.in. nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia.
6: Paweł Sawicki od ponad 2 lat walczy z nowotworem szyi. Kolejne metody leczenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Teraz jego szansą ma być kosztowna operacja usunięcia guza i rekonstrukcja tkanek. Zabieg zaplanowano na 6 października. Rodzina prosi o pomoc w zebraniu pieniędzy na leczenie.
7: Chciałam się zwrócić do Państwa z prośbą o udostępnianie tej naszej zbiórki i o pomoc w zebraniu jak największej ilości pieniędzy na operację mojego męża, która ma się odbyć już 6 października. Pieniądze musimy wpłacić do 5 do kliniki. Zbiórka została założona ze względu na pogarszający się stan zdrowia Pawła. 2-letnie leczenie systemowe niestety nie przyniosło zamierzonych efektów, wręcz przeciwnie. Choroba postępuje, rozwija się i rak jest na tyle agresywny, że cały czas rośnie pomimo podawanej chemii. Tak naprawdę od 2024 roku 33 radioterapie i nie wiem, około 20 paru chemii podawanych co miesiąc. Nowotwór w dalszym ciągu atakuje narządy wewnętrzne i po prostu dopóki nie naciśnie tętnicy i nie uciśnie jej i nie nacieknie, jest szansa na przeprowadzenie operacji ratującej po prostu życie, tak? I dającej szansę na normalne funkcjonowanie. Mąż choruje na nowotwór płaskonabłonkowy, G2, taka jest postawiona diagnoza, o nieznanym źródle pochodzenia. Jak gdyby to jest przerzut w okolicy podżuchwowej na węźle chłonnym w okolicy podżuchowej na szyi z prawej strony. Źródło pierwotne tego nowotworu nie zostało wykryte podczas żadnych badań obrazowych, żadnych badań diagnostycznych. Po prostu lekarze mówią, że ileś procent jest takich przypadków, no i po prostu mój mąż znalazł się w tych procentach. Tak? Zbiórkę naszą możecie Państwo wyszukać na siepomaga.pl, zbiórka dla Pawła Sawickiego. Zaliczka została dzisiaj wpłacona, 5000 zł, więc termin jest już pewny i nieodwracalny. No i późniejsze oczywiście dalsze rehabilitacje, kosztowne wyjazdy, kosztowne leki na pewno po całym zabiegu. No nie wiem, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc.
6: Rodzina uruchomiła zbiórkę na pokrycie kosztów operacji, rekonstrukcji, rehabilitacji oraz dalszego leczenia. Pomóc można przez wpłatę na zbiórkę lub udostępnienie jej w mediach społecznościowych. Każda wpłata i każde udostępnienie może pomóc rodzinie zebrać potrzebne środki przed planowanym terminem operacji.
1: Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych i uczniowie klas 8, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się

0: stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia.
1: Dzisiaj obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca. Święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunku budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo, że jest to już 6. dzień budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
0: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek.
1: Ogromnym zainteresowaniem na pewno cieszą się wśród pracodawców i jest ogromny nacisk na to, aby nasi absolwenci zasilali rynek pracy. Działamy bardzo intensywnie w zakresie doradztwa zawodowego, tak aby uczniowie, którzy mają lat 15, podejmowali decyzję o tym, co będą robić w swoim życiu zawodowym, że są to zawody niezwykle potrzebne i płatne. Zainteresowanie 15-latków jest, powiedzmy, umiarkowane, natomiast jak już tutaj przyjdą i zobaczą te zawody, to naprawdę są bardzo zadowoleni z ukończonej szkoły i uzyskują naprawdę atrakcyjne zawody na rynku pracy w Polsce, za granicą, gdziekolwiek.
0: O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Wrocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery.
2: Myślę, że to zainteresowanie i te tłumy młodych ludzi świadczą o tym, że faktycznie młodzi mieszkańcy Wrocławka widzą, że przyjście do budowlanki i rozwój w tym zakresie gwarantuje w przyszłości dobre życie. I myślę, że tak jest po prostu, bo też na co dzień pracuję z absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych, którzy po tym, jak skończyli naszą tutaj technikum, kończyli też politechniki, projektują, konstruują i naprawdę dobrze żyją. I myślę, że tak też będzie z młodymi mieszkańcami Wrocławka, którzy dzisiaj uczestniczą w tych targach.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.
3: Jeśli chodzi o rzemieślnika, 3 lata ścieżki zawodowej, po 3 latach kończymy szkołę i w wieku 18-19 lat mamy już bardzo dobry zawód w ręce, więc nie musimy wcale iść do liceum. No, nie mam nic do liceum, ale to jest takie, że się skończy liceum, a nie wiemy dalej, co robić, nie?
4: A spytam się, jak z Pana obserwacji ilość osób, które kształcą się w tym kierunku, jak to wygląda w branży z Pana obserwacji?
3: Znaczy, jak Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zaczęło gdzieś około 7 lat temu odradzać w Polsce zawodową ścieżkę, no to mieliśmy parę szkół, a teraz już mamy, przykładowo już mamy 18 oddziałów w całej Polsce, a my jako jeden oddział mamy 15 szkół pod opieką w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę mamy dużo, sam mam dużo uczni, więc ja naprawdę nie narzekam, a pamiętajcie jedno, pracownicy nam się starzeją, odchodzą na emerytury, a trzeba tego młodego na rybku.
0: Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze Zespołu Szkół Budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
5: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera, z każdym nauczycielem da się dogadać, nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach, mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne, no i to chyba tyle.
6: Wybrałam kierunek geodezji, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód, który daje bardzo dużo możliwości, dużo też zarabia na tym kierunku. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru, ze względu

0: Na to, że otwiera mi to bardzo dużo szans w przyszłości.
1: Czy planujesz kontynuację później na wyższym stopniu nauczania na studiach wyższych?
0: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
2: Wybór to głównie przez zarobki i chęć rozwijania się.
1: A czy planujesz podjąć dalej pracę w swoim kierunku, czy dalej się kształcić?
2: Oczywiście. Plany na przyszłość są, głównie związane z dachami.
1: A czy planujesz pracę tutaj na terenie naszego miasta, powiatu, czy gdzieś dalej?
2: Raczej miasto i powiat.
3: Tak szczerze mówiąc, to dużo mi ludzie na ten temat opowiadali, rodzice doradzali. Dużo też poczytałem sobie. Jest to taki kierunek, który dużo wnosi do życia, można fajnie się rozwijać, masz dużo kierunków. Ogólnie to był mój kierunek, po prostu od dawna już wiedziałem, że w coś takiego chcę iść i po prostu przyszedłem tu, złożyłem papiery i dostałem się.
1: Klasa teraz maturalna, czy planujesz gdzieś dalej składać na studia, czy już teraz rozpoczynasz swoją karierę zawodową?
3: Tak, planuję iść do VAT-u na budownictwo i dalej w jakieś tam inżynierię, coś takiego, projektowanie. Już coś tak na pewno w tym kierunku, na pewno nie będę schodził z budownictwa.
4: Dzień budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką.
5: We Włocławku działa Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Eurointegracja. To miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie, aktywizację i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Stowarzyszenie od lat działa na rzecz integracji i większej samodzielności swoich podopiecznych.
6: Nasza grupa to już seniorzy, przeważnie seniorzy. Mamy troszeczkę młodzieży, ale młodzież w tej chwili jest na różnych zajęciach, a my przychodzimy grupą właśnie tą starszą na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, rekreacyjne. I wspólnie się bawimy, no, zacieramy tą nudę, tak jak już mówiłam, i chcemy być razem, integrować się, wspólnie przeżywać właśnie upadki i wesołości różne.
5: Sport to dla nich nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, to także okazja do przełamania barier, budowania pewności siebie i wspólnego działania. Zajęcia pokazują, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i realizowania własnych pasji.
6: Rzeczywiście są postępy, bo siedzenie w domu nic nie sprzyja ruchowi, sprawności fizycznej, a przede wszystkim tutaj, zresztą po dzisiejszych nawet zajęciach widać było, że niektóre panie były lepsze w ćwiczeniach, niektóre sobie mniej dawały radę, ale rzeczywiście progres jest bardzo wielki. Trzeba chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu na zajęcia sportowe. A my mamy sporo tych zajęć. Mamy Nordic Walking, mamy basen, mamy właśnie te zajęcia na salach gimnastycznych, no i siłownie.
5: Program zajęć jest dobierany indywidualnie do możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są dostosowane do jego sprawności, tak aby aktywność była bezpieczna i komfortowa. Chodzi o to, by każdy mógł ćwiczyć w miarę swoich możliwości, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję.
7: Myślę, że każda forma ruchu w tym wieku jest świetnym rozwiązaniem, dlatego też takie zajęcia tutaj propagujemy. No i co, myślę, że grupa świetnie się spisywała. Ja się z nimi również świetnie bawię, bardzo lubię towarzystwo ludzi, jest mi to tak, przychodzi mi to łatwo, myślę, że fajny kontakt łapiemy tutaj i zajęcia bardzo w miłym towarzystwie prowadzimy.
1: I jeszcze zapytam się o frekwencję, więcej jest panów, więcej jest pani, jak to wygląda na pani ćwiczenie?
7: Zdecydowanie więcej pań. Chociaż żałuję bardzo, ale zdecydowanie więcej pań jednak chce wyjść, ruszyć się. Spędzają ten czas razem, nawet jeśli te ćwiczenia są może bardziej monotonne czasami, ale one nadrabiają to swoim własnym tutaj towarzystwem, rozmowami, dzieleniem się jakimiś przeżyciami i tak dalej. Także fajnie. Cieszę się, że ludzie jednak w tym wieku lubią wyjść z domu i się ruszyć, nie zasiedzieć się w domu, że tak powiem, w fotelu.
5: Aktywność fizyczna może być ważną częścią życia niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. Nawet niewielka dawka regularnego sportu pomaga zadbać o zdrowie, poprawić kondycję i lepiej funkcjonować na co dzień.
7: Podejście jest bardzo indywidualne i tak naprawdę każde zajęcia są inne w zależności od tego, jak grupa też pracuje i na co mogę sobie, widzę, pozwolić po prostu, jeśli chodzi o dany wysiłek. Aczkolwiek ja preferuję taką metodę, że robimy wszystko i każdy tyle, ile może. Nie ma tutaj takich ram, że trzeba coś zrobić.

0: Trzeba to ćwiczenie wykonać dosłownie, tak jak ja powiedziałam. Nie ganiam nikogo tutaj za to, że nie wykona tego ćwiczenia tak, jak ja bym chciała. Także bardzo indywidualne podejście.
1: Zajęcia sportowe to dla uczestników coś więcej niż tylko sposób na spotkanie i spędzenie wolnego czasu. Regularna aktywność ma przede wszystkim poprawić ich zdrowie i sprawność. To także okazja do przełamywania własnych ograniczeń i wspólnego działania.
2: W całym kraju upamiętniono rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Była to bezpośrednia realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. Wojska sowieckie uderzyły na walczące z Niemcami oddziały polskie. Pretekstem miał być rozpad II Rzeczypospolitej i konieczność ochrony ludności. Do niewoli trafiło 250 tysięcy Polaków. W marcu 1940 roku władze radzieckie, Stalin i Beria podjęły decyzję o zamordowaniu 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, uczonych, lekarzy, nauczycieli oraz duchownych. Dokonano tego w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie. Włocławek upamiętnił te tragiczne wydarzenia przed pomnikiem Armii Krajowej w Parku Łokietka.
3: Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę pod pretekstem rzekomej obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Już od momentu przekroczenia granicy Sowieci dopuszczali się zbrodni na obywatelach polskich, w tym wojskowych i przedstawicielach administracji państwa polskiego. Dziś, gdy tuż za naszą granicą rozgrywa się krwawa wojna, napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku nabiera dodatkowej symboliki. Ówczesny pakt Ribbentrop-Mołotow pokazuje zmowę dwóch totalitaryzmów, ale jest także świadectwem zniewolenia narodów. Niepodległość to nie tylko dokumenty i granice na mapie. To przede wszystkim niezłomność ducha tych, którzy zginęli w katyńskich lasach czy na nieludzkiej ziemi Syberii, ale nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości. Pokój w Europie i na świecie buduje się latami poprzez dialog i zaufanie, a niszczy w krótkiej chwili za sprawą egoizmu, pychy i nienawiści. Współczesne społeczeństwa łatwo zapominają, jak niewiele trzeba, by świat, który znamy, runął w gruzy.
2: W 1943 roku niemiecka agencja prasowa podała informację o masowych grobach polskich oficerów w Katyniu. W odpowiedzi radziecka gazeta Prawda oskarżyła o zbrodnię Niemców. Zaczęto tworzyć fałszywe dowody i spreparowaną dokumentację. Był to początek kłamstwa katyńskiego.
4: Rosyjskie imperium, niezależnie od tego, jak zmieniały się jego nazwy, sztandary i przywódcy, zbyt często niosło narodom Europy Wschodniej nie wolność, lecz strach. 17 września 1939 roku ta imperialna logika zapukała do polskich domów, a potem przyszły aresztowania, deportacje, wywózki, pociągi jadące w nieznane, syberyjska zima, rodziny rozdzielone na zawsze, matki, które nie wiedziały, gdzie są ich dzieci, dzieci, które dorastały bez swoich ojców, a wśród tych ofiar byli polscy żołnierze, policjanci, urzędnicy, nauczyciele i przedstawiciele inteligencji. Katyń był jednym z najstraszliwszych następstw sowieckiej agresji. Tam i w innych miejscach kaźni zamordowano tysiące polskich obywateli. Nie była to przypadkowa zbrodnia. Była próbą pozbawienia polskiej elit, jej pamięci, jej przeszłości. Chciano zabić ludzi, którzy mogli odbudować wolną Rzeczpospolitą. Ale nie udało się zabić pamięci. Przetrwała Sybir. Przetrwała więzienia, przetrwała Katyń.
2: Po zakończeniu przemówień przedstawiciele samorządu, szkół i instytucji złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną, znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i

0: chodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami.
1: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
0: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze.
1: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn. Po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
2: Jedna osoba złożyła zażalenie na decyzję prokuratury.
1: Tak, jeden z pokrzywdzonych złożył zażalenie na to postanowienie, dlatego też to postanowienie jest nieprawomocne. Zażalenie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego we Wrocławku do rozpoznania.
0: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. We Wrocławku nie powstaną planowane mini-tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.
3: Tak zwane mikrotężnie nie są urządzeniami leczniczymi, czyli nie mogą być zaliczane do urządzeń służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Tym samym nie podlegają też regulacjom prawnym, które dotyczą właśnie lecznictwa uzdrowiskowego. Roztwór wodny soli lub solanka, która krąży w nieszczelnym systemie zamkniętego obiegu, może być w tych urządzeniach źródłem organizmów chorobotwórczych. Jest to instalacja, w której ten sam roztwór cały czas krąży w obiegu zamkniętym, ale nieszczelnym, do którego dostęp mają na przykład ptaki czy inne zwierzęta, które pozostawiają odchody, które są rozmywane i trafiają bezpośrednio do obiegu solankowego. Na ten moment przepisy nie nakładają obowiązku dotyczącego badania w zakresie mikrobiologicznym czy fizykochemicznym roztworu krążącego w obiegu mikrotężni. No i to skutkuje brakiem nadzoru nad jakością tego roztworu i tym samym nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które przebywają blisko tego typu obiektów.
0: W ramach dwóch projektów we Wrocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń. Jedna mini-tężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością.
4: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji, właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które choć chociażby mają obniżony system odporności.
0: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 zł. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Te środki zostaną przekazane na realizację innych właśnie zadań w ramach wocławskiego budżetu obywatelskiego.
2: Możemy już powiedzieć, na jakie zadania te środki zostaną przeznaczone? To będzie, zbierze się jakaś komisja, jak to będzie wyglądało?

0: Tutaj oczywiście rozpatrujemy tą sytuację, analizujemy, ponieważ pierwszy raz mamy z taką sytuacją do czynienia. No, naprawdę bardzo ubolewamy, ponieważ no, w pewnym sensie jest to troszkę wypaczenie tej idei budżetu obywatelskiego. Natomiast no, niestety właśnie z przyczyn zdrowotnych musimy taką decyzję podjąć.
1: Do pomysłu minitężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym.
2: Od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
3: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
2: Tak, są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym.
2: Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mieszkańcy odebrali pozytywnie rowery miejskie i poruszają się po mieście nie tylko rekreacyjnie, ale także do pracy.
3: Chciałbym jeszcze zapytać, czy były doniesienia, zgłoszenia o uszkodzeniach rowerów? Jak to w tej...
2: To znaczy, sami, jak serwis jedzie relokacja, sami znajdujemy je na stacjach, czy gdzieś na ulicach, na przykład gdzie łańcuch komuś spadł, bo przerzutki nie tak są regulowane, bo podczas jazdy nie można niestety przerzucać biegów, tylko tak w samochodzie musimy nacisnąć sprzęgło, a tutaj musimy przestać pedałować, tak? I sami odnajdujemy takie rowery na przykład z jakimiś zniszczeniami delikatnymi.
3: Na koniec jeszcze zapytam, na razie jest jeszcze w miarę ciepło, chociaż teraz ten tydzień nie będzie nas aż tak już rozpieszczał, jak ten jeszcze poprzedni. Do kiedy trwa sezon, do kiedy będzie można używać rowerów miejskich i co się z nimi potem stanie?
2: Rowery miejskie będą działały do 5 listopada. Po tym terminie trafiają do nas na warsztat i każdy rower przez okres zimowy będzie przeglądany i konserwowany, żeby na nowy sezon wyjechały sprawne i żeby użytkownicy mogli się cieszyć z jazdy nimi.
3: Wybiegając z myślami do przodu, kiedy początek sezonu?
2: Planujemy tak jak w tym roku 21 marca, czyli na pierwszy dzień wiosny.
1: Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze. Mieszkańcy Gliznowa dopięli swego. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim radni zdecydowali o usunięciu z planu ogólnego zapisu, który dopuszczał możliwość lokalizacji biogazowni w tej miejscowości. To właśnie ten zapis w ostatnich tygodniach wywołał sprzeciw lokalnej społeczności.
4: No, mieszkańcy tutaj podkreślają, myślę, że w pewnym sensie bardzo zaniepokojeni w ogóle samą możliwością w tym planie ogólnym lokalizacji biogazowni, podkreślają, że nie wyrażają na to zgodę. Oczywiście mają do tego prawo i tutaj Rada się przychyliła do wniosku mieszkańców i będziemy dokonywać zmiany planu, żeby tej biogazowni tam nawet nie dopuścić.
1: Sam zapis w planie ogólnym nie oznaczał jeszcze rozpoczęcia inwestycji. Jak wyjaśniano podczas sesji, do urzędu nie wpłynął wniosek inwestora o budowę biogazowni. Nie złożono również dokumentów dotyczących decyzji środowiskowej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze gminy podkreślały na obradach też, że podobne możliwości lokalizacji tego typu obiektów mogą dotyczyć większej liczby działek.
5: My nie mieliśmy wiedzy na temat, że ja przynajmniej nie miałam wiedzy, że na wcześniej, że na jakiejś tam działce w miejscowości Glisnowo jest właściciel ma zamiar wybudowania biogazowni. Tak jak pan Burmistrz powiedział, zresztą my o tym już rozmawialiśmy, Państwo, którzy byli w piątek na komisji, o tym rozmawialiśmy, tak? Że tych działek jest dziesiątki tysięcy, tak? I właściciele zgodnie z prawem zgłaszali, tak jak Państwo tutaj wcześniej Pan Turmisz powiedział, na Gliznowie jest jeszcze jedno zgłoszenie do biogazowni, tak? Więc każdy właściciel miał takie prawo zgłosić. I oczywiście, jeśli to było zgodne z prawem, zostało wprowadzone. Nikt wcześniej w żaden sposób nie dał jakiejś informacji nam, nie wiem, przychodząc na sesję, czy wcześniej, nie wiem, wystarczył jakiś telefon, że macie Państwo w Gliznowie na działce, że ktoś to zauważył, tak? My takich informacji nie mieliśmy. Więc tutaj proszę tego nie traktować, że my podejmowaliśmy uchwałę, bo taki był przekaz medialny, czy podjęliśmy uchwałę w sprawie budowy biogazowni. My nie podjęliśmy takiej uchwały.

0: bo podjęliśmy uchwałę w sprawie planu ogólnego dla całej gminy Lubinki.
1: Nie liczyłem, nie analizowałem tego, bo tu jakby nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my te statystyki prowadzili, ale to będą 10 działek, na których teoretycznie działazownie można zlokalizować, a może i setki. Mam też taką informację, ale tutaj też może się muszę dzielić, ale może i nie, czy jest istotna, czy nie. Za granicą naszej gminy, w sąsiednich gminach, też są działki, na których biogazownie są dopuszczone. To są działki, które praktycznie sąsiaduje z tą miejscowością i tam też teoretycznie można. Więc no powiem, że tutaj jakby ten problem troszkę uważam, że jest no nadmiernie, tak bym powiedział, no rozdmuchane, żeby nie używać takiego kolokwializmu, ale do tego by można to sprowadzić. Ale okej, Państwo mają obawy co do budowy tej biogazowni. Podkreślę, dla tej nieruchomości nie ma złożonych żadnych innych dokumentów, czy nie ma warunków zabudowy, nie ma miejscowego planu, nie ma decyzji środowiskowej.
2: Mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko zapisowi, podkreślali jednak, że ich działania nie dotyczyły wyłącznie konkretnej inwestycji. Chodziło również o sposób prowadzenia prac nad dokumentami planistycznymi oraz brak wiedzy o możliwości lokalizacji biogazowni w ich miejscowości.
0: Jako protestujący i jednocześnie członkowie KGW Kliznowianki mamy obowiązek zgodnie z naszym statutem reprezentować naszą społeczność wobec organów administracji publicznej, chronić jej praw, prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi. A oczywistym jest to, że biogazownia w Kliznownie nie poprawi tychże warunków, a wręcz przeciwnie, zakłóci dotychczasowe, spokojne życie. Co więcej, uważamy, że pretensje z Państwa strony są daleko idącą niestosownością. Szanowni Państwo, to my mieszkańcy, wszyscy podpisani pod petycją, to my mamy pretensje na przykład o nierzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych. To obywatele mają prawo rozliczać przedstawicieli władzy, nie odwrotnie. Apelujemy o dialog, nie insynuowanie, że to my zrobiliśmy Państwu problem. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takiej narracji. Nasze stroje ludowe są symbolem tradycji i kultury, którą pielęgnujemy od lat. Nosimy je z dumą, reprezentując gminę na wydarzeniach lokalnych i wojewódzkich. Nasze dobre imię, budowane przez lata pracy społecznej, jest wartością, której będziemy bronić.
3: Budowa biogazownia została zielony światło od was 27. Drodzy Państwo, to nie my głosowaliśmy, nie my wpisywaliśmy ten wniosek, nie my uznaliśmy go za poprawne formalnie. My nie decydujemy. W związku z tym zacznę od odniesienia się do najpierw wypowiedzi Pani Szanownej Przewodniczącej Rady. Droga Pani, jeżeli Pani nie widziała, tak jak Pani przyznała, kilka minut temu czy kilkadziesiąt, o tym wpisie, przepraszam, jak mieliśmy wiedzieć my, zwykli mieszkańcy. Nie rozumiem tego. Szanowna Pani, Pani zarzuca, że nie zapraszaliśmy Panią albo Pan Burmistrza na spotkanie. Wszystkie informacje, kiedy mieszkańcy się spotykali, kiedy będą podpisywane petycje, kiedy będzie telewizja ujawy w naszej miejscowości, były upublicznione. No nie wiem, jak to jest, że na przykład Pani Rada Agata Fomer-Muleska nie potrzebowała specjalnego zaproszenia. Pan Radny z powiatu, zewnątrz Wierzowiecki nie potrzebował specjalnego zaproszenia, a Państwo się tego domagacie od nas. Jeżeli chodzi, Panie Burmistrzu, o inne działki. Nie wiedzieliśmy o innych działkach do dzisiaj, ale myślę, że to dobrze się stało, że ten protest jest taki właśnie głośny, dlatego że damy chyba przykład innym też lokalnym społecznościom, żeby w ten sposób wypowiadali się legalnie, zgodnie z konstytucją, bronić swoich praw. Miejmy nadzieję, że wezmą z nas przykład. Czy my to robimy dobrze w sensie skuteczności? Państwo dzisiaj zagłosowali, za co dziękuję, będę jeszcze dziękować. No chyba jesteśmy skuteczni.
2: W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przedstawicielami mieszkańców a przewodniczącą rady. Dyskusja dotyczyła między innymi informowania lokalnej społeczności i odpowiedzialności za pojawianie się zapisów w planie ogólnym.
0: Nie przypominam sobie, proszę Panią, żebym ja gdziekolwiek powiedziała, że ja oczekiwałam na jakiekolwiek zaproszenie. Ja nie oczekiwałam, że Państwa na zaproszenie, żebyście do mnie dzwonili, czy mnie zapraszali. A to, że coś Państwo stawiacie w media społecznościowe, to nikt z nas nie ma obowiązku, żeby śledzić czyjeś profile, proszę Panią. A tak...

0: zupełnie na marginesie, to wie pani, no my jesteśmy małą społecznością i wiemy, że były telefony do niektórych posłów, żeby przyszli na te spotkania, tak? Namawiające je na to spotkanie.
1: Coś tam było?
0: Nie, ja nie mówię, proszę pani, że to coś złego, tak? Tylko proszę tutaj nie próbować mi, że ja oczekuję od państwa,
1: oczekiwałam.
0: Pani to powiedziała,
1: że... Pani powiedziała wcześniej, że nie otrzymała pani zaproszenia, pan mówi, że spotkanie z mieszkańcami. Pani to powiedziała.
2: Tak, było to powiedziane.
1: Na tej sesji
2: było to powiedziane.
0: Ale proszę państwa,
2: Ale my słyszeliśmy, co państwo mówili. Państwo oczekiwali zaproszenia.
0: Proszę pani, powiadomienia, tak? Proszę panią, ja pracuję, nie wiem, jaki to był dzień tygodnia, już nie chcę
2: powiedzieć. Ale wszyscy z nas pracujemy, tak?
0: I państwo oczekują, bo nie wy za...
2: Nie, to państwo oczekujecie, my nie oczekujemy, my was nie oczekiwaliśmy. To wy oczekujecie.
0: No ale ja coś innego wywnioskowałam, żeby
1: pomyśleć. Pani była łaskawa na dzisiejszej sesji, no przecież chyba nie zimcie to nagranie. Powiedzieć, że nie była pani zaproszona, czy tam nie poinformowana.
0: Ale proszę pani, to jest różnica. No teraz zaproszenie, a poinformowanie. Pani insynuuje, że my powinniśmy śledzić media społecznościowe.
1: Pani teraz zrozumiała zupełnie moją
3: pytanie. Ostatecznie radni przychylili się do postulatów mieszkańców. Zapis dotyczący możliwości lokalizacji biogazowni w Gliznowie ma zostać usunięty z planu ogólnego. Według szacunków w Polsce dochodzi rocznie do około 2,5–3 tysięcy przestępstw o różnym charakterze z użyciem noża lub innego ostrego narzędzia. Zdecydowana większość ataków nożem w Polsce to zdarzenia o charakterze emocjonalnym, nagłym i rodzinnym. Często w grę wchodzi również alkohol. Ataki z użyciem ostrego narzędzia zdarzają się również we Włocławku. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce podczas festiwalu 3 maja we Włocławku. Ranne zostały wówczas kobieta oraz mężczyzna. Wcześniej w styczniu 74-latek miał ugodzić nożem innego mężczyznę.
4: Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sierpniu tego roku przeciwko Henrykowi N., 74-letniemu mieszkańcowi Włocławka, który w styczniu bieżącego roku w jednym z mieszkań spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, powodując u pokrzywdzonego ranę ciętą ramienia lewego, powodując również tutaj uszkodzenia żył i tętnicy po lewej stronie. Henryk N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Oczywiście oskarżony nadal przebywa w areszcie.
3: Henryk N. nie był w przeszłości karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów.
5: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych, tak żeby swobodnie można było się na rowerze poruszać po całym mieście.
3: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
5: Budujemy nowe drogi na osiedlu Kazimierza Wielkiego, gdzie w ciągu ulicy Barskiej, ale też w ciągu ulicy Alei Kazimierza Wielkiego nowe drogi rowerowe powstają. No i kończymy też pracę na osiedlu Michelin, gdzie łączymy tak naprawdę te zadania, które już wykonaliśmy w poprzednich latach. Mam tutaj na myśli odcinek pomiędzy rondem na ulicy, przy ulicy Szewskiej, a ulicą Liściastą. Tutaj ten odcinek dróg rowerowych też aktualnie budujemy. Jesteśmy też na etapie projektowania kolejnych elementów w ramach trzeciego

0: Więc jeżeli mieszkańcy mają jakieś pomysły, jakieś sugestie, to też jesteśmy otwarci. Moją ambicją jest, żeby faktycznie w sposób bezpieczny można było się po całym mieście na rowerze poruszać.
1: Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych.
0: W trzecim etapie na pewno powstanie odcinek wzdłuż ulicy Polnej do ulicy Cellozowej, tak żeby połączyć tutaj te istniejące drogi rowerowe oraz wzdłuż ulicy Łęckiej aż do Ogniowej i w dół do bulwarów, bo tutaj też jest taki brakujący element. Oprócz tego pracować będziemy nad Velostradą, czyli nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły od ulicy Hutniczej aż do stopnia wodnego na Wiśle. No, taki jest przynajmniej plan. No i bardzo ważnym tematem i zagadnieniem jest też budowa drogi rowerowej przy ulicy Krzywa Góra, która połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy Toruńskiej z naszą wrocławską strefą rozwoju gospodarczego, bo też mam sygnały, że wielu pracowników chciałoby skorzystać z możliwości, nawet korzystają już dzisiaj z możliwości dojazdu na rowerze do swoich zakładów pracy, a tam aktualnie jest no, blisko 1000 miejsc pracy. Natomiast no, nie ma jak, dlatego że tej infrastruktury brakuje, więc myślę, że w kolejnych etapach też się pochylimy nad tymi zagadnieniami.
1: Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. W Ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 tysięcy zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych.
2: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały na doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Włocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać. Ważne jest to, że od 2 lat weszły, tak naprawdę w zeszłym roku weszły standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego też sięgamy po wszystkie, jako miasto Włocławek, jako samorząd, sięgamy po wszystkie środki w ramach programów rządowych, które mają podnieść standard wychowania dla dzieci, czyli nie tylko przestrzeń, przygotowanie profesjonalnej przestrzeni do zabawy, wsparcie tej przestrzeni do zabawy, ale także przygotowanie i wsparcie dla kadr opiekujących się tymi najmłodszymi.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania.
2: Sale sensoryczne to są takie przestrzenie, w których dziecko nabywa umiejętności motorycznych, wspiera ten rozwój swój emocjonalny, bo w tym wieku i emocje, i umiejętności ruchowe idą w parze, powinny iść w parze i dzięki temu dziecko się rozwija. Wtedy można również diagnozować różnego rodzaju odstępstwa, powiedzmy, od pewnych standardów, diagnozować dziecko i też będzie łatwiej mu funkcjonować na innych etapach kształcenia. Dlatego też dla nas istotne jest, żeby na tym etapie rozwijać tych najmłodszych właśnie w ramach tych sensorycznych sal, gdzie dzieci mają

0: zabawy, bo tak naprawdę to jest taki rozwój poprzez zabawę różnego rodzaju sprzęty, które rozwijają na przykład zmysły, rozwijają, wspierają rozwój wszystkich naszych zmysłów, plus jeszcze idzie, ma to wpływ również na takie emocjonalne, poznawcze funkcjonowanie, na ten poznawczy rozwój małego człowieka.
1: Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka.
2: Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych.
3: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło. Tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
2: Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników.
3: Jeszcze jedna też taka ciekawa zmiana. Będziemy mogli nakładać mandaty karne na osoby, które fotografują obiekty o charakterze wojskowym, oczywiście obiekty odpowiednio oznakowane. No i jeszcze też jedna ze zmian, która została nam przywrócona. Przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości sami prowadzić czynności związanych z również nakładaniem mandatów karnych na właścicieli psów, które nie zostały zaszczepione ochronnie przeciwko wściekliźnie.
2: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czy mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.
1: Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Już w sobotę rano będzie można rozpocząć dzień od sportowej rywalizacji, a później skorzystać z propozycji kulturalnych, edukacyjnych i rodzinnych. Sobotni program rozpocznie się o godzinie 8.30 w Hali Mistrzów, gdzie odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Wcześniej od godziny 8 zawodnicy będą mogli wziąć udział w rozgrzewce. W turnieju wystartują zarówno doświadczeni gracze, jak i amatorzy. Przygotowano także kategorię dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat, a na uczestników czekają nagrody inspirowane włocławskim fajansem. W samo południe w Muzeum Etnograficznym przy Bulwarach zaplanowano kuratorskie zwiedzanie wystawy Autostradą do Przeszłości. Spotkanie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający poznają historię badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej oraz zobaczą zabytki odkryte między innymi podczas inwestycji infrastrukturalnych.
4: Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się tutaj u nas. I w ramach tej imprezy zapraszam serdecznie na oprowadzanie po wystawie. Będzie to naprawdę ostatni dzwonek, żeby tą wystawę obejrzeć, ponieważ będziemy ją prezentować tylko i wyłącznie do niedzieli. Kto jeszcze nie widział, zapraszam, będzie kilka niespodzianek.
1: Również o godzinie 12 w Teatrze Impresaryjnym rozpocznie się trzecia edycja Crazy Kids Day.

0: W programie znalazły się zawody taneczne, bitwy w różnych kategoriach wiekowych, warsztaty breakdance i graffiti, a także koncerty hip-hopowe. Rejestracja zawodników rozpocznie się już o godzinie 9. W wydarzeniu towarzyszyć będzie również Graffiti Jam przy ulicy Wojskowej 27.
1: Witajcie! Obecnie znajdujemy się przed Teatrem Impresaryjnym we Wrocławku, gdzie dokładnie już 19.

0: najstarszych. Przed teatrem odbędą się darmowe warsztaty z graffiti dla dzieci i młodzieży. Finałem imprezy będą koncerty hip-hopowe i afterparty w klubie Żar. Na ulicy Wojskowej odbywać się będzie graffiti jam, gdzie będziecie mogli podziwiać najlepszych polskich rajterów przy pracy. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych, także nie może was zabraknąć.
1: O tej samej porze w kawiarni obywatelskiej w Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja rozpocznie się wydarzenie Dłoni Malarek. Artysta Robert Rutkowski będzie wykonywał na żywo ceramiczne odlewy dłoni wrocławskich malarek fajansu. Instalację i sam proces powstania odlewów będzie można oglądać przez cały weekend. O godzinie 14 na Starym Rynku pojawi się mobilne miasteczko Kopernika. Do godziny 18 mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji związanych z nauką i astronomią. Sobotnie popołudnie będzie można spędzić także w Arząchewce Polskiej. O godzinie 15 przy remizie strażackiej rozpocznie się piknik sałecki. Organizatorzy zaplanowali wspólne pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. W niedzielę o godzinie 10 odbędzie się jarmark zdrowej żywności, podczas którego lokalni producenci zaprezentują swoje produkty. To propozycja dla osób, które chcą zaopatrzyć się w regionalne wyroby i porozmawiać z ich twórcami. Weekendowe wydarzenia zakończy niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. O godzinie 12 powróci cykl Dzieje sztuki w Zarysie, tym razem poświęcony sztuce romantyzmu. Wykład poprowadzi Jerzy Japczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
2: Tytuł wykładu: Romantyzm, wniosłość uczuć. Podczas tego spotkania będą zaprezentowane przykłady malarstwa romantycznego, zarówno polskiego, niemieckiego, angielskiego, ale też ogrodów romantycznych, jakie powstawały w różnych częściach Europy, też w sumie stosunkowo blisko nas w Arkadii koło Łowicza. Mam nadzieję, że zgłębiając tą sztukę romantyczną i te wzniosłe uczucia towarzyszące artystom oraz osobom korzystającym z tych dzieł sztuki, ale też korzystającym z ogrodów, osoby, które przyjdą, też poczują ten romantyczny klimat.
1: Weekend to dobra okazja, by spędzić wolny czas aktywnie, poznać lokalną historię albo po prostu spotkać się z innymi.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Tegoroczne dożynki gminy Lubraniec odbyły się w Siemnówku. Symbolami święta plonów są wieńce oraz chleb. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Zgowiązce. Następnie korowód z poszczególnych sołectw zaprezentował wieńce oraz przekazał dar natury. W ramach części obrzędowej podzielono chleb i przekazano go uczestnikom wydarzenia. Niestety nie był to dobry rok dla rolnictwa.
1: Jeden z najgorszych lat, odkąd powiedzmy, może nie tyle żyję na wsi, bo ja mieszczuchem byłem tylko 3 dni, bo urodziłem się w Brzeszczu Kujawskim i 3 dnia dałem mamie znać, że wracamy na wieś, czyli do Guźlina. Nie pamiętam tak słabego roku odnośnie rzepaku, zbóż jarych, tak, szczególnie na tych gorszych glebach. Sądziłem, że może burak będzie lepiej plonował, ale to wszystko, ceny są tak dramatycznie, że po prostu bardzo się obawiam jako burmistrz bądź co bądź gminy rolniczej, gdzie środki pochodzą właśnie z rolnictwa. Szanowni Państwo, ja też mam umowę zlecenie z powiatowym lekarzem weterynarii i to właśnie ten pan, co przechodził, ma też kury. Następny problem, a więc interpretacja przepisów, wielkie zagrożenie. Proszę sobie wyobrazić, że cena żywca w Niemojewie, to jest gmina Choceń, gdy jeszcze rzeźnia funkcjonowała, to było 6,50, w tamtym miesiącu cena żywca była 3,50, a więc przy tych wzrostach kosztów produkcji będzie bardzo trudno rolnikowi utrzymać się, rolnikowi takiemu, który ma 20-30 hektarów, który już zaprzestał hodowli, mówiąc prosto wraca przed nówek i wtedy nie będzie nawet za co zapłacić podatku, ponieważ nie sprzeda się, bo nie ma co. A więc nie mamy już trzody chlewnej, nie mamy już krów, a więc nie ma cieląt, nie ma bydła. Oczywiście ja wszystko bardzo dobrze rozumiem, że Europa chce być wspaniała, żebyśmy żyli zdrowo. Szkoda, że choćby obie Ameryki tego nie rozumieją, czy Chiny, bo przecież sam przeżuwacz, tak jak w Polsce, produkuje metan, ale w Polsce czy w Europie jest to niekorzystne, no to sobie sprowadzajmy z Brazylii, z Argentyny, żyjmy wspaniale, odżywiajmy się mięsem z wielkich hodowli Danii, Hiszpanii, gdzie to mięso, ta trzoda chlewna tak szybko rośnie, że to jest 4 miesiące i sam proces dojrzewania mięsa jest zachwiany. Szkoda, że ten czas, co dostaliśmy od Unii, żeby się nauczyć, nie został wykorzystany. Bardziej mi to przypomina import papieru z Chin, a więc bardzo tanio Chiny sprzedawały ten papier. Doszło do tego, że w Polsce popadały wszystkie zakłady produkujące go, no to wtedy można cenę podnieść. A więc moja troska bierze się stąd, że ja przez 41 lat żyłem najpierw sam, a później z rodziną właśnie z pracy rolnika, bardziej może hodowcy, jako lekarz weterynarii. I jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, jesteśmy gminą wiejską.
2: Dziękuję Wam za kultywowanie polskiej tradycji, bo to Wy jesteście strażnikami tej tradycji w stroju, w przyśpiewkach, w potrawach i za to Wam również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które dzisiaj tutaj ze sobą rywalizują, ale ta rywalizacja tak naprawdę czyni nas tym, że się doskonalimy i za to bardzo serdecznie również dziękuję. Życząc jednocześnie na dzisiaj

0: pierwszy dzień miłej zabawy, udanej zabawy, żeby pogoda dopisała, a na kolejny rok, żeby ten rok był stabilny i żebyśmy wszyscy, jak tutaj siedzimy, dołożyli wszelkich starań, żeby zdjąć z Was jak najwięcej problemów, kłopotów, na tych, na które mamy wpływ.
1: Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom, ogrodnikom, sadownikom, pszczelarzom za ich trud, za trud ich pracy, za to, że na naszych stołach gości polska zdrowa żywność. To jest nieocenione, ale także życzę wszelkiego dobra, tego, by kolejny rok był rokiem lepszym niż ten, który dla rolników, dla ogrodników, dla sadowników praktycznie już mija. Życzę przede wszystkim ogromnej wdzięczności ludzi, wdzięczności za to, że mamy co jeść dzięki pracy rolników, ale także chcę podziękować za kultywowanie tradycji, za przepiękne wieńce dożynkowe, za kosze pełne wspaniałych owoców i warzyw, za to całe dobrodziejstwo, które gości na naszych stołach. Wszystkiego co najlepsze.
2: Zgodnie z tradycją kończymy sezon dożynkowy w gminie Lubraniec. Kłaniamy się rolnikom, mieszkańcom tej gminy, dziękując im za pracę, Bogu za plony. Choć rok był trudny, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie miłe, piękna tradycja dożynkowa od wielu lat. Także w tej gminie cieszę się ze spotkania z licznymi mieszkańcami. Jako że dożynki to czas zabawy, to mam nadzieję także, że wszyscy w dniu dzisiejszym będą dobrze się bawić, czego też z całego serca życzę.
3: Bardzo długo się czeka na te dożynki w mojej rodzinnej gminie, jak pan to nazwał, czyli w Lubrańcu, bo odbywają się na samym końcu okresu dożynkowego. W tym roku dożynki zaczęliśmy wcześniej, jak wszyscy pamiętamy, bo już od 15 sierpnia i liczyłem, że Lubraniec także przyspieszy w związku z przyspieszonymi żniwami. Jednak terminy pozostały te wcześniejsze, ale dzisiaj jest pogoda w miarę dobra, jest chłodniej, ale nie pada, dlatego będziemy świętować zbiór plonów w naszej gminie lubranieckiej. Przecież to jest jedna z lepszych gmin pod względem rolnictwa. Mamy dobrych rolników, dobrych producentów. W związku z tym jest okazja dziękować. Jest okazja dziękować wszystkim, którzy zebrali te plony. Były one w tym roku niższe, gorsze niż były w latach poprzednich, ale jednak szybko przeszły żniwa i dzisiaj możemy już mówić o kolejnym okresie w rolnictwie, czyli o zbiorze roślin okopowych, czyli buraków cukrowych, marchwi, pietruszki i wszystkiego to, co się zakończy kukurydzą na polach uprawnych. Wszyscy wyrażamy słowa wdzięczności dla rolników za ich ciężką pracę, za ich trud, ale dożynki są także okazją do świętowania przez wszystkich mieszkańców całej gminy, ponieważ jest to czas, w którym zadowolenie ze zbiorów i zapewnienia żywności jest u każdego z nas. Dlatego dziękując, wyrażam przekonanie, że nowy rok będzie lepszy pod tym względem.
4: Moja rodzinna gmina to jest raz. To jest szkoła, w której ja kiedyś pracowałem. To była szkoła podstawowa w Siemnówku. Także bardzo dobrze te czasy wspominam. No i się okazuje, że ostatnie dożynki chyba w naszym powiecie włocławskim. Na pewno ostatnie dożynki w naszym powiecie włocławskim. Wracając do tej mojego miejsca pracy właśnie w Szkole Podstawowej w Siemnówku, wspominaliśmy tak bardzo sympatycznie czas z księdzem proboszczem Mętlewiczem, bo razem żeśmy pracowali w tej szkole, kiedy dyrektorem jeszcze była pani dyrektor Elżbieta Zaparucha. To był piękny czas. Teraz już tej szkoły nie ma, jest przeznaczona pod zupełnie inne funkcje. No ale przede wszystkim dzisiaj dożynki, więc dzień radości dla wszystkich rolników i podziękowania. No przede wszystkim w bardzo trudnym czasie, bo dzisiaj od rana otrzymujemy wiadomości o zbliżającej się wojnie, oczywiście do naszej granic, bo wybuchły drony, więc to jest taki bardzo trudny czas, dlatego też wszystkim rolnikom no życzę przede wszystkim spokoju, bo można bardzo długo mówić o kłopotach gospodarstw rolnych. To jest rzeczywiście taka praca nieprzewidywalna, którą trudno zaplanować, bardzo często uwarunkowana przede wszystkim tymi aspektami ekonomicznymi, ale przede wszystkim też pogodą, dlatego też wiem, że to jest praca niewdzięczna, trudna, ale też bardzo odpowiedzialna.

0: Dlatego też w tym dniu składam wszystkim rolnikom, nie tylko gminy Lubraniec, serdeczne życzenia i życzę przede wszystkim spokoju.
1: Niestety nie był to łatwy rok. My jako też samorządowcy, można powiedzieć, miejscy, którzy korzystają z rąk i pracy właśnie rolników, dziękujemy za to, że mimo tych trudnych warunków pracujecie. Dzięki temu dbacie również o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, tak żebyśmy my mogli być samowystarczalni jako państwo i to jest, myślę, istotne i ważne. No i przede wszystkim wszyscy, myślę, powinni skupić się nad tym, żeby dbać o to, żeby rolnictwo było opłacalne, żeby rolnicy mogli w spokoju zasiać, potem pracować i zbierać te płody rolne. Po to, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, czuli się bezpiecznie, ale i również ta nasza polska żywność jest świetna jakościowo, więc żebyśmy mogli też ją eksportować i na to powinni przede wszystkim ci politycy warszawscy, którzy mają na to wpływ, zwracać uwagę, żeby dbać, a ja tutaj dzisiaj chciałem podziękować za tą ciężką pracę i powiedzieć właśnie, że rolnikom, że są ważni i doceniamy ich trud i zaangażowanie w to, że dbają o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe.
2: Moje gospodarstwo składa się z 20 hektarów. Produkcja roślinna, zwierzęca, no w ziemi nie ma za dużo. Jakoś do tej pory daję radę. No, głównie uprawiam bura, zboża i bydło na rzecz. Tak, poza tym no, jakoś z żoną prowadzimy.
3: W przypadku, jak to ja również z mężem prowadzimy 45-hektarowe gospodarstwo rolne, które jest nastawione na produkcję bydła opasowego i uprawiamy przede wszystkim buraki, pszenicę, kukurydzę, rzepak. Rozwijamy to nasze gospodarstwo, pchamy ten wózek do przodu, no chcemy, żeby było jak najlepiej. Mamy dwoje dzieci, przygotowujemy syna do tej roli w gospodarstwie, jest w klasie maturalnej. No myślimy, że obejmie ponosę gospodarstwa.
4: Dzisiaj dożynki gminy Lubraniec. Proszę powiedzieć, co przygotowałyście na dzisiejsze wydarzenia?
5: Czarnina, bo wszystkie koła musiały czarninę, a dodatkowo mamy uta pieczone w słoju, podawane z gruszką do dziędziania i pieczonym jabłkiem.
4: Jak długo się przygotowałyście i skąd takie menu?
5: Jak długo? Od początku tygodnia już tam sobie ustalałyśmy, co będziemy robić, jakie danie. Podzieliłyśmy zadania i tak najbardziej efektywnie pracowałyśmy wczoraj, w sobotę, żeby wszystko tam ugotować tą zupę, zrobić utka. Pomysł na danie to nasza wiceprzewodnicząca znalazła w zeszycie u swojej babci. Właśnie takie uda, bo kiedyś tak robili, że piekli właśnie w tych wekach, nie jak teraz, że my sobie wszystko tam na blaszkach czy w naczyniach.
6: Oczywiście pierwsze podstawowe danie, czarninka. Drugie danie konkursowe nasze, dziady kujawskie, w środku z farszem, z piersią z kaczki i z grzybkami. No i oczywiście mamy ciasta, serniczek, mamy chlebki ziołowe, bigos.
7: Z kiełbaską.
6: Tak.
7: No to tak. I dużo słodkości. Ciast.
4: Jak długo przygotowywałyście się do dzisiejszego święta, do dzisiejszego dnia?
6: No tak zakupowo to trochę dłużej, ale tak w przygotowaniu to dwa dni.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Piotr Kowal, poseł Lewicy. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Panie Pośle, wrzesień, pierwsze posiedzenia sejmowe, ale również początek roku szkolnego. Sam jest Pan rodzicem. Trochę zmian w polskiej szkole. Chociażby taki przedmiot jak edukacja zdrowotna, przedmiot obowiązkowy.
1: Tak, w końcu zmieniło się podejście Ministerstwa Edukacji do tego tematu. Ja w ogóle uważam, że edukacja zdrowotna, szczególnie we współczesnym świecie, który tak pędzi, tak bardzo się zmienia i przy natłoku różnego rodzaju informacji jest bardzo potrzebny. I dobrze, że po tym roku nieobowiązkowości, bo przecież przypominam, że edukacja zdrowotna była już przedmiotem wprowadzonym do szkół, ale w sposób nieobligatoryjny, dla uczniów teraz będzie obowiązkowa. Ja wiem, że to oczywiście może nie do końca cieszyć uczniów, którzy po prostu rezygnowali z tego przedmiotu, nie dlatego, że uznawali go za niepotrzebny, za bezsensowny.
0: Ale dlatego, że mieli wolne.
1: Tylko dlatego, że była wolna godzina. Często to było skonstruowane w taki sposób, że te przedmioty były albo na pierwszej, albo na ostatniej godzinie. I z tej perspektywy wygodności ucznia, ja to rozumiem, bo tutaj nie ma co się obrażać, natomiast fakt jest taki, że szerokość tych zagadnień, które są poruszone i ważność sprawiały, że ja byłem od początku zwolennikiem tego, że ten przedmiot w pełnym wymiarze powinien być obowiązkowy, bo żebyście Państwo wiedzieli, na czym ma skupiać się edukacja zdrowotna. To jest rozmowa na temat bezpiecznego i zdrowego żywienia, na temat bezpieczeństwa w internecie, to jest szalenie ważne, bo dzisiaj różnego rodzaju osoby o złych zamiarach, przestępcy o charakterze i finansowym, i nawet
0: trochę
1: i
0: późno
1: seksualnym.
0: Ten przedmiot został wprowadzony.
1: No dobrze, ale to, że poprzednicy tego nie zrobili, my to wdrożyliśmy, to te dzieci są po prostu narażone na te wszystkie zagrożenia w sieci, więc my powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć się tej higieny cyfrowej. Też walka z fake newsami, bo wychowywanie świadomego społeczeństwa. No z całym szacunkiem wiedza o społeczeństwie nie daje tego praktycznego podejścia, albo daje go zbyt mało, bo może źle powiedziałem, ale daje go na pewno zbyt mało, więc trzeba wzmocnić również umiejętność tym dodatkowym przedmiotem. To jest również kwestia promowania postaw aktywności fizycznej w ramach tego przedmiotu. No, niestety mamy tą żywność dzisiaj taką, jaką mamy, często wysoce przetworzoną i polskie społeczeństwo, no tutaj oczywiście dorośli podejmują decyzje sami za siebie, ale szczególnie wśród dzieci plaga otyłości jest też zbyt duża, więc tutaj w taki sposób promowania pewnych postaw, uświadamiania, jak to wpływa na zdrowie, też jest to niezbędnie potrzebne. No i mamy też o kwestiach dbania o higienę, o swoje ciało, bo tutaj wbrew pozorom nam się wydaje, że wszystko wyniesiemy z domu, ale są też takie sytuacje, gdzie po prostu dzieci no, nie mają tych
0: dobrych
1: wzorców. Tak. Ja nie ukrywam, że jako wiceprzewodniczący do spraw Komisji Dzieci i Młodzieży mi bardzo zależało i mówiłem już w zeszłym roku, pisałem interpelację do pani minister Nowackiej w tej sprawie, żeby uczynić ten przedmiot obowiązkowym. Dzieci muszą mieć to zagwarantowany taki dostęp do takiej wiedzy, niezależnie od tego, komuś się podobają ten przedmiot, czy nie, to po prostu dobrze wpłynie, tak samo jak potrzebny jest język polski, jak matematyka, jak inne przedmioty, to kwestia dbania o swoje zdrowie, kwestia dbania o wypracowanie właściwych nawyków, jeżeli chodzi o zdrowie, kwestia uzębienia, to też będzie tam poruszane. To jest coś, z czym młody człowiek powinien

0: wyjść ze szkoły. No ale ta
1: Panie
0: edukacja
1: pośle,
0: nie
1: to
0: jest
1: jeszcze na chwilę
0: kompletna.
1: zatrzymajmy się przy tej edukacji zdrowotnej, bo tak jak pan wspomniał, że uczniowie uczą się języka polskiego, matematyki i tak dalej, no i jest nauczyciel od języka polskiego, polonista zazwyczaj,
0: Tak, no
1: jak nie
0: ale
1: w
0: to.
1: 100%, matematyk zazwyczaj, jak nie w 100%. Edukacja zdrowotna, jakie kompetencje muszą mieć nauczyciele i kto może ten przedmiot wykładać dla dzieciaków, kto może mieć zajęcia?
0: To znaczy tutaj oczywiście w dietetycy w chociażby, czy osoby wykształcone w tym kierunku jak najbardziej mogą, wystarczy kurs pedagogiczny, ale mogą to robić nauczyciele, którzy podniosą swoje kwalifikacje w tym zakresie. To również jest kwestia pedagogów, którzy, jeżeli uzbrojeni właściwe kompetencje, również mogą prowadzić ten przedmiot. My mówimy, żebyście Państwo mieli świadomość o klasach w podstawówce od 4 do 8, jedna godzina tygodniowo, i mówimy o szkole średniej, czyli w zależności, jeżeli to liceum, to klasy 1-3, natomiast jeżeli no, technika, no to tam wiadomo, że to jest rok dłużej, bo w tym roku maturalnym no, już tego przedmiotu nie ma, tak żeby się skupić na tym już przygotowaniu właściwym do matury. Więc nie mówimy o rewolucji, raczej o pewnej ewolucji w programie, bo to nie jest tak, że nagle pojawiają się 2 godziny kosztem innych przedmiotów, ale chodzi właśnie o promowanie tych postaw, żeby dać sygnał. Oczywiście będzie to przedmiot w związku z tym, że obowiązkowy, to będzie wliczający się do średniej, więc prośba jest taka, żeby potraktować to poważnie ze względów edukacyjnych, ale przede wszystkim no, dla siebie. Naprawdę skorzystajmy z tej wiedzy, bo to będzie wiedza praktyczna. Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, bo z tego obowiązkowego komponentu jest wyłączony ten filar dotyczący zdrowia seksualnego. On był pierwotnie zawarty w tej edukacji zdrowotnej w zeszłym roku i dlatego to było fakultatywne. Ja uważam, że akurat jedno i drugie powinno być złączone razem i powinno być to obowiązkowe, bo to też jest istotna część naszego życia. Nie ma się co do tego odżegnywać. I zasłanianie się tutaj jakimiś kwestiami, nie wiem, religijnymi czy innymi, no, z całym szacunkiem, ten obszar też
1: jest
0: musi być.
1: Hipokryzją, prawda?
0: Jest hipokryzją, to jest hipokryzja. O tym też młodzi ludzie muszą się nauczyć lepiej, jeżeli zrobią to w szkole od osoby świadomej, niż od kolegów czy z różnej jakości filmów.
1: Internetu chociażby.
0: Internetu, dokładnie.
1: Jasne.
0: I ja uważam, że to jest hipokryzja i nadal uważam, że to powinno być obowiązkowe, włączone w ten przedmiot. Ze względu na pewien kompromis, bo siły w parlamencie są takie, że jest duża część konserwatywnych, domagały się tego, żeby to nie było obowiązkowe, więc żeby już w ogóle ten przedmiot mógł zostać wdrożony jako obowiązkowy, żeby nie było tego konfliktu, to jest to po prostu podzielone w taki sposób, że te wszystkie elementy, o których mówiłem na początku, są obowiązkowe, a ten jeden jest fakultatywny. Mam nadzieję, że w ministerstwie albo inaczej w społeczeństwie na skutek wyborów ta świadomość dojrzeje, że to też powinno być obowiązkowe i że tak się właśnie stanie. Chciałbym, żeby też rodzice wiedzieli, bo to też taki mój gorący apel. Szkoła oczywiście sama niczego nie zrobi, natomiast na pewno pomoże Państwu w tym obszarze, żeby dziecko w tą podstawową wiedzę uzbrać, ale dobrze byłoby, żeby po prostu w domu tą wiedzę poszerzać. Myślę, że świadomi rodzice robili to dotąd, ale tutaj to wsparcie ze strony szkoły też jest potrzebne i dlatego ta decyzja o tym, żeby ten przedmiot był w tym roku obowiązkowy.
1: I to duża i nieduża zmiana, a wprowadzając obowiązkowość tego przedmiotu w tym roku szkolnym, na pewno sprawdzaliście Państwo, jak to wyglądało
0: w zeszłym
1: w
0: roku.
1: roku, tak, te fakultatywne. No już mówiliśmy o tych uczniach, którzy tą ostatnią godzinę sobie odpuszczali, nie dlatego, że przedmiot nieinteresujący, tylko że mieli wolne. No niemniej jednak jakieś statystyki są.
0: Dokładnie, no to było na poziomie 70% wyłączenia z tych przedmiotów. W związku z tym, no, wie pani, myślę, że gdyby dać wolną wolę w obszarze w innych przedmiotów, to tych wyłączeń byłoby zdecydowanie dużo. Nie dlatego, że te przedmioty są niepotrzebne, tylko dlatego, że część szczególnie tych uczniów pełnoletnich samodzielnie by się po prostu z nich chciała
1: wypisać. No i nie ma się co dziwić, też kiedyś byliśmy uczniami, każda
0: zyskana
1: godzina dla
0: tutaj,
1: siebie to było
0: ja
1: dużo.
0: Ja tutaj źle nie oceniam uczniów. Ja rozumiem, że po prostu no, jest czasami przeciążenie tych zajęć, są inne, pozalekcyjne zajęcia. Tu była dodatkowa godzina. Tu jest po prostu już kosztem jakichś tam innych rzeczy, ale jedna godzina to też nie jest taka rewolucja, żeby wywróciła to, co dzieje się w szkole.

0: chciałem powiedzieć właśnie o tej jeszcze edukacji seksualnej. Tu będzie w ten sposób, że to rodzice będą podejmować decyzje w przypadku uczniów niepełnoletnich. W przypadku uczniów pełnoletnich będzie to ich decyzja. Na takiej samej zasadzie, jak chociażby jest to kwestia decyzji o w udziale na lekcjach religii. Więc ten sam modus operandi.
1: Panie pośle, i teraz zmieniając zupełnie temat, nie lubi pan jednośladów, nie lubi pan tych, którzy korzystają z hulajnóg, rowerów.
0: Ja wiem, że pani rektor zapytała o to.
1: Przeszkadzają panu jako uczestnikowi ruchu i jako pieszemu?
0: Nie przeszkadzają mi, jeżeli hulajnogi elektryczne nie przekraczają tej właściwej prędkości. Bo żebyście państwo mieli świadomość stanu prawnego. Dzisiaj jest tak, że te hulajnogi mają ograniczenie do 20 km na godzinę. Żebyście mieli państwo znowu kolejno byli uzbrojeni w wiedzę, w dużej mierze łączy się to z tym pierwszym tematem, to znaczy z kwestią bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, bo często właśnie to młodzież korzysta z tych hulajnóg. I jeżeli te ograniczenia są tak naprawdę fikcyjne, te 20 km na godzinę jest fikcyjne, to chcę państwu powiedzieć, że jeżeli to młodzież potrafi obejść i zdjąć tą fikcyjną blokadę, to znaczy, że narażamy nasze dzieci, naszą młodzież, ale i nas samych, bo przecież powodując kolizję albo biorąc udział w kolizji z jednośladem o napędzie elektrycznym rozpędzonym do 40, nawet 50 km na godzinę, to po prostu szansa na przeżycie tego użytkownika hulajnogi jest niewielka. Więc napisałem interpelację do ministra infrastruktury z prośbą o rozważenie takiego fabrycznego ograniczenia prędkości, który byłby nie do zdjęcia za pomocą różnego rodzaju oprogramowań elektronicznych.
1: Nie ma takiego chyba fabrycznego ogranicznika, którego nie można zdjąć.
0: To jest taka możliwość, a na pewno, żeby to nie było w takie sposób proste. Taki bardzo łatwy i żeby to było weryfikowane przez właściwe organy. Do tego, żeby po prostu móc, można było to sprawdzić. I dzisiaj sytuacje są takie, że rozpędzone w jednoślado napędzie elektrycznym po prostu wjeżdżają na przejścia dla pieszych z prędkością 40-50 km, ale to również zagrożenie dla pieszych, bo no, często niestety jest też tak, że te hulajnogi korzystają z chodników. No i pieszy, który
1: idzie... I ścieżek rowerowych.
0: I z tym napędem elektrycznym no, nikt nie ma szans w starciu. Więc moja interpelacja jest taka, żeby wprowadzić obowiązek zakładania przy zakupie takiego licznika, którego po prostu nie da się obejść, bo te fabryczne często są po prostu skonstruowane tak, że w bardzo prosty sposób jedną aplikacją można to zrobić. Oczywiście. Dzisiaj, jeżeli policja złapie takiego użytkownika, który łamie przepisy w tym zakresie, dostanie oczywiście mandat, będzie ukarany, natomiast uważam, że powodowanie takiego zagrożenia powinno być karane dużo bardziej i w sytuacji, kiedy przez przepisy w sposób właściwy byłyby te ograniczenia nakazane, to te kary byłyby na pewno zdecydowanie wyższe. Więc jestem za użytkownikami jednośladów i tych o napędzie klasycznym, i tym napędzie elektrycznym, ale przy tym, żebyśmy sobie nie powodowali niebezpieczeństwa. A uważam, że dzisiaj właśnie te jednoślady o napędzie elektrycznym powodują naprawdę największe niebezpieczeństwo, bo są w rękach użytkowników często. Mówię szczególnie o tych młodocianych, którzy no, nie mają jeszcze tego zaznajomienia.
1: I tu ta edukacja się kłania, prawda?
0: Dokładnie,
1: również.
0: Zaznajomienia z właściwego z przepisami ruchu drogowego, ale i z takim poczuciem odpowiedzialności. No młodość ma czasami to do siebie, że gdzieś tam ta
1: ułańska fantazja tak ponosi. Dokładnie.
0: Dorosłych niestety też, wiemy doskonale, patrząc na statystyki nadal użytkowników samochodów, no ale jednak od dorosłego wymaga się więcej, od młodego mniej, natomiast jeżeli tym młodym chcemy zapewnić bezpieczeństwo, to po prostu trzeba czasami właściwych działań takich odgórnych, które mają to bezpieczeństwo nam wszystkim zapewnić.
1: Chodzi tylko o hulajnogi, czy na przykład również o rowery o napędzie
0: elektrycznym? Rowery elektryczne też, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to po prostu w hulajnogach łatwiej obejść te fabryczne, przewidziane przez producenta ograniczenia. W związku z tym na ten moment zaproponowałem tutaj, żeby skupić się na hulajnogach, bo ich jest po prostu w tym obszarze więcej i powodują więcej kolizji według tych statystyk, które mam. Jeżeli wykonam ten pierwszy krok, to myślę, że też powinniśmy później ten drugi

0: krok wykonać, tak żeby poruszanie się na tym jednośladzie napędzie elektrycznym czy tych różnych urządzeń, bo są też inne urządzenia, żeby nie powodowało dla nikogo takiego nadmiernego zagrożenia.
1: No właśnie, a skoro już o urządzeniach elektrycznych mówimy, którym poruszają się ludzie, to nie sposób nie wspomnieć o tych, no nie wiem, czy to nazwać samochodami, motorowerkami, tych pojazdów, które mogą rozpędzać się
0: Do
1: do
0: 45
1: 5
0: km.
1: km na godzinę, to i na nie wystarczy mieć tylko, że tak powiem, jako dokument uprawniający do poruszania się kartę rowerową.
0: No, tutaj ten temat też jest do poruszenia, natomiast no, nie ma tych samochodów dużo, prawda? I najczęściej
1: Jeszcze
0: jeszcze. Ja myślę, że
1: nie będzie.
0: mam nadzieję, że nie będzie, ale ten temat też będę monitorować. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji, więc widzę, ile nowych przepisów się zmienia. I faktycznie idziemy w dobrą stronę, to znaczy zwiększenia bezpieczeństwa w poruszaniu się na drodze. Ja przypomnę, że chociażby z tematem hulajnóg i rowerów włączy się obowiązek noszenia kasków
1: Kasków.
0: przez użytkowników ruchu drogowego do ukończenia 16 roku życia. W związku z tym, no tutaj to przyzna pani, że to też było bardzo potrzebne, bo właśnie, no często ci młodzi szybciej jeżdżą, chcą się trochę popisać, więc zapewniamy im bezpieczeństwo. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie to respektowane. Więc dużo
1: Ale ja
0: przepisów się w
1: zauważyłam
0: tym
1: coś
0: obszarze
1: jeszcze,
0: zmienia.
1: panie pośle, taki zdrowy i bezpieczny nawyk, że ci, którzy nie muszą obowiązkowo, czyli
0: Tak.
1: po 16 roku życia, jakoś nie uciekają przed tymi kaskami. Coraz więcej widzę osób dorosłych.
0: Jest większa świadomość.
1: Tak, tak,
0: Tak, ale
1: tak.
0: ja też to obserwuję, szczególnie tych, którzy, no, bo to już można odróżnić, tych, którzy jeżdżą, nazwijmy to, już tak bardziej, z większą częstotliwością, bardziej gdzieś tam na dalekie dystanse. Ta świadomość jest wtedy dużo większa i zawsze gdzieś tam ten kask jest na głowie. Natomiast też apeluję do wszystkich tych, którzy, jeżeli widzicie, drodzy Państwo, że jest ścieżka rowerowa, to żeby z tej ścieżki rowerowej korzystać, bo to też widzę też takich cyklistów, którzy mają ścieżkę rowerową, nadal wybierają drogę, a to jest
1: Albo
0: niezgodne
1: mają
0: z
1: i drogę,
0: przepisami.
1: i ścieżkę rowerową,
0: Ale
1: bo.
0: dokładnie, ale jeżeli to jest ścieżka rowerowa, nie powodujmy sobie wzajemnie kolizji, korzystajmy z tej ścieżki rowerowej. Rozumiem, gdy ich nie ma, ale na szczęście tutaj samorząd Włocławka, tutaj wielkie szaboba dla pana prezydenta Kukuckiego, który budując infrastrukturę zawsze myśli tutaj o też ścieżce rowerowej, ale i w powiecie włocławskim widzę, że tych ścieżek rowerowych przybywa. To naprawdę możemy tak tą trasę zaplanować, żeby jak najwięcej z tych ścieżek rowerowych korzystać, szczególnie w miejscach newralgicznych, gdy ten ruch jest większy, bo to jest kwestia i państwa bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa tych, którzy kierują samochodami. Jeżeli możemy, nie utrudniajmy sobie życia i nie utrudniajmy sobie bezpieczeństwa na naszych drogach.
1: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie pośle.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją

0: spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia Goreń, gmina Baruchowo. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie połowę z czarną maską. Wielkość średnia. Cechy szczególne w typie owczarka belgijskiego. Data przyjęcia 8 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chocimska. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Armii Krajowej 17. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 9 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska Dziewińska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowa. Wielkość mała. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 10 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Piaski 11. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość duża. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Wyłysienie na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Wocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie wilczasta. Wielkość mała. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Pogodna 1. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-szary. Wielkość duży. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Ogi. Ogi to średniej wielkości pies o czarnym podpalanym umaszczeniu w wieku 6 lat i wadze około 13,7 kg. W boksie utrzymuje czystość, co świadczy o jego spokojnym i poukładanym charakterze. Jest wybiórczy w kontaktach z innymi psami, dlatego najlepiej czuje się w towarzystwie ludzi i domowego jedynaka. Ogi uwielbia eksplorować świat i poznawać nowe miejsca oraz zapachy, co czyni go idealnym towarzyszem długich spacerów i wypraw poza miasto. Ogi kocha człowieka ponad wszystko i na smyczy chodzi bardzo ładnie, reagując na delikatne prowadzenie i cierpliwość opiekunów. Potrzebuje spokojnego, konsekwentnego opiekuna, który poświęci mu czas na trening i budowanie zaufania, a także zapewni mu stały rytm dnia i dużo pozytywnej uwagi. Jeśli chcesz dać Ogiemu dom pełen przygód i serdeczności, skontaktuj się z nami, aby omówić możliwość adopcji. Kto pokocha Ogiego? Ogi zarejestrowany jest pod numerem GW/270/19/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji.

aplikacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Karla. Karla ma około 4 lata i jest średniej wielkości kotką o ciekawym znakowaniu. Niby zwykła, biało-czarna w typie pingwinka, posiada jednak na pyszczku plamki, które wyglądają trochę jak wąsy. Karla to sympatyczna, proludzka kicia. Chętnie podchodzi do ludzi i przyjmuje głaski oraz mizianie za uszkiem. Nie ma też problemu, jeżeli chodzi o branie na ręce. Karla niespecjalnie lubi kocie tłumy. Radzi sobie w naszym pokoju, ale woli trzymać się lekko na uboczu, z dala od cudzych łapek. Oznacza to, że odnajdzie się lepiej jako jedynaczka lub być może z innym spokojnym kotem. A co z zabawkami? Na razie Karlita ustępuje bardziej przebojowym współlokatorom, ale we własnym domu powinna zacząć ganiać myszki i wędki. Karla to cudna kocia dziewczyna, która chciałaby już mieć własnych ludzi i miejsce u ich boku. Kto pokocha tę wyjątkową koteczkę i postanowi zabrać ją ze sobą? Karla zarejestrowana jest pod numerem 4689/81/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: W naszym regionie nie brakuje klubów, które działają w niewielkich miejscowościach, a mimo to osiągają wyniki, o których mówi się daleko poza ich najbliższą okolicą. Jednym z takich przykładów jest Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
1: Ten puchar za trzecie miejsce powędruje w górę. Zgoda Chodecz z pierwszym w swojej historii medalem podczas rozgrywek beach soccera na tym najwyższym poziomie.
0: Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2015 roku.

0: 2003 roku.
1: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
0: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce.
1: Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku. Jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces w naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
2: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
1: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
2: A opowiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
1: Dokładnie tak. Drużyna powiedzmy jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda, jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co? No na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale.
0: Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy.
3: Spotkania zaczynamy w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję stricte, podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: A powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo, w Chodczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
2: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój

0: dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno w tym się jakby zakochałem. O.
1: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
0: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
2: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok.
0: Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy grą na piasku i na trawie, na pewno zupełnie inne mięśnie pracują. Na pewno nie jesteśmy w stanie wytrzymać tutaj 90 minut, bo zmiany są co 2-3 minuty. No i są pewne zasady. Bramkarz może trzymać piłkę gdzieś w obrębie, jest przez 4 sekundy, nie może dłużej, ponieważ wtedy skutkuje to rzutem wolnym z środka boiska. No i jakby nieprzewidywalność tego sportu, to, że uderzenie jest lekkie, czasami może tak zaskoczyć, że wychodzą bramki stadiony świata.
2: Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening.
3: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu. No i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
1: Czy wcześniej grałeś na trawie? Czy ta styczność z tą piłką taką plażową była dla ciebie czymś nowym?
3: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego. No i tak wyszło, że akurat u mnie my się zrobili boisko, no i zacząłem grać.
1: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
3: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: A opowiedz nam o sukcesach swojej drużyny, jak to wygląda po tym sezonie tegorocznym.
3: To mogę powiedzieć o jeszcze, bo ja grałem w drużynie młodzieżowej rok temu, to zajęliśmy 5. miejsce. W tym roku na Mistrzostwach Polski zajęliśmy 3. miejsce, co jest wielkim sukcesem dla naszego zespołu, bo jesteśmy drużyną z małego miasta. Dużo ludzi o nas usłyszało, telewizję. No myślę, że to jest wielki sukces na skalę naszego małego miasteczka po prostu.
1: A opowiedz nam, jak wyglądają wasze treningi, wasze spotkania tutaj?
3: Przeważnie spotykamy się w weekend. Są to 2 treningi dziennie, poranny i popołudniowy. Trener przygotowuje jednostki, taktyki. Ogólne przygotowanie po prostu do meczu. No i no, trenujemy. No.
2: Teraz przed zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. Takich przykładów sportowych sukcesów w małych miejscowościach jest w regionie więcej. W Lubrańcu od lat działa klub sportów siłowych Husaria, którego zawodnicy mają na swoim koncie już kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. Podnoszenie ciężarów przyciąga tam zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową przygodę.
4: Przeraża nas popularność, jaka w tym roku zapanowała wśród dzieciaków z Lubrańca, bo w tej chwili mamy problem z nadmiarem chętnych. Nie było tego jeszcze do niedawna, gdy rozpoczynaliśmy. Straszono dzieci, że nie urosną, że problemy z kręgosłupem. Dzisiaj po 15 latach praktycznie naszej działalności jedyny problem, jaki mamy, mamy za ciasno, bo mamy ogrom dzieciaków. Ja jeszcze powiem, że z ostatniego naboru nasza grupa liczy do lat 12, czyli dzieci w 7-12 lat, 25 zawodników, także to jest jak na Lubrańc bardzo, bardzo, bardzo dużo i życzyłbym w innych dyscyplinach takiej popularności. Nie ma co ukrywać, jesteśmy czołowym klubem Polski, bo to u nas ćwiczą zawodnicy ze ścisłej czołówki do lat 15, Mikołaj Desecki, do lat 17, Oskar Leśniewski, do lat 20 Kamil Andrzejewski. To są czołówka Polski, zawodnicy, którzy reprezentują Polskę na mistrzostwach świata, Europy, mistrzowie, rekordziści Polski. I dzięki tym wynikom mamy też dotacje. Chociażby to jak dla najlepszych klubów w ramach Pro Klubu.

0: bo dzięki czemu możemy ten sprzęt kupić.
1: Co ciekawe, z roku na rok przybywa także dziewcząt, które chcą trenować podnoszenie ciężarów i rywalizować na zawodach. Jedną z trenerek Husarii jest Małgorzata Michala, która sportową pasję przejęła od swojego taty.
2: Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest wychowanie Oskara Leśniewskiego, który jest czterokrotnym mistrzem Polski, jest medalistą mistrzostw Europy. Oczywiście wspólnie z tatą prowadzimy zawodników, ale jednak to był taki mój pierwszy zawodnik, na którym się wszystkiego uczyłam i z którym...

0: czynienia raczej z programowaniem, którego nauczyłam się od taty oraz od trenera Jana Winklera. Tutaj już jest więcej szczegółów i więcej czasu to zajmuje, zaplanowanie takiego całego cyklu treningowego, aby ten zawodnik był jak najlepiej przygotowany do mistrzostw, gdzie trzeba jednak się skupić na wywołaniu formy u zawodnika, wybrać, które to będą zawody z tymi najważniejszymi w roku i wtedy tak naprawdę to jest cały rok z góry zaplanowany.
1: Sami zawodnicy nie ukrywają, że podnoszenie ciężarów to dla nich coś więcej niż tylko trening. Regularnie ćwiczą i pracują nad poprawą wyników, a część z nich już dziś wiąże z tym sportem swoją przyszłość.
2: Tutaj ćwiczę, znajduję się tutaj codziennie po 2 godziny. No i tak wygląda moje życie.
3: A skąd to nietypowe dla kobiet zainteresowanie tą dyscypliną?
2: Zainspirowałam się od mojego brata, który rozpoczął w mojej rodzinie tak naprawdę tą dyscyplinę sportu i bardzo się nim zainspirowałam i zaczęłam przychodzić.
3: I od jak dawna pani trenuje?
2: Od 2 lat.
3: A jeszcze spytam się o takie osiągnięcia pani, sukcesy.
2: Mistrzyni Polski w 2024. Mam ogólnie 2 medale Mistrzostw Polski, brąz i złoto. Moje treningi wyglądają od rozgrzewki i pani trener rozpisuje treningi. Jest po 6-4 ćwiczenia i poza tymi ćwiczeniami ze sztangą mamy również ćwiczenia ogólnorozwojowe na kettlebellach, hantlach i maszynach.
3: A co poza sportem? Czym się pani zajmuje? Co pani robi w wolnym czasie?
2: Rozwijam karierę śpiewu. Jestem na ogólnopolskim konkursie śpiewania w Izbicy Kujawskiej, pierwsze miejsce 2 lata temu, a rok temu 3. miejsce.
4: Aktualnie niedawno minęło już chyba 7 lat, odkąd zacząłem trenować podnoszenie ciężarów. Skąd to zainteresowanie się wzięło? W sumie to długa historia, ponieważ mój kuzyn kiedyś zaczął chodzić właśnie na ciężary i wtedy, jak on zaczął chodzić na te ciężary, to tak stwierdziłem, że czemu nie, to może też spróbuję. No i jakoś tak się wzięło i zostałem przy tym. Zajęcia wyglądają tak, że trenuję 5 razy w tygodniu. Zajmuję się bardziej. Mam swojego dietetyka, który pomaga mi w ułożeniu diety. Sam też czasem rozmyślam, jak tą dietę ułożyć. Zawsze mi mama też pomaga z pomocą, na przykład jak są jakieś problemy, to zawsze mama stoi przy mnie i mi pomaga, jak są jakieś upadki, czy są zwycięstwa, to zawsze jest przy mnie, więc zawdzięczam dużo mamie. No i...
3: Czyli jakie są pana największe sukcesy?
4: Moje sukcesy to kilkukrotne Mistrzostwo Polski, już chyba będzie 5. Mam Wicemistrzostwo Świata w rwaniu. Do tego też wicemistrzostwo Europy też w rwaniu do lat 15, 17 i teraz aktualnie byłem na mistrzostwach Polski seniorów, gdzie zająłem 2. miejsce i staram się dorównać innym zawodnikom, żeby mieli troszkę trudniej.
3: Super. A czy wiąże pan przyszłość, plany takie życiowe z tym sportem?
4: Oczywiście, aktualnie zrobiłem kurs trenera podnoszenia ciężarów. Dalej myślę, że na pewno będę szedł w tym kierunku. Mam plany takie, żeby pójść później do wojska sportowego, gdzie tam będę mógł łączyć sport łącznie z podnoszeniem ciężarów.
3: A jakie są pana marzenia?
4: Moje marzenia, no to zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich.
1: Na treningach nie brakuje również najmłodszych. Dzieci przychodzą, żeby spróbować swoich sił, nauczyć się podstaw i podpatrywać starszych zawodników. Trenerzy przekonują, że z rozpoczęciem przygody ze sportem siłowym nie trzeba długo czekać.
5: 7-8 lat rozpoczęcie treningu podnoszenia ciężarów to jest w sam raz. Dlaczego? Jest to sport, który bardzo, bardzo wzmacnia organizm. Pomaga w rozwoju fizycznym. Ja myślę, że ta popularność nasza wśród dzieciaków z Lubrańca wynika z tego, że rodzice widzą naszych starszych zawodników. Czy tych, którzy już zakończyli karierę, czy obecnych, jak oni fajnie rozwijają się fizycznie. Metody treningowe, które stosujemy, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko podnosiło ciężary w wieku 7 lat. Nie, ono się bawi gryfem. Ono łapie mobilność. Nasi zawodnicy nie łapią kontuzji. nie mają problemu z bólem, nie mają problemu

0: problemu z układem szkieletowym, nie mają kontuzji, są fajnie się rozwijają fizycznie, są bardzo, bardzo sprawni i to widzą rodzice. Dlatego myślę, że ta popularność wśród najmłodszych stąd też wynika.
1: Skąd zainteresowanie treningami?
2: Zainteresowanie od kolegów.
1: Od jak dawna ćwiczysz?
2: Od 7 miesięcy.
1: I widzisz takie postępy, podoba ci się to?
2: Najlepsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłem.
1: Super, cieszymy się bardzo. A jeszcze kwestie twoich planów na przyszłość. Czy zamierzasz dalej ćwiczyć i rozwijać się?
2: Na pewno.
1: Proszę powiedz, jak podobają ci się zajęcia?
3: Dobrze.
1: Lubisz przychodzić tutaj? Co lubisz robić podczas zajęć? Jak długo tu spędzasz?
3: Bardzo.
4: Moim ulubionym ćwiczeniem jest rwanie i podrzut.
1: A od jak dawna trenujesz? Czy to była twoja decyzja? Czy może rodzice cię zachęcili?
4: Moja. Trenuję jakoś tak 4 miesiące.
5: Mój tata początkowo tutaj przyszedł, żeby ćwiczyć rekreacyjnie i mi się tak spodobało i przyszłam właśnie tak bardziej, żeby zdobywać jakieś nagrody i ogólnie, żeby podnosić ciężary.
1: I jak ci się podoba? Jak wrażenie? Czy jesteś zadowolona z zajęć?
5: Jestem bardzo zadowolona.
1: A jakie są twoje ulubione ćwiczenia?
5: Rwanie, podrzut, wyciskanie.
1: Jak dużo spędzasz tutaj czasu? Często bywasz na tych treningach?
5: Na prawie każdych jestem.
6: Przed zawodnikami Husarii kolejne starty i mistrzostwa. Reprezentanci klubu będą walczyć o jak najlepsze wyniki i kolejne medale.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od podstaw. Czym jest zespół metaboliczny i dlaczego warto zainteresować się tym tematem, pomimo że, powiedzmy, na co dzień czujemy się dobrze?
1: Tak, zgadza się. I to chyba jest tutaj kluczowe, bo zazwyczaj idziemy, badania wykonujemy do laboratorium, czy idziemy do lekarza wtedy, kiedy nas coś boli. I zespół metaboliczny właśnie jest takim zespołem zaburzeń, który zazwyczaj nie daje objawów. Mówimy tutaj o takich zaburzeniach, które rzeczywiście zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu drugiego. Powiedziałem o tym, że rzeczywiście zazwyczaj nie dają tych sygnałów, natomiast jedne, czy powiedzmy dwa zaburzenia z tych pięciu, taki objaw mogą dać, ale na początek sobie przejdźmy właśnie, wymienimy może
0: przejdziemy
1: sobie
0: jeszcze
1: te,
0: do tego,
1: tak,
0: tak.
1: wymienimy sobie, które rzeczywiście to są. Mówimy tutaj o podwyższonym obwodzie talii, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, obniżonym poziomie frakcji HDL, cholesterolu.
0: Dobrego.
1: Tak jest, tak zwanego
0: tak.
1: tego dobrego, tego protekcyjnego. Mówimy o podwyższonym ciśnieniu tętniczym i mówimy tak samo o podwyższonym poziomie glukozy. Natomiast, żeby ten zespół metaboliczny mógł być spełniony, to potrzebujemy, żeby te zaburzenia były trzy zrealizowane, tak żeby one były trzy potwierdzone z tych pięciu i wtedy rzeczywiście ten zespół metaboliczny jest diagnozowany. Tak, oczywiście diagnozuje go też lekarz na podstawie tego, co rzeczywiście tam w tych badaniach wyszło i co wyszło na podstawie tego obwodu, tak, chociażby czy tego pomiaru ciśnienia. Natomiast to też trzeba powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to jakby trwa latami. To nie jest też tak, że rzeczywiście my zdiagnozujemy, powiedzmy sobie, ten zespół metaboliczny i powiedzmy już za parę dni czy za miesiąc, powiedzmy już ta nasza choroba wystąpi, tak? Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym,
0: To
1: że
0: jest proces
1: to jest
0: pewien.
1: pewien proces. To jest pewien proces zaniedbań w naszym tutaj stylu życia, ale nie tylko, tak? Bo to też są oczywiście pewne predyspozycje genetyczne. To są oczywiście, to jest też wiek, to jest też płeć, więc tutaj jest też wiele czynników.
0: Więc przejdźmy do szczegółów. Jakie objawy, jakie wyniki badań, jaka płeć, jaki wiek? No, trudno nie zgadnąć, że na pewno seniorzy są bardziej narażeni, tak?
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast mówiąc dokładnie o tych zaburzeniach, tak, to podwyższony poziom glikemii, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ten poziom glikemii rano nadszczo jest powyżej 100 mg na decylitr, jeśli ciśnienie tętnicze jest podwyższone, to mówimy o tym ciśnieniu skurczowym, jeśli one jest większe powyżej, jeśli jest większe niż 130 i te rozkurczowe większe niż 85, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, tutaj mówimy dokładnie o tych 150 mg na decylitr,
0: HDL.
1: Obniżony poziom frakcji HDL, jeśli chodzi o mężczyzn, jeśli on jest poniżej 40, a u kobiet poniżej 50 i jeszcze mówimy o kwestii obwodu talii. U mężczyzn, jeśli on jest równy lub większy 94, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to jeśli on jest równy lub większy 80, tak? Więc jak ja powiedziałem, no muszą być zrealizowane te trzy z tych pięciu, żeby ten zespół metaboliczny zdiagnozować. Natomiast mówiłem o tym braku sygnału, ale jednak o tych dwóch z tych zaburzeń, z tych pięciu, mogą dawać pewne objawy, tak? Bo chociażby, jeśli jest zawyżony poziom glikemii, no to oczywiście, czy chociażby częstomocz, tak? Czy chociażby wahania nastroju, senność posiłkowa, tak? Takie zmęczenie, to jest powiedzmy jeden, powiedzmy czy kilka objawów z tym związanych. Ale tak samo też jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, to chociażby czy bóle, czy zawroty głowy, tak, to też są takie objawy, które rzeczywiście nas
0: mogą
1: do tego
0: wystąpić.
1: Predysponują, tak? Więc jest to bardzo ważne. Bardzo często zespół metaboliczny, powiedzmy, czy pewne zaburzenia metaboliczne są skorelowane z wyższą masą ciała, czy z nadmierną masą ciała. Po części nie bez powodu, tak? Bo rzeczywiście, jeśli ta waga jest wyższa, to rzeczywiście ta szansa chociażby, czy ten obwód talii.

0: będzie wyższy, tak? Czy chociażby ten poziom glikemii będzie wyższy, czy chociażby ten poziom trójglicerydów, dlatego że ta tkanka tłuszczowa trzewna, ona jest aktywna metabolicznie, tak? Dlatego ona ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała ta kwestia, powiedzmy, tych parametrów.
1: No właśnie, ten obwód, tak? U kobiet do 80 tak. centymetrów, u panów do 94.
0: Tak. I tutaj jest bardzo też ważne, bo to jest taki, powiedzmy, przykład z życia wzięty, z mojego gabinetu. Niejednokrotnie tutaj na przestrzeni lat się z tym spotykam, kiedy pacjentki tutaj, powiedzmy, współpracując ze mną, korzystając, powiedzmy, z moich usług, fajnie, powiedzmy, sobie radzą, redukują tą masę ciała i czasami, że tak powiem, troszkę ubolewają, troszkę narzekają, że ja rzeczywiście latami dbam o to, żeby tą masę ciała zredukować, walczę z tą swoją wagą, a mój mąż jest bardzo szczupły, mój mąż je wszystko to, co chce, no je właśnie. Niezdrowo, fast foody, jest bardzo szczupły, ale ma duży brzuszek. I teraz jest to, co powiedziałem, czyli my możemy wejść na tą wadę w domu, tą łazienkową, sprawdzić tą swoją masę ciała i powiedzieć, ok, wszystko jest dobrze, ok.
1: Ale brzuszek jest, więc
0: wskaźnik
1: no.
0: BMI mamy na poziomie, ale już mierzymy sobie obwód talii i ten obwód talii rzeczywiście jest wyższy. My mężczyźni mamy głównie typ powiedzmy tej otyłości brzusznej, tak? Więc my najbardziej jesteśmy, powiedzmy, tutaj narażeni i w momencie, kiedy rzeczywiście, powiedzmy, mamy ten, nawet jesteśmy, powiedzmy, optymalnej masie ciała, mamy wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej trzewnej, wyższy ten obwód, no to już mamy jeden z tych pięciu czynników zrealizowanych.
1: No, tak.
0: Jeśli mamy jeden z tych pięciu, ten, powiedzmy, kluczowy obwód, prawdopodobnie mamy też już wyższy poziom trójglicerydów. Jeśli mamy wyższy poziom trójglicerydów,
1: no
0: prawdopodobnie mamy niższy poziom HDL. I jeśli mamy wyższy poziom tkanki tłuszczowej trzewnej, prawdopodobnie glikemia też nie będzie optymalna.
1: Idealna, tak.
0: Więc może być tak, że wszystko jest ok, a okazuje się, że mamy nawet cztery z tych pięciu, powiedzmy, zaburzeń. Tak? Więc my patrzmy na całość. Tak? Patrzmy na te pojedyncze, powiedzmy, tutaj, powiedzmy, na te pojedyncze parametry, na te pojedyncze zaburzenia.
1: I co wtedy, jeśli stwierdzimy, że mamy zespół metaboliczny?
0: Oczywiście, jak mamy zbiór, powiedzmy, tych naszych badań, powiedzmy, i tych naszych, że tak powiem, notatek i tak dalej, no to wybieramy się oczywiście do lekarza i lekarz na podstawie tego dobiera leczenie lub, powiedzmy, uznaje, że to nie jest jeszcze etap na leczenie, ale na zmianę stylu życia, tak?
1: Czyli no tak, od tego trzeba zacząć zapewne.
0: Tak, czyli jeśli, powiedzmy, taka osoba nie do końca zdrowo się odżywia, na podstawie wywiadu właśnie u lekarza, nie do końca zdrowo się odżywia, czy nie ma żadnej aktywności sportowej, to zacznijmy od tego i dopiero potem wchodzimy w etap leków, tak?
1: Dieta ma tutaj bardzo duże znaczenie, w takim razie co jeść, a czego unikać, aby no nie narażać się na wystąpienie zespołu metabolicznego.
0: Tak. Oczywiście, no nie będąc oryginalnym, przetworzona żywność, tak? Żywność tak zwana wysoko, ultra przetworzona, też żywność, która jest żywnością o wysokiej gęstości energetycznej, tak? Czyli tak naprawdę w małej objętości duża pula kalorii, czyli jakieś batoniki, ciastka, powiedzmy, lody i tak dalej, nadmiar cukrów prostych, tak, czy to jest właśnie w postaci to, co powiedziałem, tak, czy tam słodyczy, czy napojów słodzonych, na pewno też nadmiar tłuszczów nasyconych, tak, to też jest bardzo ważny element diety, czyli, powiedzmy, jeśli w naszej diecie występuje smalec, występuje, powiedzmy, jakiś tam boczek, tak, występują wysokotłuszczowe produkty mleczne, powiedzmy, gdzieś tam się zajadamy golonką i tak dalej, on to rzeczywiście, no tutaj trzeba też zamienić ten tłuszcz nasycony na te tłuszcze wielonienasycone w postaci orzechów, oliwy, nasion, pestek, dyni i tak dalej, oczywiście ryb. Musimy też oczywiście zadbać o kwestię błonnika, żeby w tej diecie była duża ilość błonnika, bo chociażby ten nasz lipidogram jest bardzo jakby zależny od tego, ile tego błonnika w diecie występuje, tak? Oczywiście ta minimalna ilość, no to jest 25 gram, która powinna być, ale już tak nie wchodząc w kwestie gramowe, powiedzmy, samego błonnika, no to powinno być 400-500 gram warzyw i owoców każdego dnia, tak? Ale to też trzeba stopniowo to wszystko wprowadzać, tak? Wprowadzajmy na początku do dwóch, trzech posiłków w ciągu dnia, stopniowo, tak? Też powiedziałem o tej kwestii, tej żywności przetworzonej.

0: Tak, i tu mamy też dokładne wytyczne odnośnie chociażby cukrów prostych, tych dodanych, tak, do żywności, że powinno być maksymalnie 10% powiedzmy naszej dziennej podaży, a nawet niektóre, powiedzmy, takie najświeższe badania nawet mówią do tych 5%, tak, więc my często bardzo, bardzo mocno to przekraczamy, tak, bo nie dość, że dodajemy ten cukier, powiedzmy, w postaci takiej, powiedzmy, chociażby dodatku do kawy, do herbaty, on to ten cukier jeszcze występuje w różnego rodzaju tam jogurtach, właśnie chociażby
1: No,
0: słodyczach
1: na
0: i tak
1: pewno.
0: dalej, więc na pewno też trzeba na
1: Nawet
0: to
1: w
0: uwagę
1: chlebie.
0: zwrócić. Dokładnie, nawet w chlebie, także też ma to uwagę zwrócić.
1: Więc generalnie, aby nie narażać się na ten zespół metaboliczny, nie musimy wprowadzać jakiejś bardzo restrykcyjnej diety, prawda?
0: Zgadza się. Nawet możemy spokojnie pójść w kierunku takiego modelu, którego ja jestem też bardzo mocnym zwolennikiem,
1: Jakiego?
0: czyli dieta 80 na 20, tak? Czyli 80% diety nieprzetworzonej, diety zdrowej i te 20%, powiedzmy, to są te, powiedzmy, produkty czy posiłki, czyli że możemy pozwolić sobie na jakieś tam ciastko, możemy pozwolić sobie na tą, powiedzmy, jakąś tam pizzę, na, powiedzmy, na jakiegoś tam loda, tak? Bo ta dieta, ona musi być zindywidualizowana. To nie jest też tak, że my oczywiście wchodzimy w etap diety restrykcyjnej, uznajemy, że ok, od poniedziałku wszystko rzucamy, tak?
1: To się nie uda. To się
0: Wyrzucamy
1: nie
0: całą
1: uda.
0: lodówkę, tak? Wyrzucamy całą lodówkę i zmieniamy dietę o 180 stopni. To się nie uda. Ona musi być zindywidualizowana, tak? Czyli my musimy sobie znaleźć te nasze błędy w tej diecie i stopniowo, powiedzmy, wprowadzać pewne nawyki, tak? Czyli jak widzimy, że chociażby w ciągu całego dnia nie mieliśmy żadnego warzywa do posiłku, bo też takie sytuacje się zdarzają, tak, mam jakby moje też bardzo długoletnie też tutaj doświadczenie pracy z pacjentami pokazuje, że są takie osoby, które rzeczywiście nawet nie spożywają jednego warzywa czy owoców w skali całego dnia, więc wprowadźmy na przykład sobie do dwóch posiłków w ciągu dnia te warzywa, tak, wprowadźmy sobie na przykład, zrezygnujmy z tych, powiedzmy, nie wiem, jak na przykład mamy 5 posiłków z mięsem, tak, obiadowych, tak, no to wyrzućmy, powiedzmy, te dwa, dajmy na przykład coś innego zamiast tych pięciu, tak? Bardzo małe zmiany, tak? Ale stopniowe zmiany i potem, żeby to się, powiedzmy, przerodziło w taki właśnie gdzieś tam całościowo taki zdrowy model
1: no
0: żywienia.
1: właśnie, powiedzmy tak krótko, trzy rzeczy, które nasi widzowie mogliby zastosować już od dziś, od jutra.
0: No, na pewno uważam, że oczywiście kwestia żywienia, tak, no to jest jakby najistotniejszy aspekt tego wszystkiego, czyli oczywiście no, unikanie tej przetworzonej żywności, tak. Spróbujmy zrobić takie posiłki sobie w ciągu dnia, nawet jeśli nie do końca, powiedzmy, mogą się wydawać idealne pod kątem zbilansowania, ale spróbujmy sobie zrobić posiłki z naturalnych produktów, tak? Czyli powiedzmy, nawet jeśli mamy obiad kupiony, powiedzmy, w takim supermarkecie, gotowiec, powiedzmy, który rzucamy sobie gdzieś tam do mikrofali i sobie go odgrzewamy, to ugotujmy sobie ziemniaki, zróbmy sobie dwa jajka sadzone, wrzućmy sobie na przykład do tego, powiedzmy, 3-4 ogórki kiszone, chociażby.
1: No
0: i
1: właśnie.
0: To już jest nieprzetworzona żywność, tak?
1: A ile jajek tygodniowo pan poleca?
0: Tutaj jest kwestia, mamy zalecenia, że tych jajek powinno być maksymalnie 7 w tygodniu. Tak? Takie mamy rekomendacje.
1: Jedno jajko na jeden dzień tygodniowy.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. I to też mówimy o jajku, który na przykład jest też w postaci dodanej, tak? Bo ja pamiętam takie spotkanie kiedyś w postaci właśnie takiego wystąpienia mojego i powiedziałem o tych 7 jajkach w tygodniu, to jedna z pani zapytała, ale to te jajka takie w postaci, jak po prostu my widzimy te jajko, tak? Czyli czy ugotowane, czy jajko sadzone, ale już nie liczymy tego jajka, które na przykład jest czy do naleśników, czy po makaronie i tak dalej, to tego nie liczymy. Ja mówię, nie. Mówię, te jajka też się liczą, tak? To pani zrobiła wielkie oczy, że tak rzeczywiście jest, tak? Tak, powinno być maksymalnie 7 jajek, ale też co jest na przykład najciekawsze, to w badaniach, najświeższych badaniach naukowych obserwujemy, że osoby, które mają zaburzenia glikemii, cukrzyca typu drugiego, czy powiedzmy już nawet jakieś tam, powiedzmy, zaburzenia, jak chociażby insulinooporność, one powinny jeszcze bardziej limitować te jajka, tak? Czyli nawet czasami
1: mniej.
0: W sytuacjach skrajnych do 2-3 jajek w tygodniu, tak? Bo to rzeczywiście wpływa na to, jakby to, co widzimy w badaniach, że u tych osób ten poziom lipidogramu może być wyższy, tak? Drugi element, powiedzmy krok, aktywność fizyczna. Tak, czyli zadbajmy o to, żeby takie powiedzmy te podstawy były, czyli te 150 minut aktywności, umiarkowanej aktywności w skali tygodnia, tak, ale to też nie rzucajmy się na głęboką wodę, czyli nie przygotowujmy się do maratonu od razu, tak, tylko powiedzmy sobie, ustalmy, że ok, będę na przykład sobie 5 razy w tygodniu po 30 minut powiedzmy spacerować, tak, czyli jak na co dzień mamy bardzo mało aktywny tryb życia, małą ilość kroków realizujemy, to uznajemy, że ok, codziennie powiedzmy, nawet nie codziennie, 5 dni w tygodniu, tak? Zrealizujemy powiedzmy ten pułap 150 minut, tak? 30 minut spacer. I trzeci aspekt do wdrożenia, badajmy się, tak? Wykonujemy badania.
1: Profilaktyka.
0: Tak. Mierzmy sobie obwód talii, mierzmy sobie ciśnienie w domku,
1: tak.
0: I pójdźmy sobie raz w roku, co najmniej minimum raz w roku, wykonajmy sobie badania laboratoryjne, właśnie wykonajmy sobie badanie z krwi na czczo, glukozy na czczo, wykonajmy sobie cały lipidogram, czyli nie tylko trójglicerydy i HDL, ale też ta frakcja LDL, która jest najbardziej skorelowana z wyższym tym właśnie ryzykiem sercowo-naczyniowym. I oczywiście też jeszcze inne przy okazji parametry i wtedy możemy sobie tutaj diagnozować powiedzmy ewentualnie ten zespół metaboliczny.
1: I na koniec powiedzmy króciutko o wprowadzonej od 1 września w szkołach, w przedszkolach diecie planetarnej, o ograniczaniu mięsa. Co pan myśli o tym?
0: Ja uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Tak,
1: w naszym, zdrowe dla dzieci.
0: Tak, oczywiście. Jeśli mamy taki model żywienia, powiedzmy, czy powiedzmy mamy pewne zasady żywieniowe, które tyczą się naszego społeczeństwa, to dlaczego po prostu tego tutaj nie egzekwować, tak? Czyli jeśli w piramidzie zdrowego żywienia są chociażby warzywa strączkowe, to dlaczego mamy z tych teraz strączków nie korzystać, tak? Czy chociażby kwestia tego, że rzeczywiście ja nieraz podczas pracy z moimi pacjentami, pacjenci dziwią się, że jak to jest, że obiad jest bezmięsny, tak? Oczywiście ten obiad nie może być każdego dnia z mięsem, tak? Ten obiad właśnie powinien być też w postaci chociażby czy wegańskiej, czy wegetariańskiej, tak? Mm-hmm. Czy nawet zamienić powiedzmy ten obiad, tak jak powiedziałem też wcześniej, na ziemniaki, jajko sadzone i powiedzmy i gdzieś tam, nie wiem, fasolka szparagowa, tak? Czy powiedzmy ten ogórek, tak? To już mamy jeden posiłek, tak? Z tych powiedzmy 7 obiadowy. Do tego dorzućmy sobie powiedzmy raz w tygodniu rybę powiedzmy, tak? Do tego obiadku. Dajmy na przykład sobie naleśniki z twarogiem, tak? Powiedzmy też na obiad, tak? Więc my możemy takie zmiany zrobić. To nie jest tak, że te posiłki muszą powiedzmy być zawsze w formie mięsnej. Dodatkowo też w naszym społeczeństwie, naszej powiedzmy gdzieś tam kulturze są też posiłki takie tradycyjne, wegańskie, wegetariańskie, nie do końca o tym też mamy świadomość, tak? No bo jak powiedziałem, czy właśnie chociażby naleśniki z twarogiem, pierogi z twarogiem, czy z owocami, czy chociażby,
1: danie,
0: tak, pyszne danie, ale chociażby, czy możemy przygotować, oczywiście, ktoś może się zdziwi, ale czy fasolkę po bretońsku, czy powiedzmy zupę fasolową, grochową, możemy
1: mięsa?
0: Bez mięsa przygotować, tak? No to też się da, tak, oczywiście.
1: To
0: jest zadanie, oczywiście.
1: Da się, ale jak będzie smakowało?
0: To kwestia po prostu teraz jakby odpowiedniego dobrania przypraw, powiedzmy, przyrządzenia, tak? Ale da się też tutaj to zrobić i niejednokrotnie my jakby już wiedząc o tym, że to jest posiłek składający się z warzyw strączkowych, no to my już mówimy, o kurczę, to już nie do końca nam to będzie smakowało. Ale przekonajmy się, spróbujmy to zrobić, tak? Więc ja uważam, że my musimy też tą świadomość zwiększać, tak? A gdzie mamy ją zwiększać? Zaczynając od podstaw, tak? Od szkoły, od przedszkola, tak? Więc ja jestem bardzo dobrej myśli. Jestem zwolennikiem. Tak, dodatkowo też trzeba pamiętać o tym, że te zmiany jakby są związane też z tym, że mamy mieć większą ilość naturalnych produktów, tak? Mamy mieć świeże warzywa, owoce. Mamy też oczywiście mieć ograniczoną ilość cukru, chociażby w tych przygotowywanych napojach, tak? Mamy mieć ograniczoną ilość soli, mamy też oczywiście teraz mieć ograniczenie smażenia do maksymalnie 2 razy w tygodniu i jeśli to smażenie jest, no to nie jest to smalec, nie jest to masło, a jest to oliwa i olej rzepakowy, czyli te najbardziej zdrowe i powiedzmy nadające się do smażenia powiedzmy tutaj te tłuszcze, tak? Więc ja jestem dobrej myśli i myślę, że to wyjdzie na dobre. Potrzebujemy czasu.
1: Życzymy

0: Państwu smacznego. Dziękuję
1: Również.
0: Panu pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był Pan Michał Rutkowski, dietetyk kliniczny i sportowy. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Ostatni weekend września we Włocławku to Festiwal Fajansu. W tym roku Festiwal Fajansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji fajansu już prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Pewnie pani dyrektor powie o szczegółach. Ja tylko zapraszam wszystkich mieszkańców. Po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do Browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób i w każdą swoją tak naprawdę twórczość artystyczną, bo myślę, że tym wyróżniamy się też na tyle innych ceramicznych potęg, że u nas każdy wyrób ceramiczny jest tak naprawdę arcydziełem, niepowtarzalnym, wyjątkowym, bo malowanym ręcznie, więc no nie da się tego w żaden sposób podrobić. Ale oprócz tego zapraszamy państwa do skorzystania z innych ofert, między innymi z Festiwalu Światła, fajansowy Blask, ten na Starym Rynku od piątku, od godziny 19, godzina 19, 20, 21, łatwo zapamiętać, w piątek, sobotę i niedzielę specjalne projekcje na kamienicach.

0: gdzie wspólnym mianownikiem jest oczywiście fajans. Oprócz tego zajęcia, warsztaty w skarbcu fajansu, oprócz tego możliwość zwiedzenia wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, zarówno przy ulicy Zamczej, gdzie w zbiorach sztuki można podziwiać fajans, ale też zapraszamy na ulicę Słowackiego, gdzie no, mamy tak naprawdę największe zbiory fajansu włocławskiego. Zresztą przez całe lata Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej było organizatorem Biennale, do którego też w tym roku, podczas tegorocznej edycji Festiwal Fajansu, chcemy wrócić. No i na koniec jeszcze na ulicę Starodębską chciałbym zaprosić, gdzie również tam pasjonaci fajansu w ramach Festiwalu Fajansu będą na Państwa czekać i też mają mnóstwo ciekawych niespodzianek, o których najlepiej przekonać się samemu. Po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie. Pani dyrektor.
1: Rzeczywiście tak jest, proszę Państwa, że fajans mocno inspiruje nie tylko tych, którzy malują na ceramice, bo pan prezydent mówił o tym fajansie tradycyjnym, który jest w muzeum przy Słowackiego. Mamy kolekcję od 1873 roku, pokazującą jakby te zbiory od tego roku do 91, do czasu, kiedy istniały dawniej fabryki fajansu. I my będziemy tę wystawę mogli oglądać, proszę Państwa, w trakcie tego festiwalu. Mówimy o tym rozprzestrzenianiu się fajansowych wzorów i fajansu nie tylko we Włocławku, bo okazuje się, że fajans malują także i uczą się tych wzorów ludzie spoza Włocławka i właśnie tego dowodem jest konkurs, pierwszy ogólnopolski konkurs. Pan prezydent mówił o nawiązywaniu do Biennale Fajansu Włocławskiego i to właśnie jest nawiązanie. Pierwszy ogólnopolski konkurs fajansu włocławskiego, nazywa się on Wincenty. Będziemy wręczać, pan prezydent będzie wręczał co roku statuetkę Wincentego. Już prototyp tej statuetki istnieje i w ubiegłym tygodniu, w sobotę, odbył się konkurs właśnie na żywo. Przyjechali uczestnicy tego konkursu także spoza Włocławka. Także dlatego cieszymy się, że ten nasz motyw fajansowy i fajans się rozprzestrzenia po Polsce. To, że się rozprzestrzeniamy, to też właśnie pokazuje fakt, że nie 2 dni, a 3 dni w tym roku, proszę Państwa, piątek, sobota i niedziela i w kilku miejscach. To też jest, panie prezydencie, pana tutaj zawsze to takie ramię dalekosiężne, że pan stara się, żebyśmy wychodzili w miasto i to robimy. Fajans się wylewa z browaru, będzie na Starym Rynku, skarbiec fajansu oczywiście, ale też miasto będzie ubrane, udekorowane flagami z motywem fajansowym. Chcemy, żeby wszyscy czuli to, że mamy święto fajansu we Włocławku. Wśród wydarzeń, na które zapraszamy, tak jak pan prezydent powiedział, po pierwsze na otwarcie o godzinie 19 w piątek, tam będzie prezydent i nasz główny partner, firma Energa, będzie pan prezydent otwierał oficjalnie Fajans Festival i będzie dziękował także tym, którzy się przyczyniają do tego, żeby po raz kolejny mógł się ten festiwal odbywać. Później będzie Festiwal Światła o godzinie 19, 20, 21, ale wcześniej od godziny 16 do 18 w browarze będą już działać fajansowe kramy, czyli już będą wystawcy, więc można już fajans będzie oglądać. W skarbcu fajansu natomiast w piątek o 17 będzie otwarcie wystawy fajansu Szukajmy ze świecą i to jest będzie pokazanie kolekcji zarówno muzealnej naszego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, jak i kolekcji Liceum Ziemi Kujawskiej i kolekcjonerów prywatnych, bo to będzie taka wystawa polegająca na współpracy skarbca fajansu właśnie z tymi źródłami tego dawnego fajansu. W sobotę już od 10 rano będziemy witać wszystkich serdecznie w browarze i w skarbcu.

0: Tu także, ponieważ tutaj cały czas, przez cały dzień do godziny 18 właśnie będą działać fajansowe kramy, będzie fajansowe bistro, będzie można zjeść coś pysznego, ponieważ zapraszamy oczywiście, tak jak w poprzednich latach, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, więc będzie dużo takiego regionalnego jadła, będzie strefa relaksu z naszą hibiskusową, kobaltowo niebieską herbatą. Będą różnego rodzaju przedsięwzięcia, konkursy, oczywiście warsztaty z malowania wzorów fajansowych, nie tylko tego rodzaju warsztaty, będzie także na przykład spotkanie ze słynnym już Lampa Loft, czyli Radosławem Nakonowskim, który będzie opowiadał o tym, jak promuje między innymi włocławski fajans. W Skarbcu Fajansu, proszę Państwa, też będą warsztaty na bieżąco prowadzone z malowania, zdobienia biskwitów fajansowych. Oprócz tego codziennie, tak jak było to powiedziane, będą projekcje na Starym Rynku. Projekcje, pokazy laserowe, będzie także w trakcie tych projekcji i pokazów koncert harfistki, która jest instrumentalistką z Filharmonii Pomorskiej. Artystka stamtąd się wywodzi. Ten pokaz laserowy spodziewamy się, sami jesteśmy jego ciekawi, bo to będzie po raz pierwszy robione na taką skalę. Będzie połączone nie tylko ze światłem, ale także z ogniami, z fontannami, także spodziewamy się, że będzie to naprawdę ciekawe widowisko. Muzycznie fajans będzie także wspierany przez zespół Chris Quartet, bo już w piątek będzie koncert zespołu Chris Quartet. Obawiam się, czy o czymś jeszcze nie zapominam, bo rzeczywiście dużo elementów jest w trakcie tego festiwalu, bierzemy pod uwagę. Przede wszystkim będziemy rozstrzygać konkursy, panie prezydencie i proszę państwa, konkursy, które organizujemy już od kilku miesięcy, bo przygotowujemy się do festiwalu fajansu przez kilka miesięcy. Współpracujemy tutaj z Galerią Sztuki Współczesnej między innymi i to w galerii na przykład odbywają się konkursy Włocławki na koszulkach i Włocławek Nowa Odsłona i finały tych konkursów będziemy właśnie ogłaszać i rozstrzygać podczas 6. Festiwalu Fajansu. Podczas tego festiwalu również właśnie będzie wręczenie Wincentego w ramach 1. Ogólnopolskiego Festiwalu Fajansu. Będziemy rozstrzygać również konkurs Fajans na wakacjach oraz Fajans Sztuka. Więc proszę Państwa, przedsięwzięć w ramach Fajans Festiwalu jest bardzo dużo. Ja tak celowo troszeczkę mówię Fajans Festival i Festiwal Fajansu, bo jakby chcemy troszeczkę też umiędzynarodowiać, panie prezydencie, prawda, to zjawisko i tę nazwę, zwłaszcza, że jako miasto jesteśmy od już kilkunastu tygodni członkiem jest miast.
1: Oficjalnie, tak, to możemy też ogłosić, oficjalnie już wszystkie procedury zostały dopełnione. Pani przewodnicząca z dyrektorem Skarbca Fajansu uczestniczyli ostatnio w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiego Szlaku Ceramiki, a my od strony formalnej też już dopełniliśmy wszystkie niezbędne formalności, rzeczy wymagane prawem i mamy wpis już w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru miast, które uczestniczą w międzynarodowych stowarzyszeniach. Europejski Szlak Ceramiki jest międzynarodowym stowarzyszeniem. Oficjalnie Włocławek jest członkiem tego stowarzyszenia. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać. My będziemy zarówno inspiracją dla innych miast ceramicznych w Europie, ale też poza Europą, bo ten szlak już poza Europę powoli zaczyna wychodzić, ale w drugą stronę myślę, że też wiele ciekawych rzeczy będziemy mogli podpatrywać od naszych partnerów ceramicznych z innych części naszego kontynentu po to, żeby atrakcyjność Festiwalu Fajansu, tak jak dotąd, z roku na rok rosła i była dla odbiorców wyjątkowa, niepowtarzalna i była też tym magnesem, bo myślę, że od to nam wszystkim chodzi, które ściągać będzie turystów.

0: do naszego miasta, a dzięki temu też lokalna gospodarka będzie po prostu czerpała z tego korzyści. Mam tutaj na myśli zarówno hotelarzy, jak i branżę gastronomiczną. I właśnie o branży gastronomicznej też trzeba w tym wypadku powiedzieć, bo w ramach Festiwalu Fajansu, jak co roku, nasze inaczej, restauracje, które w mieście się znajdują, przygotowują też specjalne menu fajansowe, więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty, bo myślę, że jest bardzo ciekawa i widzę, jak obserwuję, że nasi lokalni restauratorzy bardzo chętnie też się w to angażują i to menu fajansowe przygotowują, więc zapraszamy.
1: Tak, a jakby takim namacalnym objawem tego, że restauracja jest włączona w Fajans Festival, jest to, że będzie miała podkładki fajansowe, które wręczamy restauratorom, żeby jakby w tej sieci fajansowej się znaleźć. Myślę, panie prezydencie, że także musimy powiedzieć i podziękować za włączanie się w Fajans Festival obydwu fabryk fajansu, prawda, które są też bardzo aktywne.
0: Nawet trzeba powiedzieć o trzech, bo to mamy trzy
1: Właściwie,
0: we Włocławku manufaktury, dwie oczywiste, fabryka fajansu i fajans włocławski, ale też Wabi Sabi, który to też jest ciekawostka właśnie we Włoszech na tym festiwalu w mieście Fajanze reprezentował od strony komercyjnej nasze miasto z własnej inicjatywy, więc to też pokazuje, że ten włocławski fajans, no, zaczyna podbijać nie tylko nasz kraj, to jest oczywiste, bo to jest nasza duma narodowa, ale też świat i trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było jak najszerzej. No i już chyba zamykając zupełnie to spotkanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę i też podkreślić na to, że nie tylko bym powiedział, ogólnopolskie firmy interesują się wzorem fajansowym, ale co mnie szczególnie cieszy, nasze lokalne. Mam tutaj na myśli firmę Bałtyk, która znajduje się we Włocławku i która 100% produkcji krajowej realizuje właśnie w naszym mieście. Wcześniej była to firma Bomilla, dzisiaj firma funkcjonuje pod nazwą Bałtyk, wdrożyła właśnie, czy przekazała do produkcji specjalną, limitowaną serię bombonierek z włocławskiej kolekcji, tak to się, włocławska kolekcja fajansowa, wyjątkowa i, co też warto podkreślić, przepyszna. Próbowałem, wiem o czym mówię, więc już wkrótce będzie możliwość skorzystania chociażby ze sklepiku w skarbcu fajansu. Zresztą to jest też takie dobre miejsce, gdzie ten fajans ma wspólny mianownik i mimo, że jest produkowany w różnych miejscach, to w skarbcu fajansu, w sklepiku zawsze możemy znaleźć poszczególne te elementy i tam na pewno te bombonierki też się znajdą, a już słyszę, że zachęcony no, dużym zainteresowaniem i takim przychylnym odbiorem ze strony mieszkańców Włocławka, producent tych wyrobów czekoladowych, chce też uruchomić produkcję czekolady fajansowej, więc to będzie już do kolekcji albo bombonierka, albo czekolada. Myślę, że jak czekolada będzie tak pyszna jak bombonierka, to mamy tutaj sukces gwarantowany, a w dodatku to sukces fajansowy, więc szczególna duma nasza lokalna, bo to też lokalny zakład podjął się tej produkcji.
1: Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon.

0: 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy RelaxBet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10%.

0: więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
1: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
0: A badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy, laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
1: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
0: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wrocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
2: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
1: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. To, jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
1: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
3: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
1: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
3: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy, z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
1: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
3: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
1: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
3: Przyjdźcie, zobaczcie. Skręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
4: No, lubię badmintona w sumie.
5: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
1: Czy trenujecie na co dzień?
4: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
5: Tak samo, dwa treningi w tygodniu, no już 4 lata.
1: Także. Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
5: Ja ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badmintona tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak, powiedzmy, leczy. O, tak.
1: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
4: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
5: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
2: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Wrocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Wrocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
6: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. zawsze coś dla ducha i dla języka.

Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również

0: paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
0: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
2: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
3: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
3: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
3: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co dwa tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
4: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
5: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
4: Sporo, sporo.
5: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
4: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
5: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
4: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
6: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
5: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
6: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, że chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
5: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
6: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
5: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
6: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu, wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
5: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
6: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść, się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to taneczne.

0: tancerza.
1: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
2: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
3: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
2: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
3: Dwa lata.
2: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
3: Bo po prostu jest fajny.
2: I co daje ci taniec?
3: Rozwijanie się.
2: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
3: No, dobre.
1: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
4: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę, więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
1: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Wrocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
0: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Wrocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Wrocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Wrocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach wrocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, a on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć i chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Wrocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę. Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie.

0: pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
1: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wosowskim seniorom?
0: Dobrego humoru na pewno. Zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
2: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
1: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wosławskim?
2: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło jak jeden dzień.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało zaniesione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 100, 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegary.

0: zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy RelaxBet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: A badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
2: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
1: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
0: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
2: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. Jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.

0: To może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
1: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
0: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
1: Generalnie mamy spotkania 2 razy w tygodniu, czasem 3. Z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
0: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
1: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
0: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
1: Przyjdźcie, zobaczcie. Skręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
2: No, lubię badmintona w sumie.
3: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
0: Czy trenujecie na co dzień?
2: Tak, no 2 treningi w tygodniu mamy.
3: Tak samo, 2 treningi w tygodniu. No już 4 lata.
0: Także. Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
3: Ja ogólnie ukojenie, taki bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład ja gram w badmintona tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i tak mnie to tak, powiedzmy, leczy. O, tak.
0: Jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
2: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
3: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
4: 3. edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Włocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
5: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
0: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
5: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz ketchup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
0: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
5: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
4: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
6: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
0: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy

0: się popularnością?
1: Tak, jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie, spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
0: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
1: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co 2 tygodnie staramy się być. Chyba, że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr imprezaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
3: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to. Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
4: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
3: Sporo, sporo.
4: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
3: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
4: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
3: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia. Nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
5: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
4: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
5: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
4: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
5: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości. Nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
4: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
5: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu, wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
4: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
5: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
2: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co
4: Dlaczego
2: potrafią.
4: zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
6: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
4: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
6: 2 lata.
4: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
6: Bo po prostu jest fajny.
4: I co daje ci taniec?
6: Rozwijanie się.
4: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
6: No, dobre.
2: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
7: Oczywiście Włosławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej

0: dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta rzeczywiście Włocławek. No to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę, więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
1: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
0: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i

0: nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
1: 4 dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Wocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
2: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Wrocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Wrocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
3: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
2: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także jesteśmy zadowoleni.
1: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
2: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
3: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
2: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach wrocławskich.
4: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć, chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
1: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Wrocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
5: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę, natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować, być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
0: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wrocławskim seniorom?
5: Dobrego humoru na pewno, zdrówka, bo ono jest, okazuje się, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą

0: chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej, także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
1: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
2: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wrocławskim?
1: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło jak jeden dzień. Już bliżej jest, już dalej o tym wie.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
6: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
7: Niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj

0: stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się.

wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie. To tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam, do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie

0: się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no, cała ta sfera beauty, prawda? To jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda? Nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
1: Tak.
0: słońca w Polsce mamy mniej i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie tak, jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii. Ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak
1: Tak,
0: powiem.
1: dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej
0: No
1: pielęgnacji.
0: właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
1: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces
0: Co
1: retinizacji. I
0: to znaczy?
1: my w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
0: Czyli najpierw zaczynamy od takiego
1: Tak.
0: zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
1: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed słońcem.
0: Słońcem. Czyli
1: Tak.
0: tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś gdzie jest więcej słońca,
1: To
0: czy na
1: uważamy.
0: narty potem też, prawda,
1: Też.
0: to też musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
1: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest
0: Bo
1: wskazana.
0: grożą nam przebarwienia.
1: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
0: Wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki, albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
1: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo

0: tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie nakłuwania i inne tak, takie wprowadzające głębiej preparat, tak?
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo, niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli
1: to
0: mamy
1: wcale nie
0: bardzo,
1: wygląda lepiej.
0: Jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze, bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę, no i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa, nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: czyli tak,
0: tak.
1: Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: lepiej wykonać go
1: pod koniec tygodnia, w
0: dokładnie,
1: piątek.
0: Dokładnie, dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację. Ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawione możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: to
1: dużo
0: już
1: być,
0: po prostu
1: tak?
0: Tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy do

0: dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: Jeśli
0: możemy działać.
1: ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację.
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten
1: A jest
0: składnik.
1: jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze warto.
0: Prewencja.
1: Prewencja,
0: Tak.
1: tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii,
0: Zdecydowanie.
1: to na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję
0: Zdecydowanie tak.
1: serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję.
1: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie Państwo zaproszenie

na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji prac realizowanych przez firmę MS Bud, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne no, opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że świat idzie dzisiaj.

0: Bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilka, kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny.

0: On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie Stumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Panie konserwatorze,
2: kierownik.
3: Proszę, proszę.
2: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku.
4: Dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Robimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba. Nasze oczekiwania, nasze... Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że przyniesie jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
2: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą i wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Bud, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
2: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
1: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
0: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o

0: Charakterystyczne trofea.
1: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
2: Co daje ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
1: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. Jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
2: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
1: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale... Nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
2: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
1: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy. Z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
2: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
1: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
2: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
1: Przyjdźcie, zobaczcie. Wkręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
3: No, lubię badmintona w sumie.
4: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
2: Czy trenujecie na co dzień?
3: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
4: Tak samo, dwa treningi w tygodniu. No już 4 lata.
2: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
4: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram badminton tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
2: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
3: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
4: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałam w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
0: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Wrocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Wrocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
5: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
2: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
5: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz ketchup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
2: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
5: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
0: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić...

0: Pić pyszną czekoladę.
1: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka. Różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami. Też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia. Na przykład mango z marakują. Bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
0: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
1: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie, spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
0: Poza jarmarkiem, gdzie można Was znaleźć?
1: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co 2 tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
0: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
2: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
0: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
2: Sporo, sporo.
0: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
2: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
0: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
2: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
0: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
3: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
0: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
3: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
0: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
3: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
0: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
3: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
0: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
3: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
0: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
4: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
0: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?

0: dwa lata.
1: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
0: Bo po prostu jest fajny.
1: I co daje ci taniec?
0: Rozwijanie się.
1: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
0: No, dobre.
2: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
3: Oczywiście Włosławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta, rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
2: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie ciosno.

0: nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie. Postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
1: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Wocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Wocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Wocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także tak. Jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach wocławskich.
5: Można powiedzieć, seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te cztery, ale my 4 lata, on 40, tylko jedno zero. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć i chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Wocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę. Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest nie

0: niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
1: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wrocławskim seniorom.
0: Dobrego humoru na pewno. Zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej, także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
2: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
1: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wrocławskim?
2: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło, jak jeden dzień. Dalej o tym nie.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską, Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu.

0: depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego

0: zestaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam, mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie, to tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby

0: teraz taki pędzący pociąg, prawda? Nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego słońca w Polsce mamy mniej i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie tak, jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii, ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak,
1: tak
0: powiem.
1: Dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
0: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
1: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji. I
0: co to znaczy?
1: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
0: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
1: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed słońcem.
0: Tak. Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzie jest więcej słońca,
1: to uważamy.
0: Czy na narty potem też, prawda, to też musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
1: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
0: Bo grożą nam przebarwienia.
1: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
0: Wspomniała pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
1: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy.

0: hialuronowy, włókna elastynowe również one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie dakuwania i inne takie wprowadzające głębiej preparat, tak? Mhm.
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo, niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli
1: to
0: mamy
1: wcale nie
0: bardzo,
1: wygląda lepiej.
0: Jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze, bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę, no i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa, nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie, jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: czyli tak,
0: tak.
1: Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: lepiej wykonać go
1: pod koniec tygodnia, w
0: dokładnie,
1: piątek.
0: Dokładnie, dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację. Ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawiony możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: to
1: dużo
0: już
1: być,
0: po prostu
1: tak?
0: Tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie.

0: zostanie zakończone i my
1: Jeśli
0: możemy działać.
1: ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten składnik.
1: A jest jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: prewencja.
1: Warto. Prewencja, tak,
0: tak
1: jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To na co powinniśmy stawiać, tak?
0: Dziękuję
1: serdecznie
0: tak.
1: za dzisiejsze
0: Dziękuję.
1: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę,

że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji pracy realizowanych przez firmę MS Boot, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach, więc

0: bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne no opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki,

0: dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam, mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie z Tumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Pani konserwator, mam tu kierownik.
2: Proszę.
3: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku. Bo
4: dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Lubimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba. Nasze oczekiwania, nasze Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że przyniesie jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio. no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
3: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą. I wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Bud, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
2: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
1: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
0: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
2: Co daje ci ten sport właściwie?

0: jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
1: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. Jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
0: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
1: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze, nie?
0: Poza turniejem, mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
1: Generalnie mamy spotkania 2 razy w tygodniu, czasem 3. Z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
0: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
1: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
0: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
1: Przyjdźcie, zobaczcie. Skręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
2: No, lubię badmintona w sumie.
3: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
0: Czy trenujecie na co dzień?
2: Tak, no 2 treningi w tygodniu mamy.
3: Tak samo, 2 treningi w tygodniu, no już 4 lata. Także.
0: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
3: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badmintona tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
0: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
2: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
3: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
4: 3. edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Włocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
5: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
0: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
5: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
0: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
5: Jeżdżę na festyny do Kłupki. tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
4: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
6: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli.

0: Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
0: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
0: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co 2 tygodnie staramy się być. Chyba, że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
1: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
2: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
3: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
2: Sporo, sporo.
3: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
2: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
3: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
2: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny, jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
1: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
4: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
3: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
4: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
3: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
4: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
3: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
4: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu, wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
3: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
4: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
1: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
3: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
5: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
3: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
5: Z 2 lata.
3: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
5: Bo po prostu jest fajny.
3: I co daje ci taniec?
5: Rozwijanie się.
3: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu

0: wygranej.
1: No dobra.
2: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
3: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta, rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
2: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia

0: zarzuconego mu przestępstwa, przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa, oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów, niebawem sprawa znajdzie swój finał, planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
1: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: 4 dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Wocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Wocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Wocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także tak. Jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę. Także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach wocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, a on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, nie, no, zamiast siedzieć i chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Wocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę. Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
7: Nie mieszka

0: zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wosowskim seniorom?
1: Dobrego humoru na pewno, zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać.

0: poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
1: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
2: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wrocławskim?
1: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło jak jeden dzień. Już bliżej jest, już dalej o tym wie.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało zanesione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
6: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
7: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historii.

0: historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie, to tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron.

0: żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
1: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
0: Tak.
1: słońca w Polsce mamy mniej
0: Tak.
1: i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
0: Wkraczamy dokładnie tak, jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii. Ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
1: Czyli to jeszcze podkręca, że tak
0: tak,
1: powiem.
0: Dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
1: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
0: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji.
1: Co to znaczy?
0: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
1: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
0: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed
1: słońcem.
0: Tak.
1: Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś gdzie jest więcej słońca,
0: to uważamy.
1: Czy na narty potem też, prawda,
0: też.
1: To też tak. Musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
0: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
1: Bo grożą nam przebarwienia.
0: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: Wspomniała Pani o tym, że retinol to Składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórą już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi

0: reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie nakłuwania i inne tak, takie wprowadzające głębiej preparat, tak?
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo, niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli
1: to
0: mamy
1: wcale nie
0: bardzo,
1: wygląda lepiej.
0: Jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze, bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę, no i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa, nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie, jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: czyli tak,
0: tak.
1: Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: lepiej wykonać go
1: pod koniec tygodnia, w
0: dokładnie,
1: piątek.
0: Dokładnie, dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację. Ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawiony możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych

0: intensywnych terapiach dermatologicznych. Często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: To
1: dużo
0: już po
1: być,
0: prostu
1: tak?
0: tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: Jeśli
0: możemy działać.
1: ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten składnik.
1: A jest jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: prewencja.
1: Warto. Prewencja, tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję serdecznie
0: tak.
1: za dzisiejsze
0: Dziękuję.
1: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który

no, według specjalistów jest mieczem Wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy, i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji prac realizowanych przez firmę MS Bud, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej, aczkolwiek no nie ukrywa.

0: Pamiętajmy, że ten szacunek do historii no, spowodował też pewne opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe. Tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Dzień Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to

0: Nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie z Tumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Panie konserwator, mam tutaj
2: kierownik.
3: Proszę, proszę.
2: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku, bo...
4: Dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Robimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba. Nasze oczekiwania, nasze... Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, tak jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
2: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonaniem.

wykonawcą. I wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Boot, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
2: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
1: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wocławka. Jesteśmy otwarci

0: na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
1: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
2: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
3: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
2: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. Jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
3: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
2: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
3: Poza turniejem, mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
2: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy, z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
3: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
2: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
3: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
2: Przyjdźcie, zobaczcie. Skręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
4: No, lubię badmintona w sumie.
5: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, migowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
3: Czy trenujecie na co dzień?
4: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
5: Tak samo, dwa treningi w tygodniu. No już 4 lata.
3: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
5: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram badminton tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
3: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
4: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
5: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartował w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
1: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Włocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
6: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
3: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
6: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni. są to rzeczy, które

0: zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
0: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
2: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
3: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie. Ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
3: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
3: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co dwa tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
4: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
5: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
4: Sporo, sporo.
5: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
4: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
5: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
4: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny, jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
6: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
5: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
6: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, że chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
5: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
6: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
5: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
6: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
5: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
6: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężko.

0: ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
1: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
2: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
3: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
2: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
3: Dwa lata.
2: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
3: Bo po prostu jest fajny.
2: I co daje ci taniec?
3: Rozwijanie się.
2: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
3: No, dobre.
1: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
4: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
1: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W.

0: Postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
1: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: 4 dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Wocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Wocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Wocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także tak. Jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
5: Można powiedzieć, seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, nie, no, zamiast siedzieć, chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Wocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę. Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
7: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wocławskim seniorom.
6: dobrego

0: humoru na pewno, zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
1: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
2: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wrocławskim?
1: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło, jak jeden dzień. Dalej o tym nie.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską, Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
6: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
7: Niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt,

0: Nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie, to tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie

0: kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
1: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego słońca w Polsce mamy mniej i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
0: Wkraczamy dokładnie, tak jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii, ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
1: Czyli to jeszcze podkręca, że tak,
0: tak
1: powiem.
0: Dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
1: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
0: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji.
1: Co to znaczy?
0: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
1: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego...
0: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed słońcem.
1: Tak. Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś jest więcej słońca,
0: to uważamy.
1: Czy na narty potem też, prawda,
0: też.
1: To też tak. Musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
0: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
1: Bo grożą nam przebarwienia.
0: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: Wspomniała pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcję

0: naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie dachowania i inne takie wprowadzające głębiej preparat, tak? Mhm.
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo, niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli mamy
1: to wcale nie
0: bardzo,
1: wygląda lepiej.
0: Jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze, bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę, no i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa, nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie, jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: czyli tak,
0: tak.
1: Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: lepiej wykonać go
1: pod koniec
0: w piątek,
1: tygodnia, w
0: dokładnie,
1: piątek.
0: Dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację, ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawiony możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach,

0: dermatologicznych. Często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: To
1: dużo
0: już po
1: być,
0: prostu
1: tak?
0: tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: Jeśli
0: możemy działać.
1: ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych, właśnie ten składnik.
1: A jest jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: prewencja.
1: Warto. Prewencja, tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To na co powinniśmy stawiać, tak?
0: Dziękuję
1: serdecznie
0: tak.
1: za dzisiejsze
0: Dziękuję.
1: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie Państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy Wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę pani, ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji pracy realizowanych przez firmę MS Boot, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo

0: widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktorze, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się Jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszkanie, mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycje.

0: lokacji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie z Tumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Panie konserwator, pan
2: kierownik.
3: Proszę, proszę.
2: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku. Bo
4: dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Robimy bardzo wiele obiektów

0: zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba, nasze oczekiwania, ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
1: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą. I wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS But, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.
2: Thank you.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy RelaxBet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
2: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
1: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
0: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować

0: swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
1: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
2: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
1: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. Jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
2: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
1: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale... Nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
2: Poza turniejem, mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
1: Generalnie mamy spotkania 2 razy w tygodniu, czasem 3. Z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
2: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
1: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
2: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
1: Przyjdźcie, zobaczcie. Skręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
3: No, lubię badmintona w sumie.
4: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
2: Czy trenujecie na co dzień?
3: Tak, no 2 treningi w tygodniu mamy.
4: Tak samo, 2 treningi w tygodniu. No już 4 lata.
2: Także. Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
4: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badmintona tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
2: Jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
3: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
4: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałam w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
0: 3. edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Włocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
5: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
2: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
5: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
2: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
5: Jeżdżę na festyny do Kłóbki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
0: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić.

0: Kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
1: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie. Ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka. Różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami. Też właśnie nowość. Jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
2: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
1: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
2: Poza jarmarkiem, gdzie można Was znaleźć?
1: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co dwa tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
0: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
3: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
2: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
3: Sporo, sporo.
2: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
3: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
2: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
3: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
0: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
4: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
2: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
4: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
2: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
4: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
2: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
4: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu, wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
2: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
4: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
0: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
2: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
5: bo miałem szansę wygrać.

0: pobawić się.
1: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
0: Dwa lata.
1: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
0: Bo po prostu jest fajny.
1: I co daje ci taniec?
0: Rozwijanie się.
1: A jak,

0: Stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę, więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
1: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń. Wow.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie. Postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
0: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego

0: pozbawienia wolności.
1: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Wocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
2: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Wocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Wocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
3: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
2: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także jesteśmy zadowoleni.
1: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
2: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
3: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
2: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach wocławskich.
4: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć, chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
1: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Wocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
5: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę, natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować, być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
6: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wocławskim seniorom?
5: Dobrego humoru na pewno, zdrówka, bo ono jest, okazuje się, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się

0: porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
1: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
2: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wrocławskim?
1: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło jak jeden dzień. Już bliżej jest, już dalej o tym wie.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało zanalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
6: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
7: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze

0: zaplanowane szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie. To tam

0: w bardzo dobrej jakości klinikach, zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
1: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
0: Tak.
1: słońca w Polsce mamy mniej,
0: Tak.
1: i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
0: Wkraczamy dokładnie tak, jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii, ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
1: Czyli to jeszcze podkręca, że tak,
0: tak
1: powiem.
0: Dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
1: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
0: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji.
1: Co to znaczy?
0: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
1: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
0: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed
1: słońcem.
0: Tak.
1: Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś gdzie jest więcej słońca,
0: to uważamy.
1: Czy na narty potem też, prawda,
0: też.
1: To też tak. Musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
0: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
1: Bo grożą nam przebarwienia.
0: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: Wspomniała pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki.

0: albo nawet tym takim skórą już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
1: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
0: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
1: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
0: Czyli te wszystkie nakłuwania i inne tak, takie wprowadzające głębiej preparat, tak?
1: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo, niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli
0: to
1: mamy
0: wcale nie
1: bardzo,
0: wygląda lepiej.
1: Jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze, bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę, no i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa, nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
0: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie, jest wskazane.
1: Zdecydowanie
0: czyli tak,
1: tak.
0: Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
1: lepiej wykonać go
0: pod koniec tygodnia, w
1: dokładnie,
0: piątek.
1: Dokładnie, dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację. Ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
0: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
1: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawiony możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
0: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
1: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcję,

0: bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: To
1: dużo
0: już po
1: być,
0: prostu
1: tak?
0: tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: Jeśli
0: możemy działać.
1: ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten składnik.
1: A jest jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: Prewencja.
1: Warto. Prewencja, tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję
0: serdecznie
1: za dzisiejsze
0: Dziękuję.
1: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu

Ostatnio baseno przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji prac realizowanych przez firmę MS Bud, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali.
tutaj w tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i Pani Prezes tutaj.

0: jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek, no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe. Tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Dzień Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia, związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztuczce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników,

0: wieków srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie Stumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Pani konserwator, mam
2: tu kierownik.
3: Proszę.
2: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku. Bo
4: dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Lubimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba. Nasze oczekiwania, nasze... Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, tak jak powiedział pan prezydent, za super

0: współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
1: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą. I wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Boot, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy RelaxBet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jakie wyglądają zasady?
1: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 3.

0: 30 punkt.
1: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
0: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wrocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
2: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
1: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. To jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
1: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
3: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze, nie?
1: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
3: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy, z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
1: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
3: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
1: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
3: Przyjdźcie, zobaczcie. Skręca niesamowicie, żona się przekonała chociażby, nie jestem odosobnionym przypadkiem, jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
4: No, lubię badmintona w sumie.
5: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe, naprawdę mega fajnie tu tam.
1: Czy trenujecie na co dzień?
4: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
5: Tak samo, dwa treningi w tygodniu, no już 4 lata.
1: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
5: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram badminton tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy, leczę, o, tak.
1: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
4: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
5: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
2: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Wrocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Wrocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
6: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.

0: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
1: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
0: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
1: Jeżdżę na festyny do kłóbki.

0: Właśnie, ale też mamy i na dzień chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na dzień chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
0: Tak, jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie, spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
0: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co 2 tygodnie staramy się być. Chyba, że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
1: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr imprezaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
2: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
1: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
2: Sporo, sporo.
1: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
2: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
1: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
2: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
1: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
3: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
1: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
3: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
1: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
3: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
1: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
3: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
1: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
3: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
1: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
4: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
1: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
4: Z 2 lata.
1: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
4: bo po prostu jest fajny.
5: I co daje ci taniec?
4: Rozwijanie się.
5: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
4: No, dobre.

0: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
1: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
0: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa.

0: przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa, oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
1: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: 4 dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Wocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Wocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Wocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także tak. Jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę. Także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach wocławskich.
5: Można powiedzieć, seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A Czesław jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć i chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli Ars w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Wocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę. Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
7: Nie mieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim w osobskim senie.

0: seniorom.
1: Dobrego humoru na pewno, zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej, także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
2: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
0: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wrocławskim?
2: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest, już dalej o tym wiesz.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało zaniesione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe. Obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
6: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
7: Niestety, te osoby, które ukryły

0: ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam, mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie, to tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam, do swoich rodzinnych stron.

0: żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
1: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
0: Tak.
1: słońca w Polsce mamy mniej
0: Tak.
1: i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
0: Wkraczamy dokładnie tak, jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii, ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
1: Czyli to jeszcze podkręca, że tak
0: Tak,
1: powiem.
0: dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
1: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
0: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji. I
1: co to znaczy?
0: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
1: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
0: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed
1: słońcem.
0: Tak.
1: Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś gdzie jest więcej słońca,
0: to uważamy.
1: Czy na narty potem też, prawda,
0: też.
1: To też musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
0: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
1: Bo grożą nam przebarwienia.
0: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: Wspomniała Pani o tym, że retinol to Składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi

0: w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie dakuwania i inne takie wprowadzające głębiej preparat, tak? Mhm.
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo. Niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli
1: to
0: mamy
1: wcale nie
0: bardzo,
1: wygląda lepiej.
0: Jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze. Bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę. No i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa. Nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie, jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: czyli tak,
0: tak.
1: Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: lepiej wykonać go
1: pod koniec tygodnia, w
0: dokładnie,
1: piątek.
0: Dokładnie, dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację, ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawiony możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakiejś

0: intensywnych terapiach dermatologicznych. Często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: To
1: dużo
0: już po
1: być,
0: prostu
1: tak?
0: tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: Jeśli
0: możemy działać.
1: ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten składnik.
1: A jest jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: prewencja.
1: Warto. Prewencja, tak,
0: tak
1: jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To na co powinniśmy stawiać, tak?
0: Zdecydowanie,
1: Dziękuję serdecznie
0: tak.
1: za dzisiejsze
0: Dziękuję.
1: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie Państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy Wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji prac realizowanych przez firmę MS Bud, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwalony,

0: zachwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję panie prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się Jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszkanie, mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby

0: sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie z Tumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Pani konserwator, mam tu kierownik.
2: Proszę.
3: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku. Bo
4: dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Lubimy bardzo

0: wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba, nasze oczekiwania, nasze... Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
1: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą. I wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Bud, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy RelaxBet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
2: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
1: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
0: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodowców

0: zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
1: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu,

0: jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
1: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
0: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze, nie?
1: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
0: Generalnie mamy spotkania 2 razy w tygodniu, czasem 3. Z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
1: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
0: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
1: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
0: Przyjdźcie, zobaczcie. Skręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
2: No, lubię badmintona w sumie.
3: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
1: Czy trenujecie na co dzień?
2: Tak, no 2 treningi w tygodniu mamy.
3: Tak samo, 2 treningi w tygodniu. No już 4 lata.
1: Także. Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
3: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badmintona tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak, powiedzmy, leczy. O, tak.
1: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
2: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
3: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
4: 3. edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Włocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
5: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
1: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
5: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz ketchup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
5: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
4: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
6: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze

0: nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
0: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
0: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co 2 tygodnie staramy się być. Chyba, że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
1: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
2: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
3: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
2: Sporo, sporo.
3: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
2: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
3: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
2: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny, jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
1: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
4: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
3: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
4: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
3: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
4: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
3: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
4: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu, wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
3: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
4: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
1: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
3: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
5: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
3: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
5: Z 2 lata.
3: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
5: Bo po prostu jest fajny.
3: I co daje ci taniec?
5: Rozwijanie się.
3: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
5: No, dobre.
1: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego.

0: tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
1: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta, rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
0: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie. Postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych.

0: psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
1: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Wocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Wocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Wocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę. Także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć, chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Wocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę, natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
7: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wocławskim seniorom?
6: Dobrego humoru na pewno, zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no...

0: niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
1: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
2: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wrocławskim?
1: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urzędy miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło jak jeden dzień. Już dalej o tym wie.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
6: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
7: Niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy

0: nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam, mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospaziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: i Klinik. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół Probiotyk Klinik zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie. To tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
1: tak.
0: słońca w Polsce mamy mniej
1: tak.
0: i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie, tak jak Pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii, ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak,
1: tak
0: powiem.
1: Dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
0: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
1: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji.
0: Co to znaczy?
1: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
0: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
1: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed słońcem.
0: Tak. Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś gdzie jest więcej słońca,
1: to uważamy.
0: Czy na narty potem też, prawda, to też tak. Musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
1: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
0: Bo grożą nam przebarwienia.
1: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu.

0: z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździie, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: A wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórą już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie nakłuwania i inne tak, takie wprowadzające głębiej preparat, tak?
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo, niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli
1: to
0: mamy
1: wcale nie
0: bardzo,
1: wygląda lepiej.
0: Jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze, bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę, no i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa, nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: czyli tak,
0: tak.
1: Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: lepiej wykonać go
1: pod koniec tygodnia, w
0: dokładnie,
1: piątek.
0: Dokładnie, dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację. Ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawiony możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej.

0: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
1: Oczywiście kobiety w ciąży, okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
0: To może już za
1: To
0: dużo
1: już po
0: być,
1: prostu
0: tak?
1: tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
0: Jeśli
1: możemy działać.
0: ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
1: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten
0: A jest
1: składnik.
0: jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
1: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
0: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
1: Prewencja.
0: warto. Prewencja,
1: Tak.
0: tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
1: Zdecydowanie.
0: To, na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję
1: Zdecydowanie tak.
0: serdecznie za dzisiejsze
1: Dziękuję.
0: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji prac realizowanych przez firmę MS Bud, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna.

0: ogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne no, opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję panie prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszkanie, mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później

0: Skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie Stumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Panie konserwator, pan kierownik.
2: Proszę.
3: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku. Bo
4: dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Lubimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba.

nasze oczekiwania, nasze. Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent.

gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS But, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy RelaxBet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
2: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
1: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
0: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych

0: atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
1: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
2: Co daje ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
1: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. Jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
2: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
1: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
2: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
1: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy, z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
2: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
1: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
2: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
1: Przyjdźcie, zobaczcie. Wkręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
3: No, lubię badmintona w sumie.
4: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
2: Czy trenujecie na co dzień?
3: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
4: Tak samo, dwa treningi w tygodniu. No już 4 lata. Także.
2: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
4: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram badminton tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
2: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
3: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
4: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
0: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Wrocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Wrocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
5: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
2: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
5: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
2: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
5: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
0: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Kłupki.

0: Chłopaka, świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
1: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka. Różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami. Też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
2: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
1: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie, spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
2: Poza jarmarkiem, gdzie można Was znaleźć?
1: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co dwa tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
0: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr imprezaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
3: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
2: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
3: Sporo, sporo.
2: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
3: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
2: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
3: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
0: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
4: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
2: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
4: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
2: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
4: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
2: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
4: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
2: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
4: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
0: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
2: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
5: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.

0: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
1: Z 2 lata.
0: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
1: Bo po prostu jest fajny.
0: I co daje ci taniec?
1: Rozwijanie się.
0: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
1: No, dobre.
2: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
3: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta, rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
2: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku.

0: gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie. Postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
1: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Wocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Wocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Wocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także tak. Jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach wocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te cztery, ale my 4 lata, on 40, tylko jedno zero. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A Czesław jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, nie, no, zamiast siedzieć i chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Wocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę. Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to,

0: to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
1: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wrocławskim seniorom.
0: Dobrego humoru na pewno. Zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
2: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
1: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wrocławskim?
2: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło, jak jeden dzień. Dalej o tym nie.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską, Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć,